i na ulicznym skrzyżowaniu białe bzy miłośnie nucą go w paryskiej wiosce dni. Do walc na tysiąc pa, do walc na tysiąc pa. Bez trudu dowodów czas i ten rząd pytań zgad, co trzeba zrobić, by znów mieć 20 lat. Do walc na tysiąc pa, do walc na tysiąc pa. Bez trudu dowodów nas śpiewa naszym do nią, że już było dawać czas, miłość jasny do...

Pada deszcz. Kiedy jest szaro i smutno, wsiadam do samochodu, włączam radio jedyne. Pogoda. Krzysztof Szuster.

0: Wszystkich słuchaczy Radia Pogoda bardzo serdecznie pozdrawiam. Tomasz Kozłowicz.
1: Na ryby w kaszciuteńki wolny dzień. Na ryby
2: nad leniwą rzeczkę w cień.
1: Zabieramy sprzęt i starkę, a na drzwiach wieszamy kartkę.
2: Nie wracamy, aż we czwartek zapuszczamy się pod warkę.
1: Na ryby, by zielony wdychać chlód.
2: Na ryby, by odbiciem tykać wód.
1: Jedną twarzą lyknąć z flaszy, drugą z toni w niebo patrzeć.
2: Na ryby, a można i na grzyby.
1: Można i na grzyby.
2: Na grzyby, w aromatów pełen las.
1: Na grzyby, przed wyjazdem słuchaj, sprawdźmy gaz.
2: Weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tym,
1: że ruszyliśmy w sobotę, bo powiedzieliśmy ochotę.
2: Na grzyby, tu borowik, a tam dzik.
1: Dzik
2: wściekły na mnie, dzik.
1: Pociągnijmy sobie łyk, nie musimy dużo lykać, by się przestać lękać dzika.
2: Bo gdyby
1: lęk większy,
2: to na lwy by.
1: Dlaczego nie na lwy?
2: Na lwy by.
1: Na gorący czarny ląd.
2: Na lwy by.
1: Gdyby
2: nieco bliżej stąd.
1: Właśnie, wziąłby człowiek amunicję, tak. Eksportową śliwowicję.
2: Drzwi opatrzyłby w inskrypcję, przedsięwzięto ekspedycję.
1: Na lwy by. Patrzysz, samiec, więc go trach.
2: A tu lwica.
1: Co?
2: To nie w łza. Robi nam się strasznie głupio, bo ten lew już szuka trupią.
1: Więc czyby nie lepiej już na ryby.
2: Lub na grzyby.
1: Lub na grzyby.
2: Albo na ryby.
1: Albo na ryby, co?
2: W każdym razie nie na lwy.
3: Nie, tak już.
2: Nie. A może na ryby w grzybach?
1: Jak to?
2: Duszone.
1: No.
4: Radio Pogoda 103,4 FM.

jak to dziewczyna. Niestety, krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka. A kto się na miłości zna, wie, że to jeszcze krócej trwa. Ta miłość też nie była inna, rzuciła chłopca zła dziewczyna. Tak czasem szczęścia komuś brakuje.

0: Dzień dobry, Katarzyna Grochola. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda.
1: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym?

koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugo płoną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro woła już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku

Ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym. Nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym. Dziś na gości nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Taki pech to się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz. Czy tutaj mieszka?

miałem złych, w samotności czas mój biegł. Nieraz miałem siebie już dość, nie wiem skąd więc ta myśl.

jak mi smakowały sporty nad jeziorem Wigry. Wieczorami nad namiotem krzyżowałem wiosła, ogień miotał iskry złote, a pod borem rosła. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosna,

zdziwiała ta Bożenka, w której się kochałem. Postarzała się piosenka, którą jej śpiewałem. Lecz znad śniartw, znad czarnej hańczy, znad jeziora Jamno, wszędzie, gdzie los ze mną tańczy, wszędzie idzie za mną. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna. Jak ją za mocno przygiąć,

uważając, że jestem trochę nieustatkowana. Jak ktoś oszołomiony i wiecznie roztargniony.

0: Autopromocja.
1: Miłość czy rozsądek? Ambicja czy spokojne życie? Kasia Zachojska miała wszystko. Wykształcenie, dobrą pracę i męża. Ale serce nie zawsze słucha planów. Nowa powieść Radia Pogoda. Poznaj pełną emocji powieść Heleny Miszkówny Magnesy Serc. Historię namiętności, trudnych wyborów i uczuć, które przyciągają silniej niż rozsądek. Słuchaj dziś od 22:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.
2: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry, dziś środa. Zaczynamy od najważniejszych wiadomości.
3: Fatalna sytuacja finansowa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Pieniędzy starczy na kilka tygodni. Ważny dzień dla kredytobiorców. Dziś decyzja o stopach procentowych. W wiadomościach zajrzymy też na boiska piłkarskiej Ligi Mistrzów.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
2: Michał Piszchała, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Kończą się pieniądze Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu.
4: Nie jest dobrze, nie ma pieniędzy. To mogę powiedzieć do końca miesiąca. Są środki na funkcjonowanie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a później już gorzej.
3: No ale jak przekazał wiceprezes Adam Korol, dobra wiadomość jest taka, że wyjazd reprezentacji na młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie do Dakaru jest niezagrożony. Wiadomo też, że w poniedziałek odbędzie się posiedzenie zarządu komitetu i możliwe, że wtedy odwołany zostanie obecny prezes Radosław Piesiewicz, który, przypomnę, przebywa w areszcie w związku z aferą Zonda Krypto. Uwaga na nowe oszustwo wymierzone w użytkowników komunikatora internetowego Signal. Cyberprzestępcy podszywają się pod oficjalne konto pomocy technicznej i próbują wyłudzić specjalny klucz odzyskiwania danych. Chcą w ten sposób przejąć konto na Signalu, stąd zalecenie, aby osoby korzystające z tego komunikatora nie udostępniały kodów, pinów i tak zwanych kluczy odzyskiwania. To nie prąd, ale gaz i ogrzewanie mogą tej zimy najmocniej obciążyć domowe budżety. Eksperci ostrzegają, że ceny mogą być wyjątkowo wysokie, a to dlatego, że poprzednia zima była bardzo mroźna i europejskie magazyny są zapełnione tylko do połowy. Trudno zapełnić je bardziej z powodu wojny na Bliskim Wschodzie, która ograniczyła dostęp do surowca. Jest coraz drożej, mówi szefowa Forum Energii Joanna Pandera.
5: My już jesteśmy w kryzysie energetycznym, chociażby przez to, co się dzieje w cieśninie Ormus i że nie ma dalej tam rozwiązania tego konfliktu. Trzeba mieć świadomość, że podaż gazu LNG z Kataru spadła o 90% ponad. No i to wywołuje znowu szok cenowy, który odzwierciedla jest w rachunkach. Gaz właśnie widzimy, że wystrzeliwuje poza

0: To w listopadzie właśnie.
1: Podwyżka stóp procentowych oznacza wzrost rat kredytów. Zaglądamy jeszcze na chwilę na boiska Ligi Mistrzów. W hicie pierwszej kolejki Real Madryt pokonał u siebie Inter Mediolan 2-1. Piotr Zieliński grał w zespole gości od 60 minuty. Z kolei FC Porto, w którym z trójki Polaków wystąpił tylko Jakub Kiwior, uległo w Portugalii Manchesterowi City 0-2. Mecz sędziował Szymon Marciniak.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
3: Urszula Salamon, dzień dobry. Aktualnie warunki do jazdy w Poznaniu są bardzo dobre. Powoli przybywa kierowców na ulicy Głogowskiej. Zwiększa się też ruch na Hetmańskiej i Warszawskiej. Obecnie jednak wszędzie powinniście dojechać na czas.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
1: Pogoda w Poznaniu.
2: Termometry w Poznaniu już wskazują 19 stopni. Będzie jeszcze trochę cieplej. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 24 stopni. Przez cały dzień ma być pochmurno, bez przejaśnień. Wieczorem i w nocy możliwe są opady. Ciśnienie mamy niskie, w ciągu dnia będzie powoli rosnąć. Wiatr wieje słaby, miejscami umiarkowany.
1: Radio Pogoda.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.

0: Pogodny poranek Radia Pogoda.
1: Dzień dobry, 4,5 minuty po 6. Jasia Kruk, kłaniam się Państwu. Dzisiaj środa, 9 września, 9.9. imieniny miesiąca. Z tej okazji życzę Państwu oczywiście wszystkiego najlepszego. Dzisiaj 252 dzień roku, do końca roku 113 dni, do końca lata 13. Słońce wstało punktualnie o 6, czyli ledwie 4, prawie 5 minut temu. Zajdzie 5 minut po godzinie 19, a dzień będzie krótszy od najdłuższego o 3 godziny i 42 minuty. I tak patrzę w kalendarz. A nie, tym zajmiemy się chwilę później. Ciepły jest wyjątkowo ten dzisiejszy świt i poranek. W Warszawie 17 stopni, ale jak tak patrzę, to Warszawa należy do najchłodniejszych miast w Polsce w tej chwili. Ile u Państwa tam na termometrach? Naprawdę jest wyjątkowo ciepło. 22 444 4004, tercet egzotyczny rozgrzeje nas jeszcze bardziej. 5 minut po 6.

0: 10 minut po 6, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Co nam przynosi poranna prasa? O tym wszystkim opowie Michał Pierzchała.
1: Miliony przynosi Gazeta Wyborcza.
0: Daj trochę.
1: Ale to nie moje. Aha. Nowe milionowe kontrakty. Szpitale w całej Polsce, czytam pierwsze zdanie tego artykułu Wyborczej dzisiaj właśnie. Szpitale w całej Polsce nadal podpisują z lekarzami kontrakty przekraczające 1 000 000 złotych rocznie. W niektórych placówkach, jak w Szczecinie, takie pensje pobiera nawet kilka osób. Także taka sytuacja. Dalej w Wyborczej, w środku numeru, analiza badania PISA. To jest największe międzynarodowe badanie umiejętności uczniów na świecie. Wczoraj poznaliśmy wyniki, no i wiemy, jak wypadają też polscy uczniowie. Co się okazało? Nie jest najgorzej, ale 24% polskich 15-latków nie rozumie tego, co czyta. No naprawdę? I to jest pewien problem.
0: To jest pewien problem, zwłaszcza w przyszłości przy podpisywaniu umowy kredytowej. Na przykład.
1: W Fakcie dzisiaj w środku numeru porady dla tych z Państwa, którzy wybierają się w przyszłym roku na emeryturę, bo tutaj są podpowiedzi, kiedy lepiej złożyć wniosek do ZUS-u. W styczniu i w lutym można, bo potem od marca od razu jest podwyżka, więc miło się zrobi. Albo poczekać chwilę i w lipcu, bo z kolei w czerwcu jest przeprowadzana waloryzacja składek, które gromadzimy w ZUS-ie. No jeżeli od lipca złożymy, no to ta podstawa po prostu będzie większa. Ta podstawa, od której będzie wyliczona nasza emerytura. O tym dzisiaj między innymi w Fakcie, a w Superekspresie, ale także w Rzeczpospolitej, na przykład o borsuku. Mówimy o sprzęcie wojskowym. Ponieważ w Kielcach odbywają się targi, Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego.
0: Cały świat jest na tych targach.
1: Tak, to jest wielka impreza. No i prezentowany jest też sprzęt wojskowy produkowany w naszym kraju. No, bardzo naprawdę wspaniałe rzeczy tam się pokazują. Właśnie borsuk, czyli ciężki bojowy wóz piechoty, 40-tonowy, to rzeczywiście ciężki, no ale także na przykład systemy antydronowe polskiej produkcji, również drony. No i dzisiaj w prasie też relacja z tych targów.
0: Polecamy bardzo gorąco. 12 minut po godzinie 6. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, a tu Bogusław Mec.

0: A Kto się kocha w tobie zaśpiewała Zdzisława Sośnicka i to się bardzo dobrze składa, bo ja chciałam Państwu powiedzieć o miłości własnej, która jest najważniejsza, tak uważam, bo jeżeli kochamy siebie, to kochamy również świat wokół. Tak mi się wydaje, że jest jakoś po prostu łatwiej, bo jak człowiek siebie nie lubi, to nikogo nie lubi. Dlaczego o tym mówię? Bo dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Urody, więc ja jeszcze raz zacytuję profesora Osiatyńskiego, chociaż niedawno to robiłam. Wstać rano, spojrzeć w lustro, zrobić przedziałek i odczepić się od siebie. I jeszcze się do siebie ładnie uśmiechnąć. Wtedy będzie dobrze. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii. 20 minut po godzinie 6. A, no oczywiście z okazji Międzynarodowego Dnia Urody życzę Państwu wszystkiego najpiękniejszego.
1: Radio Pogoda.

0: Gabinet masażu, słucham.
1: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
0: Cześć, a co się dzieje?
1: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
0: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
4: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
3: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Jetur Days. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
13: Została ostatnia reklama.
14: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
15: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
14: Już od 400 zł studiuj.
15: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
14: Ekonomię i logistykę.
15: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
14: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
15: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
14: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
15: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
14: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
16: Reklama.

Rytety. Rytety. Panie i panowie, najważniejsze jest osobiste zdrowie. Żeby zdrowym być, nie wolno tyć. Nie wolno jeść, nie wolno pić, nie wolno żyć. Ja się nie boję utyć i tutaj ukłon w stronę dam. Pardon, madame, pardon, pytanie jedno mam. Czy...

0: O.
1: Cycuje pani cacę. Tak się śpiewało kiedyś. Wszystko jedno. 6:30, pogodny poranek
2: Kasiu,
1: w Radiu
2: Kasiu,
1: Pogoda.
2: Zrobię kawkę, wiesz?
1: Nie, no to tak jest, ciasteczko, jak człowiek próbuje być rano zabawny, no, ale jeszcze chyba może trochę zaspany. Ja nie wiem. Co ważnego się dzisiaj wydarzy, o czym będzie mowa w wiadomościach, Michał Pierzchała?
2: Upały wróciły. Mamy cały południowy wschód kraju z alertami wydanymi przez synoptyków, także tej sytuacji pogodowej będziemy się dzisiaj w wiadomościach przyglądać. Powiemy też o, czy też właściwie wrócimy do tematu badania PISA, badania, które sprawdzało umiejętności matematyczne, czytania ze zrozumieniem i wiedzy z przyrody wśród 15-letnich uczniów. Polska znalazła się w europejskiej czołówce, ale rezultaty są gorsze w porównaniu do poprzedniej edycji sprzed kilku lat.
1: Szczegóły tak się mówi, że obecne pokolenie po raz pierwszy w historii, którą obserwujemy, nie jest mądrzejsze od poprzedniego. Takie są wyniki badań.
2: To proszę posłuchać wiadomości. Dziś także kończy się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. To będzie wiedza matematyczna. No bo pytanie, czy stopy procentowe będą zmienione, a jeśli będą, to o ile zmienią się raty kredytów? Chociaż ekonomiści przypuszczają, że żadnych zmian nie będzie. Poczekamy, jak będzie decyzja, to na pewno Państwu przekażemy. No i też powiemy, co się dzieje, gdy duże miasta wprowadzają bezpłatną komunikację dla mieszkańców. Na przykładzie jednego z miast w Portugalii.
1: Bardzo chętnie posłucham, bo marzę o tym, żeby coś takiego wydarzyło się. Chociaż w Polsce już się dzieje. Na południu Polski, gdzieś na Górnym Śląsku.
2: Tak, miejscami
1: miasta,
2: tak.
1: Cudowne rozwiązanie. Tak, a propos najmłodszego pokolenia, czy pójście do szkoły już okrzepł ten pierwszy szok? Już minął? 22 444 4004. Jak się czują z tym rodzice? Pytamy.

0: Milczenie jest złotem. Grupa The Tremolos z 67 roku. Grupa powstała w 58 i jeszcze niedawno zapraszali na koncerty, także można sprawdzać, co tam u nich. A gdyby chcieli sobie Państwo przetłumaczyć nazwę tej grupy, to chodzi o taki charakterystyczny rodzaj śpiewu, taki drżący. Nie wiem, czy to było słychać w tej piosence, ale być może tak. Za 22 minuty będzie 7, pogodny poranek w Radiu Pogoda. To ile tam u Państwa na termometrach? Dzień dobry.
1: Dzień dobry, pani Asiu. W Mińsku 18,8, no 19 stopni, mówiąc krótko. Słoneczko właśnie wschodzi, jest piękny dzionek, zapowiada się.
0: No mam nadzieję, że tak będzie, panie Zbyszku. Serdecznie pozdrawiamy pana. Niech to będzie dla pana i dla państwa piękny dzień, a o tym gorącym powietrzu, nie wiem, czy to można powiedzieć, że upały, ale będzie dzisiaj ciepło. Będziemy o tym mówić w wiadomościach Radia Pogoda.
2: Radio Pogoda.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Barcelona kontra Feyenoord. Jutro Bayern kontra Bodoglimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
2: Koncert Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
3: Pan Rębiszewski?
4: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
7: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
6: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
7: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
8: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
9: Bonjour. Hello. Hola. Świat stoi otworem z Radiem Pogoda. Weź udział w konkursie Zagraniczna Piątka na radiopogoda.pl i podziel się z nami swoim podróżniczym marzeniem. Do zdobycia tłumacze mowy, tekstu i zdjęć oraz dodatkowe 500 zł na wyjazdowe przyjemności. Bon voyage!
10: Na konkurs zaprasza sponsor, firma Wasco Electronics, polski producent tłumaczy elektronicznych z darmowym i nielimitowanym internetem do tłumaczeń w niemal 200 krajach.
11: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
12: Została ostatnia reklama.
13: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Drogowskaz. Radia Pogoda.
3: W Poznaniu trwają utrudnienia na skrzyżowaniu Estkowskiego z ulicą Chwaliszewo. Wprowadzono tam zawężenia. Zachowany został wjazd na ulicę Chwaliszewo z Estkowskiego. Przypomnę, że południowa nitka Mostu Chrobrego jest dostępna zarówno dla kierowców, jak i pieszych oraz rowerzystów.
2: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Ależ to brzmi. A o poranku? To brzmi razy 10. Poszłabym za tobą i brekauci w pogodnym poranku Radia Pogoda za 12, siódma już. 22 444 40 04. Dzwonią państwo w różnych sprawach do nas. Między innymi w sprawie Międzynarodowego Dnia Urody, który przecież wszyscy obchodzimy. O tej urodzie można by wiele mówić, ale najważniejsza przecież jest ta wewnętrzna. Żeby ją poczuć i tak, żeby się wyraziła na zewnątrz, to potrzebna jest miłość własna, o której już mówiliśmy dzisiaj po 6 w pogodnym poranku Radia Pogoda, ale w tej sprawie właśnie państwo. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, ulubione Radia Pogoda. Ja taką dygresję jeszcze chciałam dodać. No. Odczepić się od ciebie, uśmiechnąć się, ale jeszcze co najważniejsze, przybić sobie piątkę i powiedzieć: kocham cię. Do siebie.
0: Tak.
1: Właśnie. I z tego, co już dawno słyszałam i ja praktykuję, to jeżeli przez 30 dni taki nawyk się wyrobi, to inaczej mózg to przyjmuje i zaczynamy w końcu siebie lubić. Bardzo polecam. Miłego wszystkim dnia. Wiola z Gdańska.
0: Pani Wiolu, oczywiście zgadzam się z panią w całej rozciągłości, jak to się ładnie mówi. To co, potrenujemy teraz. Jak ja powiem 3-4, to państwo powiedzą swoje imię i wyznanie miłości. No to 3-4. Asiu, kocham cię. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, od razu lepiej się robi na duszy, nie? Za 10-7.

0: 4 minuty i będzie godzina 7, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Niesamowitą wiadomość dostaliśmy drogą mailową. Przekażemy ją Państwu po godzinie 7, między innymi w pogodnym poranku Radia Pogoda. Naprawdę niesamowitą. Natomiast za chwilę będą wiadomości, Michale.
1: A w nich pytanie zasadnicze, czy będziemy tęsknić?
0: Tak.
1: Bo wszystko wskazuje na to, że przed nami najprawdopodobniej ostatni dzień taki ciepły, upalny tegorocznego lata.
0: A to nawet bardzo.
1: Szczegóły za chwilę.
2: Autopromocja.
3: Radio Pogoda, czyli
4: poranki, które zaczynamy z uśmiechem.
0: Po tańcówki pod chmurką i spotkania z ludźmi pełnymi pasji.
5: Wspomnienia, które bawią.
6: Popołudnia spędzane na rozmowie.
7: Dobre słowo i życzenia płynące prosto z serca.
8: I wieczory pełne gwiazd.
3: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie.
9: Już tu są.
2: Autopromocja. Reklama.
10: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką, 149,99. Allegro Days do 14 września.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
13: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
14: Na rzeźki poranek. Na świeże spojrzenie. Na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
15: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
16: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
17: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
18: Została ostatnia reklama.
19: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Element diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaraz po godzinie 7 usłyszą Państwo wyjątki z dzisiejszego kalendarza. Dzisiaj rocznica urodzin jednego z moich ulubionych wykonawców. Już się cieszę, bo będzie też piosenka ilustracyjna tak zwana. A teraz wiadomości.
2: Dobre wyniki polskich 15-latków w międzynarodowym badaniu, ale jest też powód do zmartwień. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Przed nami prawdopodobnie ostatni tak ciepły dzień tegorocznego lata.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 7:00.
1: Michał Pieszała.
2: Polscy 15-latkowie są dobrze wykształceni. W badaniach PISA dotyczących efektów edukacji znaleźli się w europejskiej czołówce. W naukach przyrodniczych lepsi od wychowanków polskich szkół są tylko nastolatkowie z 3 krajów. Dobrze wypadła też matematyka. Jest jednak duży minus. Blisko 1/4 uczniów nie rozumie tego, co czyta. Szymon Kępka.
4: Polska wypada powyżej średniej zarówno 38 krajów OECD, jak i 27 państw Unii Europejskiej we wszystkich 3 badanych dziedzinach: czytaniu, matematyce i naukach przyrodniczych. Szczególnie dobrze wypadły nauki przyrodnicze, wyprzedzają nas tylko Wielka Brytania, Estonia i Szwajcaria. Polska jest na ostatnim miejscu, jeśli chodzi o wytrwałość uczniów. Uczniowie nie potrafią kończyć zaczętych prac i szybko się poddają, ale też zniechęcają. Alarmująco wyglądają dane badania o czytaniu ze zrozumieniem. 24% 15-latków osiąga najniższe poziomy umiejętności, a w szkołach branżowych pierwszego stopnia ten odsetek to już niemal 70%. To poziom określany mianem funkcjonalnego analfabetyzmu. Uczniowie potrafią czytać, ale mają problem ze zrozumieniem nawet prostych komunikatów.
2: Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Granicę przekroczył wczoraj przed południem. Taki ruch zapowiadał zresztą wielokrotnie po odzyskaniu wolności wiosną tego roku. Podczas wizyty w parlamencie w połowie maja mówił o swojej motywacji

0: przed startem wyścig o fotel prezydenta Krakowa. Przeliczonych ponownie podpisów jest zbyt mało, aby zarejestrować Bartosza Bochenczaka jako kandydata. O stanowisko powalczy 8 osób z pozostałych największych partii oraz 3 kandydaci niezależni. Warunkiem rejestracji było zebranie co najmniej 3000 ważnych podpisów swoich wyborców. Przed nami prawdopodobnie ostatni tak ciepły dzień tegorocznego lata. Zbliżamy się do jesieni, ale dziś pogoda nas jeszcze trochę rozpieści. Wczoraj również w wielu miejscach kraju termometry pokazywały nawet 30 stopni, na przykład w Łodzi, gdzie ze spacerującymi na Piotrkowskiej rozmawiał nasz reporter.
1: Słońce świeci, aż chce się żyć.
2: Więcej słońca, więcej witaminy D.
3: Więcej radości.
4: Widać nawet na Piotrkowskiej.
5: Jest słońce, to od razu jest lepiej.
0: A od jutra sporo ochłodzenie.
6: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na poznańskiej Wildzie.
7: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
8: Błażej Kulesza, zapraszam. Runda ligowa Ligi Mistrzów ruszyła na dobre. Za nami 6 spotkań w hicie pierwszej kolejki. Real Madryt 2-1 pokonał Inter Mediolan. Włochom nie pomógł, grając od 60 minuty Piotr Zieliński, podobnie jak Jakub Kiwior, swojemu FC Porto, które uległo Manchesterowi City 0-2. To spotkanie sędziował Szymon Marciniak. A już dziś ruszają siatkarskie Mistrzostwa Europy Mężczyzn. 24 drużyny zagrają o miano tej najlepszej obrońcy tytułu Polacy. Do gry wejdą jutro, rozpoczynając od spotkania z Portugalią.
6: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Królowej Jadwigi 51.
7: Drogowskaz Radia Pogoda.
9: Trwają prace w rejonie ulic Matyi i Królowej Jadwigi. Aktualnie możliwy jest przejazd obiema jezdniami w stronę Rataj i Mostu Dworcowego. Ze względu na prowadzone roboty nie można jednak skręcać w lewo. Na całym skrzyżowaniu ulic Wierzbięcice, Królowej Jadwigi, Niezłomnych i Matyi.
7: Pogoda w Poznaniu.
9: Nad Poznaniem będzie dzisiaj dużo chmur, wieczorem i w nocy możliwe są opady. W ciągu dnia będzie się przejaśniać. Termometry wskazują 20 stopni, temperatura wzrośnie maksymalnie do 25. Ciśnienie obecnie jest niskie, w ciągu dnia będzie powoli rosnąć. Wiatr wieje umiarkowany. Słońce zajdzie o 19.22.
7: Radio Pogoda. Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heiser.
10: Dzień dobry, dzień dobry. 6 minut po godzinie 7. Zaczynamy. Witamy Państwa w środę, 9 września. Mamy 252 dzień roku. Do końca roku 113 dni. Do końca astronomicznego lata, które dziś będzie nas rozpieszczać 13.
11: Ja się pytam, Zygmuncie, po co ciebie ta kurtka jest?
10: Bo rano jest chłodno.
12: Tak? Ja też przyszedłem stopni? W kurtce.
10: Tak. I mgła mogła wystąpić.
11: Panowie, dajcież spokój.
10: No.
11: Dzisiaj jest, proszę Państwa, Międzynarodowy Dzień Urody i jeszcze przed godziną 7 poprosiłam Państwa o wyznanie sobie miłości, czyli podajemy swoje imię i mówimy kocham cię, no i ja powiedziałam Asiu, kocham cię i Państwo mi teraz wyznają miłość. Bardzo serdecznie dziękuję, to jest bardzo miłe, naprawdę, ale nie o to chodzi. Proszę spojrzeć w lustro i ukochać samego siebie.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 14 minut po siódmej.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
2: Wszyscy.
0: Tak, zaczynamy od imienin. Aniela, Franciszek, Jan, Jacek, Jakub, Jan, tak. I Piotr, wszystkiego najlepszego.
2: Wszyscy świętujemy, bo dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Urody i wszyscy jesteśmy piękni.
0: No a teraz wydarzenia z kalendarza, co zdarzyło się w minionych latach. Ta piosenka, którą niedawno słyszeliśmy do grającej szafy Grosik Wrzuć, nie przypadkiem znalazła się w tym miejscu.
2: Dlatego, że w 1922 roku urodził się Mirosław Łebkowski, pisarz, tłumacz i autor tekstów piosenek estradowych, między innymi dla Marii Koterbskiej, ale też grupy ABC, 2 plus 1 czy Violetty Villas.
0: 9 września rok 1978. Kopalnia Soli Wieliczka została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
2: No i właśnie. Jest się czym chwalić, ale chcielibyśmy Państwu teraz coś zaprezentować. Proszę się nie bać, ale kiedyś reportaż o kopalni Soli Wieliczka pojawił się w Polskiej Kronice Filmowej i przybrał taką formę.
3: Dziwaczne warstwy skalne zalegają w głębokich podziemiach wielickiej kopalni. Widzieć tam możemy przekroje przez dno dawnego morza. W zamierzchłych czasach wkroczył człowiek w podziemia Saliny Wielickiej. Ubrany w lichą siermięgę z pochodnią w ręku, pokonywując strach przed nieznanym światem, szedł, by zaspokoić wielki głód. Głód soli.
2: Matko jedyna, ja widzę tę siermięgę i tę pochodnię.
0: A ja już się boję. Nie wiem, czy teraz wezmę solniczkę i cokolwiek posolę, bo strach.
2: Chyba nie.
0: Jeszcze rok 1941 urodził się Otis Redding.
2: Jeden z najwybitniejszych twórców muzyki soulowej. Kocham tego pana, uwielbiam, ale także Otis Redding śpiewa jedną z twoich ulubionych piosenek,
0: tak.
2: Zygmuncie, znaczy więcej niż jedną, podejrzewam, ale to będzie ta ze specjalną dedykacją już za moment, piosenka o maglu w Radiu Pogoda śpiewa.
0: No ja ją tak nazywam, tak? No bo to... Tak, tak to brzmi mniej więcej.
2: Ty ją tak nazywasz, 66 rok, My Girl, czyli Magiel, Otis Redding za moment.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

0: 23 minuty po godzinie 7. Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Uprzejmie przypominamy, że w tym tygodniu nie ma szybkiej piątki, jest natomiast zagraniczna piątka, w której zdobywają Państwo fantastyczne nagrody, bo to jest tłumacz na ponad 100 języków, w każdą stronę oczywiście, z polskiego na nasze też może przetłumaczyć. Nie, no żartuję oczywiście. I 500 na wymarzoną podróż jako dopłata i taki konkurs po godzinie 8. Natomiast w sprawie tego tłumacza też Państwo do nas telefonują, za chwilę o tym pogadamy.
1: Radio Pogoda.

0: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kavalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
2: Odkryj drugi etap Kavalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kavalia.pl.
3: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Jestem w Toyota Komorniki Poznań, przy ulicy Platynowej 2, gdzie właśnie trwają dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Wybierz tego miejskiego crossovera, który wykrywa niezawodnością i oszczędnością napędu hybrydowego oraz zachwyca nowym designem i technologią. Tylko w naszym salonie i tylko teraz, podczas dni otwartych, zamów nowego Yarisa Crossa w specjalnej ofercie. Od 105 tysięcy złotych i odbierz go z salonu z pełnym bakiem. Zapraszamy, Toyota Komorniki Poznań, Platynowa 2.
3: Lalka Bolesława Prusa powraca w wyjątkowym kolekcjonerskim wydaniu filmowym. Unikatowe zdjęcia z filmu i historia, która porusza kolejne pokolenia. Jedyne filmowe wydanie kultowej powieści. Klasyka, którą zobaczysz na nowo. Poleca wydawnictwo Agora.
4: Została ostatnia reklama.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Reklama.
9: Gdy masz mi coś do powiedzenia i szukasz wielkich słów, pamiętaj, taniec wszystko zmienia w tańcu.
10: Muzyczka cię zagłuszy trochę.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 7:33. Czy zgłosili się Państwo już do naszej zagranicznej piątki? Jeśli nie, to można to zrobić w każdej chwili. Trzeba wejść na naszą stronę internetową, wypełnić taką ankietę, podając swoje podróżnicze marzenie. My wybierzemy to najciekawsze, najpiękniejsze i zaprosimy do udziału.
1: I w dodatku damy w prezencie świetny tłumacz na wiele języków, ponad 100. Się okazuje, że Państwo znają już to urządzenie i rekomendują. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, mam na imię Mirosława. Od zeszłego roku posiadam tłumacz, jest ponad 100 języków, można się śmiało wszędzie posługiwać. W zeszłym roku miałam gości za granicę, nie znali oni polskiego, ani ja ich języka i się bardzo ładnie porozumiewaliśmy. W tym roku było to samo. Pojechaliśmy do Francji, nie znając języka, i wszystko poszło pięknie, gładko. Jestem zadowolona z tego tłumacza. Do widzenia, życzę miłego dnia.
0: Bardzo dziękujemy za te informacje. Sami Państwo słyszeli.
1: Co informacje z pierwszej ręki, to z pierwszej ręki. Taki właśnie tłumacz do zdobycia codziennie w tym tygodniu po godzinie 8 w zagranicznej piątce, do której zgłaszają się Państwo. Ja tylko przypomnę, przez stronę www.radiopogoda.pl. Zapraszamy.

0: Za 19 minut będzie godzina 8. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Teraz, proszę Państwa, będzie o korespondencji. Obiecałam ten temat. Zazwyczaj piszą Państwo do nas maile na poranek@radiopogoda.pl z pozdrowieniami z dalekich krajów, że Państwo nas słuchają z aplikacji do słuchania Radia Pogoda, czy tam z laptopa, czy z własnego telefonu. I to są bardzo miłe listy, ale dostaliśmy list od pana zagranicznego, z zagranicy. O. Tak. Jest to list od...
1: A to rodak nasz napisał?
0: Nie, właśnie. Zagraniczny zupełnie pan, który się nazywa Reijo Alapiha. Jest Finem i w tej Finlandii usłyszał Radio Pogoda z Katowic, nie w aplikacji, tylko normalnie bezpośrednio w przestrzeni powietrznej, kosmicznej.
1: A to jakiś cud nadawczy, ja ci powiem.
0: Żebyś wiedział, dlatego że pan napisał do nas, że słuchał nas, że odbiór był możliwy podczas rzadkiego, sporadycznego odbicia warstwy ES i to odbicie ES jest bardzo wyjątkowym zjawiskiem atmosfery. Mm-hmm. Pan jest krótkofalowcem, ja się zupełnie na tym nie znam, ale wiem, że słuchacze wiedzą, o co chodzi i znają się. Pan od Katowic jest oddalony ze swoją krótkofalówką, czy tam ze swoim sprzętem, prawie 2000 kilometrów. I to było możliwe.
1: Asiu, czyli krótko mówiąc, odbiło nam się.
0: Zdecydowanie. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Pana z Finlandii bardzo serdecznie pozdrawiamy.
2: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Nie dowód, nie bilet, wystarczy uśmiech. Bo warszawskie Dni Seniora to święto dla wszystkich, którzy lubią dobrą zabawę. Tym bardziej, jak te zabawy poprowadzą Asia Kruk i Zygmunt Heiser.
2: Zapraszamy na wspólne śpiewanie
3: i wielką potańcówkę pod gołym niebem.
1: Na inaugurację warszawskich Dni Seniora 12 września zaprasza Radio Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Festiwal Wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz boczki paczkowane Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
1: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
2: Bonjour. Hello. Hola. Świat stoi otworem z Radiem Pogoda. Weź udział w konkursie Zagraniczna Piątka na radiopogoda.pl i podziel się z nami swoim podróżniczym marzeniem. Do zdobycia tłumacze mowy, tekstu i zdjęć oraz dodatkowe 500 zł na wyjazdowe przyjemności. Bon voyage!
3: Na konkurs zaprasza sponsor, firma Wasco Electronics, polski producent tłumaczy elektronicznych z darmowym i nielimitowanym internetem do tłumaczeń w niemal 200 krajach.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Została ostatnia reklama.
8: Kaufland jest też.
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Radia Pogoda.
10: Uważajcie na utrudnienia na Kraszewskiego. Wprowadzono tam zmienioną organizację ruchu i ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Ruch pieszy odbywa się zwężonymi fragmentami chodnika, w tym po nawierzchni tymczasowej. Prace na Kraszewskiego mają potrwać jeszcze do końca września.
7: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Za 6 minut będzie godzina 8, to pogodny poranek w Radiu Pogoda. Tak wrócę jeszcze na moment do tej korespondencji naszego słuchacza, chwilowego oczywiście, słuchacza z odbicia w Finlandii. Pan jest z miejscowości Jensu.
1: Coś ci to mówi?
0: Na końcu nic mi to nie mówi, ale sprawdziłam, że gdybyśmy chcieli tam, Zygmuncie, dojechać rowerem, to zajęłoby tam nam jedyne 95 godzin z przeprawą promową. Jest tam zupełnie płasko, ale jest też dużo jezior. Na pewno można łowić ryby, chociaż podejrzewam, że komary są wielkości wróbli naszych. To może jednak.
2: Kasia powiedziała, że dojechać rowerem. To ciekawe, kto będzie pedałował z waszego duetu.
0: Ale to myślę, że tandemem?
2: No powiedziałaś rowerem.
0: Przepraszam, każdy na swoim.
1: Co w wiadomości?
2: O tym, że praca naukowców bywa bardzo niebezpieczna, bo to będzie historia naukowców z Politechniki Poznańskiej. Jeden z nich wszedł na dach, podszedł do ula, który tam się znajduje i umieścił w tym ulu kamery, mikrofony i czujniki.
0: Naprawdę?
2: I był na tyle odważny, że to zrobił, no ale teraz są tego efekty.
0: Coś mi się wydaje, że to będzie mój ulubiony program w telewizji.
2: Szczegóły za chwilę.
0: W internecie. Zapraszamy.
1: A mniej więcej 10 po 8. Zagraniczna piątka w tym tygodniu, przypominam. Zgłaszamy się przez naszą stronę internetową. Nagroda gwarantowana to translator, a do wygrania 500 zł.
3: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
1: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.

0: Znasz to? Ten i inne porywające hity tylko we wrześniu w kinach. Zabierz bliskich na najnowszy koncert światowej sławy skrzypka André Rieu i jego wspaniałej orkiestry Johanna Straussa. Swoje kino znajdziesz i bilety kupisz na stronie kinomaestro.pl.
1: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
2: Desnoran?
1: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
2: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Jak?
2: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
4: Po Desnoranie znika chrapanie.
3: Aflofarm.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
11: Reklama.
12: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Do ZOO we Wrocławiu wybierzemy się po godzinie 8, ale będziemy też mówić o zapachach. A teraz wiadomości.
13: Rosną ceny paliw. Ten tydzień przynosi kolejne podwyżki. Co dalej z Polskim Komitetem Olimpijskim? Na razie wiadomo, że pieniędzy starczy jedynie do końca tego miesiąca. Naukowcy z Politechniki Poznańskiej badają sekretne życie pszczół.
14: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
12: Michał Pierzchała.
13: Ceny paliw w najbliższej przyszłości nie powinny przekroczyć 10 zł za litr, ocenił minister energii Miłosz Motyka. Tyle, że patrząc na sytuację na rynku paliw, ceny cały czas rosną. Ceny benzyny i diesla w tym tygodniu mają skoczyć do rekordowych poziomów. Za ropę na niektórych stacjach trzeba zapłacić już ponad 9 zł. To efekt cały czas napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Iran informuje, że ostrzelał w nocy amerykańskie bazy wojskowe w Jordanii. To odpowiedź na wieczorny atak Stanów Zjednoczonych na 5 irańskich tankowców. Teraz Teheran grozi atakiem na tankowce znajdujące się w pobliżu Kuwejtu i Bahrajnu. Po tym jak prezes Radosław Piesiewicz trafił do aresztu, jeden z wiceprezesów przez najbliższe 8 miesięcy pokieruje Polskim Komitetem Olimpijskim, który decyzja zapadnie w najbliższy poniedziałek. Przed nowym szefem spore wyzwanie, bo pieniędzy na funkcjonowanie komitetu starczy tylko do końca miesiąca. Błażej Kulesza.
15: Nie jest dobrze, nie ma pieniędzy.
16: Pustki w kasie PKOL-u, to jak mówi Adam Korol, wiceprezes komitetu, jeden z problemów, z którym będzie musiał poradzić sobie nowy szef.
15: No myślę, że te problemy finansowe najbardziej mnie zaskoczyły i zobowiązania, które mamy jako Polski Komitet Olimpijski.
16: Sprawa odwołania prezesa Radosława Piesiewicza trochę zeszła na drugi plan, bo trzeba ją przeprowadzić przy jednoczesnym zachowaniu domniemania niewinności oraz prawa do obrony.
17: Ja po prostu nie chciałabym odwołania prezesa do tego, bo co się stanie, jak będzie za tydzień albo za dwa on wyjdzie.
16: Mówi Teresa Sukniewicz-Klajber, była lekkoatletka i przedstawicielka prezydium.
17: Chciałbym być pan w takiej sytuacji, wychodzi pan, nie ma pan pracy, nic.
16: Ze względu na niemożność pełnienia funkcji przez prezesa, prezydium PKOL-u chce, by komitetem pokierował jeden z wiceprezesów.
13: Szef PKOL-u Radosław Piesiewicz z zarzutami związanymi z aferą Zonda Krypto trafił do aresztu na 3 miesiące. Nowojorscy urzędnicy ujawnili ponad 170 tysięcy stron dokumentów dotyczących jakości powietrza wokół World Trade Center po atakach z 11 września 2001 roku. Według dziennika New York Times wynika z nich m.in., że przed mieszkańcami Nowego Jorku ukrywano stężenie toksyn w powietrzu, w tym azbestu. Naukowcy z Politechniki Poznańskiej badają sekretne życie pszczół. Wykorzystują do tego kamery, mikrofony i czujniki, które zamontowali w 3 ulach znajdujących się na dachu jednego z budynków uczelni. Na dach wraz z informacjami informatykiem z uczelni i jednocześnie opiekunem pszczół Marcinem Skrzyszewskim wybrał się Adam Kaźmierczak.
11: To, że mają Państwo pszczoły i ule na dachu, to jest jedna sprawa. Dwa, to jest ten podgląd i podsłuch. Do czego on ma posłużyć?
18: To, co ja się nauczyłem przez to, że są te kamery. Była taka sytuacja, w momencie patrzę, a wszystkie pszczoły zaczynają zalepiać wejście do ula. I mówię, coś się dzieje. Wchodzę na tą stronę, tak zaczynam przeglądać te dane i patrzę, a w ulu jest bardzo wysoka temperatura. I one się tak naprawdę chłodzą. Zalepiają wszystkie wejścia, a na samym środku one tam sobie tymi skrzydełkami buzują i chłodzą ten ul od środka.
13: Podgląd i dźwięk z kamer mają służyć także relaksacji.

0: Pogoda w Poznaniu.
1: 21 stopni wskazują termometry w Poznaniu. Będzie jeszcze trochę cieplej. Temperatura wzrośnie do 24 stopni. Przez prawie cały dzień będzie pochmurno. Możliwe są lekkie opady. Według synoptyków w czwartek kropić już nie powinno. Ciśnienie obecnie jest niskie. W ciągu dnia będzie powoli rosnąć. Wiatr wieje umiarkowany.
0: Radio Pogoda.

0: Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
1: 5 minut po godzinie 8. Dzień dobry, witamy Państwa.
2: Zygmunt Heizer.
1: Jasia Kruk, witamy w środę, 9 września, mamy 252 dzień roku. Wschód słońca dziś był o godzinie 6, zachód będzie o 19.05, a dzień jest dłuższy od najkrótszego, 5 godzin i 23 minuty.
2: Ale jaki pełen emocji, proszę Państwa, właśnie oglądamy sobie pszczoły Politechniki Poznańskiej i tam jest kilka tych kamer, hangar startowy, magazyn miodowy, przedszkole.
3: Ale można też posłuchać tego, co się dzieje w środku ula.
2: Dawaj.
3: No, proszę. To jest na żywo.
2: Niesamowite. Niesamowite.
1: Ale bzyczą.
2: Trochę się czuję podsłuchiwaczem i podglądaczem, ale myślę, że pszczółki nam to wybaczą. Coś niesamowitego.
3: 8 rano już pracują, zobaczcie.
2: To tak jak my zupełnie. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za chwilę zagraniczna piątka. Sława Przybylska teraz.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 12 minut po 8.
1: Sponsorem konkursu jest firma Wasco Electronics, polski producent inteligentnych tłumaczy elektronicznych.
2: Zagraniczna piątka w Radiu Pogoda.
3: Dzień dobry, pani Ewo.
4: Dzień dobry, witam z rana wszystkich.
3: Kłaniamy się, pani Ewo, ale nam pani piękne zgłoszenie przysłała na stronę radiopogoda.pl. Napisała pani do nas, że marzy pani, żeby pojechać do Aten. I tutaj i pani i plakę wymienia, i Areopag, i Partenon, i wszystkie te najważniejsze miejsca, które w Atenach należy odwiedzić, czego oczywiście serdecznie pani życzymy. A zna pani grecki?
4: Nie.
3: No to
4: kiedyś,
3: bardzo...
4: Kiedyś troszeczkę, ale to bardzo mało było, ale nie znam, nie.
3: No ale ne i ochi na pewno translator. Pani zna. Właśnie, do całej reszty jest translator, czyli tłumacz na wiele języków, grecki też, translator M4 Wasco dostaje pani w prezencie od Radia Pogoda już w tej chwili.
4: O, jak się niezmiernie cieszę, aż nie mogę uwierzyć.
3: No.
0: A do tego dokładamy 500 zł, kieszonkowe takie, na wyprawę. Myślę, że bardzo się przyda, no ale to trzeba odpowiedzieć na kilka pytań.
3: Nie tak od razu. I już za moment dostanie pani kraj, do którego dostanie pani także 5 zagadek. I jeżeli w ciągu 30 sekund na te 5 pytań, zagadek pani odpowie prawidłowo, oczywiście, jeżeli się pani zmieści w czasie, no to będzie też 500 zł, na przykład na bilety do Aten. Widziałam, że można za taką kwotę spokojnie nawet z bagażem polecieć tam i z powrotem.
4: A, to pewnie tak, bo te tańsze loty są, to można się zmieścić.
3: No,
4: tak,
3: dokładnie.
4: Tak, oczywiście.
0: Panie Ewo, zaczynamy od kraju. Kraj, o który będziemy pytali, to Hiszpania.
3: Była pani kiedyś?
4: Nie.
3: Ale na pewno pani na temat dużo Hiszpanii wie, bo to trudno nie wiedzieć.
0: Panie Ewo, 5 tematów, 5 zagadnień, 30 sekund. Czy wszystko jasne, czy możemy zaczynać?
4: Tak, oczywiście.
0: Przypominam, Hiszpania, uwaga, czas, start. Stolica.
4: Madryt.
0: Taniec.
4: Flamenco.
3: Tak.
0: Zabytek.
4: Sagrada Familia.
0: Tak, potrawa.
4: To już gorzej będzie.
0: Na patelni takie. Dobra, piosenkarz.
4: Enrico Iglesias.
0: Tak? I ta potrawa, no...
3: Drobne przekąski? Tego nam zabrakło niestety.
4: Tego zabrakło, trudno.
3: No, ale wie pani, to tak czy inaczej...
0: Pisze się paella, czyta się paella.
3: Na przykład, tak. Albo tapasy znane.
0: Tapasy,
3: to pewnie pani.
4: A, to już tak
3: kojarzy,
4: jakoś nie? Sobie nie przypomniałam.
3: Ale i tak bardzo dużo pani wie, dużo sobie pani przypomniała. Dostaje pani od nas tłumacz, który tłumaczy w 110 językach. W dodatku ma internet w sobie zaszyty, nielimitowany i taki już na całe właściwie życie tego translatora. Więc wysyłamy go pani pocztą. Bardzo serdecznie gratulujemy. I jak pani się wybierze do tej Grecji i do tych Aten, to proszę przysłać nam jakąś relację stamtąd. Serdecznie dziękujemy, że państwo z nami są od samego rana i że państwo zgłaszają się do naszej zabawy Zagraniczna Piątka, która potrwa do piątku, czyli jeszcze jutro i w piątek, www.radiopogoda.pl.
2: Zagraniczna Piątka w Radiu Pogoda.
1: Sponsorem konkursu była firma Wasco Electronics, polski producent inteligentnych tłumaczy elektronicznych.

0: 23,5 minuty po godzinie 8, pogodny poranek w Radiu Pogoda. No właśnie, jest wcześnie, ale jeżeli chcą Państwo sobie fajnie zaplanować popołudnie i wieczór, to polecamy Radio Pogoda i Aleje Sław. Tamara Pawlik-Lipska jest z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Aleje Sław. Dziś Alek Rogoziński, pisarz znany z czarnego humoru.
2: Ja Ci chciałem powiedzieć tylko jedną rzecz i Państwu też. Oho. Jak mówiłem swojemu agentowi, gdzie zostałem zaproszony, to zmieniłem nazwę i powiedziałem do Alei Zasłużonych. I on miał taki obłęd w oczach i powiedział, ale to chcesz mi powiedzieć, że jesteś na coś chory? Schodzisz już? To weź mnie jakoś uprzeć, to ja znajdę innego pisarza, żeby się nim opiekować.
1: Jak Państwo słyszą, program chwilowo zmienia nazwę. To już dzisiaj po 18, a rozmawiać się będziemy o książce Alka Rogozińskiego, która właśnie dzisiaj ma swoją premierę. I ta książka nazywa się Pępek Świata. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie.
3: No to mieli Państwo próbkę tego czarnego nieco humoru.
0: No właśnie.
3: W wykonaniu rozmówcy Tamary Pawlik-Lipskiej, a początek tych rozmów to godzina 18.
0: No i na pewno Państwo sięgną po tę książkę, dlatego że Alek Rogoziński jest bardzo modnym pisarzem czarnych kryminałów albo takich komediowych kryminałów. W internecie jest nawet odpowiedź na pytanie, w jakiej kolejności czytać książki Rogozińskiego. To dużo świadczy. Dzisiaj po 18 w Radiu Pogoda.
4: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
5: Codziennie.
6: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
8: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole. A gdzie tak jest? Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
9: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
10: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
9: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
13: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
16: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
15: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
16: W końcu będę miał kieszonkowe.
15: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
17: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Została ostatnia reklama.
20: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
21: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
20: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
21: Ty, ale akcja.
20: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
21: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
20: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.

0: Za 26 minut będzie godzina 9. Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Czy byli już Państwo dzisiaj rano w piekarni? Jeżeli Państwo wybierają taką normalną piekarnię, w której jest tylko pieczywo i ten, no to jak się wchodzi, no to wiadomo, że pachnie chlebem. Ale jeżeli Państwo chodzą do piekarni takiej marketowej, to jest duża szansa, że tamto pieczywo nie pachnie, tylko rozpylany jest odpowiedni zapach pieczywa. Naprawdę?
1: Naprawdę?
0: Naprawdę to się dzieje. Zresztą nie tylko w takich sklepach, czego, na co mamy doskonały dowód i informację od Michała.
2: Tak, i ten dowód pochodzi z Holandii. Tam naukowcy, psychologowie dokładnie poszli do sklepu z używaną odzieżą i chcieli ustalić, jaki zapach sprawia, że klienci chętniej kupują tam ubrania. W niewidocznych dla klientów miejscach umieścili takie dyfuzory zapachowe. Jednego dnia rozprowadzali zapach cytrusów, innego zapach świeżego prania, a podczas trzeciego wariantu nie stosowali żadnego zapachu, po prostu pachniało normalnie.
1: Dobra, no i okazało się, że... obstawiajmy.
2: No właśnie.
1: Obstawiajmy. Asia, neutralne?
0: Nie, no oczywiście, że świeże pranie.
2: Zdecydowanie świeże pranie. Tak, taki zapach sprawił, że klienci po prostu zaczęli wydawać więcej pieniędzy.
0: No ale oczywiście, że tak. I tak, proszę Państwa, no nie powiem, że jest wszędzie, bo nie wszystkie sklepy się do tego przyznają, a niektóre twierdzą, że nie, absolutnie, ale z tym zapachem pieczywa albo z zapachem przyjemnych perfum, kiedy wchodzimy do sklepu z kosmetykami, to a tam wiesz, też może też ten zapach być sztuczny.
1: Zapach nowego samochodu. Jak po raz pierwszy wsiada się do samochodu, to te samochody pachną.
0: Wiem, kiedyś mówiliśmy o perfumach takich, żeby produkowali o takim zapachu.
2: Co się wszystko...
1: A potem już przestaje.
2: Tak, to prawda. Wszystko fajnie, ale jedna rzecz się nie udaje i nie jest potwierdzeniem tej teorii. W markecie, na sklepie z kosmetykami zapach, który tam się pojawia, no nie działa.
0: Odpycha.
2: Odpycha zdecydowanie.
0: Bo po prostu jest za mocno
2: miks
0: pachnie.
2: Wszystkiego.
0: Tak swoją drogą zastanawiamy się, jak powinno pachnieć na przykład w sklepie ze śrubami i narzędziami, tak żeby mężczyźni sobie więcej tam kupowali.
1: Dobra, to ja mam inne pytanie. Jak powinno pachnieć na stoisku z serami?
0: Proszę Państwa, 22 444 40.
1: Leśniowymi.
2: Ja mam prośbę.
0: 04.
2: W ryby nie wchodźmy.
0: Te, albo mięso.

0: Jakby ktoś się jeszcze nie dobudził do tej pory, 8.42, no to Chubby Checker, Let's Twist Again, chyba pomógł. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, jeszcze przed godziną 9 będziemy zaglądać do Zoo. Ja powiedziałam, że to Wrocław, ale nie, to Poznań.
1: Poznań. A co tam się dzieje, proszę Państwa, w tym Poznaniu?
0: Tłumy!
1: Ale jest po co?
0: Za chwilę o tym opowiemy.
2: Radio Pogoda.

0: sprzątnij dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Trawisto.
3: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
4: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu to gwarancja jakości i zadowolenia.
5: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
4: Już od 400 zł studiuj.
5: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
4: Ekonomię i logistykę.
5: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
4: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
5: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
4: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
4: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
10: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
11: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
10: A gdzie tak jest?
11: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, to już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
12: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
13: Została ostatnia reklama.
14: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert. Reklama.
13: Drogowskaz, Radia Pogoda.
15: W Poznaniu rozpoczęły się już roboty na skrzyżowaniu Alei Solidarności i ulicy Piątkowskiej. Prace mają potrwać do połowy października. W pierwszym etapie prac ulica Piątkowska na odcinku od Alei Solidarności do wyjazdu z osiedla będzie zamknięta. Obowiązują objazdy. Patrzcie tam na znaki.
13: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 11 minut godzina 9. Było tak, proszę Państwa, urodziły się szare, ślepe, głuche, potrzebowały dużo spokoju. No, a sprawdzenie płci nastąpiło dopiero przy okazji pierwszego ważenia. No i tam innych czynności takich higienicznych. Okazało się, że w poznańskim ogrodzie zoologicznym w czerwcu tego roku na świat przyszły pantki rude. Obie dziewczynki.
1: A, czyli fajnie, one się rodzą w czerwcu, a teraz dopiero można stwierdzić,
0: czy to dziewczynki, czy chłopaki. Okazało się, że dziewczynki, maluchy, obie dziewczynki teraz po mniej więcej kilogramie ważą, mają szerzej otwarte oczy, no ale jeszcze są takie dosyć nieporadne. Niebawem można będzie je oglądać.
1: I niebawem zrobią się rude, bo na razie są jeszcze takie szarawe.
0: I tak się nazywają, pantki rude.
1: No i one są takie malutkie, wyglądają jak coś po prostu z bajki i są wspaniałe, cudowne. Można je obserwować w mediach społecznościowych Poznańskiego Ogrodu Zoologicznego i ja naprawdę Państwu dobrze radzę i serdecznie polecam, żeby właśnie na Facebooku czy Instagramie obserwować sobie nie partie polityczne, tylko ogrody zoologiczne i z Polski, i z całego świata. To zawsze wprawia w dobry nastrój.
0: Albo ule.
1: To tak jak ja zaglądam tam pszczołom, nie powiem gdzie, do sypialni. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Takie dobre wiadomości mamy dla Państwa. I Krzysztofa Krawczyka.

0: Piosenka w wykonaniu Krzysztofa Krawczyka doprowadziła nas do godziny 8:55. A to oznacza, że za chwilę będą najważniejsze wiadomości, Michale.
1: A w nich coś, czego dawno nie było, czyli ostrzeżenia przed upałami.
0: No tak.
1: I to dzisiaj w zasadzie chyba mimo wszystko dobra wiadomość, no bo to tylko jeszcze dzisiaj te upały, jutro będzie chłodniej, ale czasem tego słońca nam faktycznie potrzeba. Gdzie dokładnie są te alerty, gdzie będzie dzisiaj gorąco? Powiemy za chwilę.
0: Zapraszamy bardzo serdecznie. Po godzinie 9:00 wrócimy jeszcze do krainy zapachów, bo Państwo zechcieli się z nami podzielić swoimi ukochanymi zapachowymi wrażeniami. O tak.
2: Radio Pogoda.

0: spontannie.
1: Autopromocja.
2: Miłość czy rozsądek? Ambicja czy spokojne życie? Kasia Zachojska miała wszystko. Wykształcenie, dobrą pracę i męża. Ale serce nie zawsze słucha planów. Nowa powieść Radia Pogoda. Poznaj pełną emocji powieść Heleny Mniszkówny Magnesy Serc. Historię namiętności, trudnych wyborów i uczuć, które przyciągają silniej niż rozsądek. Słuchaj dziś od 22:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Jeszcze tylko dzisiaj Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
11: Jestem w Toyota Komorniki Poznań, przy ulicy Platynowej 2, gdzie właśnie trwają dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Wybierz tego miejskiego crossovera, który wygrywa niezawodnością i oszczędnością napędu hybrydowego oraz zachwyca nowym designem i technologią. Tylko w naszym salonie i tylko teraz, podczas dni otwartych, zamów nowego Yarisa Crossa w specjalnej ofercie. Od 105 tysięcy złotych i odbierz go z salonu z pełnym bakiem. Zapraszamy, Toyota Komorniki Poznań, Platynowa 2.
12: Została ostatnia reklama.
13: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
1: Reklama.
14: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii. Maryla Radowicz zaśpiewa Jadą wozy kolorowe. Tak na początek. A teraz najważniejsze wiadomości.
15: Po drenowaniu kasy szpitala przez neurochirurgów mieszkańcy miastka na Pomorzu wciąż bez nocnej opieki lekarskiej. 8 województw z ostrzeżeniami przed upałem. Po 20 latach przed wejściem do kopalni soli w Wieliczce wrócił słynny pomnik górnika.
16: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
14: Michał Pierzchała.
15: Jeszcze niemal 2 tygodnie poczekają mieszkańcy miastka na Pomorzu na dostęp do lekarzy w nocy i w wolne dni. Narodowy Fundusz Zdrowia zakończył postępowanie na świadczenie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, ale jak tłumaczą przedstawiciele funduszu, nie da się jej przywrócić z dnia na dzień. Mieszkańcy pozbawieni szpitala, który czeka na ogłoszenie upadłości, muszą uzbroić się w cierpliwość i zdrowie. Paweł Radzewicz.
17: Najważniejsza informacja jest taka, że do liczącej 17 tysięcy mieszkańców gminy nocna i świąteczna opieka wróci, mówi Monika Kierat z Pomorskiego Oddziału NFZ.
18: W wyniku przeprowadzonego postępowania na udzielanie świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej wybrano Enzos Esculap Łubno.
17: Nieco mniej dobrą wiadomością jest to, że organizacja punktu nie w upadającym szpitalu, a w przychodni przy ulicy Długiej nieco potrwa.
18: Przewidywany termin rozpoczęcia świadczeń to 21 września.
17: Do tego dnia mieszkańcy w nagłej potrzebie będą musieli zaczęli szukać pomocy w oddalonych o kilkadziesiąt kilometrów miejscowościach, a skala potrzeb jest spora, bo z nocnej i świątecznej opieki, gdy jeszcze działała, korzystało w miastku średnio 350 pacjentów miesięcznie.
15: Problemy z opieką zdrowotną w miastku rozpoczęły się po tym, jak miejscowy szpital ogłosił upadłość z powodu niewypłacalności. Kasę placówki wydrenowali m.in. nieuczciwi neurochirurdzy, którzy wykonywali w nim bardzo kosztowne zabiegi pacjentom z całej Polski. Pod koniec sierpnia mieszkańcy miastka zorganizowali marsz milczenia, protestując przeciwko likwidacji placówki. Oto Skierniewic, Warszawy, Siemiatycz, Porybnik, Nowy Sącz i Przemyśl. W sumie 8 województw w centrum, na wschodzie i południu, z ostrzeżeniami synoptyków przed upałami. Tutaj miejscami nawet 31 stopni. Wczoraj też w kilku regionach było gorąco, między innymi w Warszawie.
0: Spodenki, koszulka jakaś z krótkimi rękawami. Cieszymy się ostatnią taką pogodą.
19: To jakoś tak się zaczęliśmy pocić, jakby było w środku lata, no.
0: Słońce świeci, aż chce się żyć.
15: Przed nami prawdopodobnie ostatni tak ciepły dzień tegorocznego lata, od jutra ochłodzenie. Trwają ostatnie prace przy tegorocznych żniwach, jednak dla większości rolników nie był to łatwy sezon. Plony są poniżej przeciętnej, zarówno wielkość zbiorów, jak i jakość ziarna pozostawiają wiele do życzenia. Na takie słabe wyniki wpłynęła przede wszystkim skrajna pogoda, silny mróz, po którym nadeszła długa susza, a tuż przed samymi zbiorami gwałtowne, ulewne deszcze.
20: Ja jestem niedużym gospodarzem, ale tu można sobie wyobrazić skalę. Jeżeli na 10 hektarach pszenicy brakuje mi 30 ton tej pszenicy, no to łatwo sobie obliczyć, jakie to są straty i na co te pieniądze można by było wydać, gdyby one były.
21: 30% mamy plony mniejsze. Nie? To jest dużo. No to mamy rok taki, ja mówię, na przetrwanie. Nie?
15: Przed rolnikami jeszcze zbiory kukurydzy, które być może pozwolą choć częściowo odrobić straty. Po 20 latach przed wejściem do kopalni soli w Wieliczce wrócił słynny pomnik górnika. 3-metrowa figura znowu wita turystów przed szybem Daniłowicza. Przypomina o górnikach, którzy pracowali tu przez kilkaset lat. Przez ostatnie 20 lat pomnik górnika był niedostępny dla zwiedzających, przeszedł za to renowację.
14: Pracowali w siermięgach, jak dzisiaj rano słyszeliśmy z dźwięku z Polskiej Kroniki Filmowej, ponieważ to dzisiaj mija 48 lat, odkąd kopalnia soli Wieliczka została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
22: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Ptasia Wita przy Lasku Marcelińskim.
16: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
23: Błażej Kulesza, zapraszam. W Nowym Jorku na US Open trwa batalia o półfinały. Zacięte 2,5-godzinne starcie musiała stoczyć obrończyni tytułu Białorusinka Ryna Sabalenka.

0: morza przez Kujawę, Wielkopolskę i Ziemię Łódzką pod Dolny Śląsk i Opolszczyznę. Jeśli chodzi o temperatury, to wspominaliśmy, że czeka nas upalny dzień, ale nie wszędzie, bo na przykład na Pomorzu dzisiaj 17 stopni, ale w centrum już 28, a na południu i południowym wschodzie 31. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 994 hektopaskale. Będzie najpierw spadać, a potem urośnie.
1: Michał Pierzchała, dziękujemy.
0: Dziękuję.
2: Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heizer.
3: 5 po 9, dzień dobry, witamy w środę 9 września, mamy 252 dzień roku. Dziś imieniny obchodzą Aniela, Franciszek, Jan, Jacek, Jakub i Piotr.
1: Wszystkiego najlepszego, dzisiaj jest także Międzynarodowy Dzień Urody. Jedna z naszych słuchaczek przypomniała Marię Czubaszek, która, jak sama o sobie twierdziła, była nienachalna z urody.
3: Tak. Nie, miała genialne określenia, genialne powiedzonka, genialne skecze.
1: I w ogóle była genialna z ogromnym dystansem do siebie. Także wiedzą Państwo, co dzisiaj robić. Dzisiaj patrzymy w lustro, uśmiechamy się do siebie tak 30 razy i wtedy będziemy już dla siebie bardzo piękni i będziemy się siebie kochać, bo miłość własna jest najważniejsza. Marla Rodowicz, za chwilę Henryk Fabian z Czerwono-Czarnymi.

0: 12 minut po godzinie 9. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. A wiedzą Państwo, że jak idą Państwo do supermarketu i czują tam Państwo zapach chlebka albo maślanych ciasteczek, to on jest sztuczny, a nie z piekarni. A jak idą Państwo do sklepu z używaną odzieżą, to tam rozpylają zapach świeżego prania i wtedy się więcej kupuje. O takich właśnie wyczynach przeróżnych marketingowych rozmawialiśmy przed godziną 9 w pogodnym poranku Radia Pogoda, a teraz będzie o zapachach prawdziwych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, Krzysztof z Milanówka się kłania. Państwo rozmawiali o rozpylanych sztucznie zapachach w różnych punktach. Ja natomiast miałem okazję spotkać się z zapachem naturalnym i był to jeden z najcudowniejszych zapachów, jaki w życiu miałem okazję wąchać. Mianowicie jak byłem w Muzeum Wiatraków w Holandii, to w jednym z tych wiatraków było mielone ziarno kakaowe i zapach takiego świeżo mielonego ziarna kakaowego jest niepowtarzalny. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, do widzenia.
2: Ale troszkę podobnie jest z Muzeum Czekolady, wiesz, w Warszawie też ten
0: pod
2: zapach,
0: Muzeum tak? Czekolady też. Wiem, kupowałam kiedyś łuski kakaowca, były mi potrzebne do czegoś tam w ogródku. No wspaniały zapach, wspaniały rzeczywiście. Więc bardzo serdecznie panu dziękujemy za ten telefon. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 13 minut po godzinie 9. Chuck Berry.

0: To była Major Krztowicz, Hey Man z 86 roku i było naprawdę dynamicznie.
1: A wcześniej było jeszcze bardziej dynamicznie. Chuck Berry z wielkim przebojem, który po dziś dzień, ale od 56 ma się świetnie. No i Państwo pięknie reagują na to, że my Państwu prezentujemy takie właśnie najpiękniejsze melodie. Kłaniamy się.
2: Dzień dobry, witam serdecznie, Damian. Przy takiej piosenkach, jak teraz mi się lepiej wstaje, jest dzień bardzo energiczny.
1: No.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
1: No, staramy się jak możemy, panie Damianie. Życzymy wszystkiego najlepszego, żeby pan sobie wszystko pozałatwiał dzisiaj jak najszybciej i miał luz blues już od popołudnia do samego końca dnia. Zresztą warto słuchać Radia Pogoda, bo na przykład o godzinie 15.30 spotkanie z panią Krystyną Giżowską w programie Moje Najpiękniejsze Melodie, właśnie naszej gwiazdy, w rozmowie z Moniką Tarką. Serdecznie zapraszamy, natomiast po godzinie 18.00 Aleja Sław, no i w ogóle cały dzień piękny. Radio

0: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.
6: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
7: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Moron.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert. Reklama.

0: 9.30, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzisiaj, proszę Państwa, jest międzynarodowy, nie, że tylko tak u nas, ale międzynarodowy Dzień Urody. Państwo też w tej sprawie do nas telefonują. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłania się Marek z Poznania. Ja tak w sprawie tej urody poszukałem dwa takie fajne aforyzmy na temat urody, które mi się bardzo podobały. Aforyzm Szekspira. Uroda jest dla zbójców cenniejsza niż złoto. A drugi to jest Christiana Diora. Szczęście jest sekretem urody, a nie ma urody bez szczęścia. Kłaniam się pięknie.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy, zwłaszcza to drugie trafne. Jak ktoś jest złym człowiekiem, to choćby był najpiękniejszy, to tę brzydotę wewnętrzną widać na jego
2: zwłaszcza
0: twarzy.
2: Na zdjęciu. No. A my przygotowujemy takie zdjęcie, proszę Państwa. Sami Państwo oceniają.
0: No. Proszę zaglądać na media społecznościowe Radia Pogoda. Powiemy to tak. Kto choć razy w życiu nie zrobił sobie selfie w łazience, niech pierwszy rzuci rolką papieru toaletowego.
2: Nie zdradzaj. No,
0: to już zaraz tam się pojawi, więc proszę tam zaglądać. Serdecznie zapraszamy. Piękno jest w nas, proszę Państwa, i tego się będziemy trzymać jak niepodległości. Za 28 minut będzie godzina 10.

0: ależ to piękne. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za chwilę będzie Little Eva The Locomotion, czyli o wiele bardziej energetycznie. No i właśnie tak bardzo energetycznie i bardzo pod nóżkę do tańca zagramy Państwu już podczas potańcówki na warszawskich Dniach Seniora w najbliższą sobotę.
1: A to dziś środa, czyli został czwartek, piątek. No i w sobotę się spotykamy. Spotykamy się o godzinie 12 na Placu Bankowym. Potem będzie korowód.
0: Potem dojdziemy na Plac Centralny pod Pałac Kultury. Jeżeli Państwo nie mają ochoty przejść się ulicami Warszawy, które są specjalnie dla nas zamykane, kto by nie chciał, prawda? No ale jeżeli ktoś nie chce, to zapraszamy od razu.
1: Na czele i muzyka. Proszę Państwa, proszę tam być.
0: Będzie też potańcówka, będą występy, koncerty, no i będą się Państwo wspaniale bawić. 3 dni na skompletowanie kreacji, no chyba, że już Państwo mają. No i zapraszamy. Widzimy się już w najbliższą sobotę. Reklama. Jeśli chcesz, to

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Z cyklu Recepta na długowieczność nadajemy z greckiej wyspy Ikaria. Na tej właśnie wyspie ludzie żyją najdłużej w Europie. W czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności 14 za Empikiem.
2: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
5: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Ekspert wyprzedaż.

0: Kostki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Odliczamy. 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
1: Została ostatnia reklama.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.

0: Ole! Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 10:10.
1: Piotr Swarakowski już jest z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Znaczy z nami, no z państwem jest, bo my się zaraz ulatniamy, a Piotr Swarakowski zostaje i będzie dużo mówił o pielęgnacji urody, prawda?
2: Prawda, ale nie dzisiaj i niekoniecznie zgodnie z prawdą.
1: Dobra, naciągamy.
0: Dobra, czy? Dobra, ale o ulubionych zapachach możesz powiedzieć dwa słowa.
2: Ale twój nie ulubiony dzisiaj. Zapach. A mój ulubiony zapach?
0: Tak?
2: Chleba.
0: Chleba,
2: tak, razowego.
1: My chyba dzisiaj wszyscy grupowo pójdziemy do piekarni. Proszę zostać z Radiem Pogoda i z Piotrem po godzinie 10:00. Zygmunt Heizer.
0: Ja się kruk.
1: Kłaniamy się.

0: autopromocja.
1: Nie dowód, nie bilet, wystarczy uśmiech. Bo warszawskie Dni Seniora to święto dla wszystkich, którzy lubią dobrą zabawę. Tym bardziej, jak tę zabawę poprowadzą Asia Kruk i Zygmunt Heiser.
2: Zapraszamy na wspólne śpiewanie.
3: I wielką potańcówkę pod gołym niebem.
1: Na inaugurację warszawskich Dni Seniora 12 września zaprasza Radio Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
6: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Została ostatnia reklama.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
4: Reklama.
5: Zakochałem się w czwartek niechcący. Ten przebój usłyszymy za chwilkę w wykonaniu Bogdana Niewinowskiego, a potem w Radiu Pogoda pojawi się przebój zespołu The Searchers, Needles and Pins. Teraz mija 10, więc proszę posłuchać wiadomości.
2: Wiadomości z Poznania.
6: Urszula Salamon, zapraszam. Uchwalono miejscowy plan zabudowy dla Golęcina. Poznańscy radni zdecydowali, że stanie tam hala sportowa. Przyjęty plan nie jest idealny, przyznaje radny Łukasz Mikuła.
7: Teraz wszystko zależy od prezydenta i od realizacji jego zobowiązań, które głośno padły, że będą prowadzone prace nad nowymi koncepcjami obsługi transportowej Golęcina, jak również nad renaturyzacją Bogdanki.
6: Dzięki uchwaleniu planu miasto może teraz uzyskać dofinansowanie na budowę hali lekkoatletycznej. Tymczasem rozpoczyna się remont nawierzchni na wiadukcie nad autostradą A2 w ciągu ulicy Pokrzywno. W ich rejonie obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Przenosimy się na Jeżyce. Fyrtel będzie świętować już w tę sobotę. Podczas Dnia Jeżyc odbędą się koncerty, warsztaty, spektakle i potańcówka. Wszystko to będzie czekać na dziedzińcu szkoły podstawowej numer 36. A za godzinę opowiemy o tańszych biletach ZTM dla poznańskich uczniów.
2: Radio Pogoda 103,4 FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
2: Pogoda w Poznaniu.
6: Termometry w Poznaniu już wskazują 22 stopnie, a będzie jeszcze trochę cieplej. Maksymalnie temperatura wzrośnie do 24. Jest pochmurno, synoptycy zapowiadają lekkie, przelotne opady. Wiatr wieje umiarkowany, miejscami podmuchy mogą być silne, ciśnienie mamy niskie. Jakość powietrza aktualnie jest umiarkowana.
2: Radio Pogoda, 103,4 FM.
8: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan
5: Professional. W naszym kraju ma być gorąco, gdzie niegdzie nawet upalnie i to według prognoz jest pożegnanie tegorocznego lata. Niespecjalnie się z tego cieszę, ale przyroda ma swój rytm i do niego najlepiej się po prostu dostosować. Ale jestem pewien, że Państwo potrafią wskazać dobre strony jesieni, czyli na co warto czekać, na co Państwo czekają jesienią. Nawet jestem pewien, że Państwo potrafią przekonać innych, że polska jesień jest wyjątkowa i podać odpowiednie argumenty. Ja za około pół godziny podam kilka przykładów tego, na co warto czekać, a za chwilkę temat pokrewny, czyli o tym, gdzie rosną najlepsze jabłka na świecie. A teraz już Bogdan Niewinowski, który zakochał się w czwartek niechcący.

bez snów, a dziś nie śpię i sny miewam we dnie. I moje serce ta wezbrana cząstka co noc wyfruwa kląskać po gałązkach. I chociaż błaga mnie wróć, lub przynajmniej to skróć, nie powraca, nie skraca i klucz.

nie wiem jak. Taki fakt się przydarzył, o nim czuł, o nim snuł, o nim marzył. O nim śnił, o nim chciał, o nim zamiar taki miał. W środek piłbym z uporem z tych spraw, a we czwartek wieczorem ten traf. Zakochałem się w czwartek przypadkiem, aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez te bratki tak wpadł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałem się nie na umyślnie, pomyślałem, że wkrótce czar pryśnie. Ale czarnica nic, raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie pomyśl.

0: okiem. Aksamiczne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez te bratki tak wpadł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki.
1: Radio Pogoda. Najlepszy towarzysz w domu.

Kocha się raz, śpiewała Irena Jarocka i natychmiast uspokajała, że potem drugi i trzeci i znów. Za moment usłyszymy Ludmiłę Warzechę śpiewającą o świecie sprzed 100 lat, a teraz zajmą nas owoce, które dawno uznaliśmy za swoje. Tymczasem ktoś na świecie jeszcze je uprawia. To, że można u nas kupić izraelskie jabłka, już nas nie dziwi, że rosną w Argentynie, no trudno. Wszędzie pewnie zawędrowały z emigrantami. No i doszło do tego, że taki dość popularny portal traktujący o żywności na świecie od strony konsumenckiej, Taste Atlas, czyli po naszemu Atlas Smaków, opublikuje od jakiegoś czasu coroczny ranking najlepszych jabłek na świecie. W poprzednim zestawieniu pod względem smaku wygrały jabłka greckie z regionu Zagora.

Tym razem te owoce znalazły się na drugim miejscu, bo pierwsze miejsce w najnowszym rankingu wydanym na początku września, bodajże drugiego, przypadło jabłkom łąckim z Małopolski, a na trzecim miejscu znalazły się jabłka grójeckie. Warto wiedzieć, że chroniona nazwa jabłka łąckie obejmuje aż 15 odmian uprawianych w łąckich sadach, a jak wiadomo, przełom lata i jesieni to najlepsza pora, żeby jeść nasze jabłka, które, przypomnę, są najlepsze na świecie. No i jeśli chodzi o Łącko, to tam też w legendarny wręcz sposób udają się śliwki. Wcale nie na powidła, chociaż może także. Czy państwo mają swój ulubiony gatunek jabłek? Ja ostatnio testuję jabłka przed moim domem. Nie wiem, jaki to gatunek, ale smakują obłędnie. A ze sklepowych to chyba Gala i Golden Delicious odpowiadają mi najbardziej.

0: Szczęśliwe dni w rytmie marszowym przywoływali Mitch Miller i jego orkiestra. Za chwilkę w ramach tych szczęśliwych dni zapewne usłyszymy Andrzeja Zauchę proponującego baw się lalkami, a po Alibabkach śpiewających o kwiecie zakwitającym raz tylko raz zajmie nas odliczanie.
1: Radio Pogoda.

0: Do gali finałowej Miss Kultury 60+, w krakowskim Centrum Kultury Podgórza zostało jeszcze 18 dni, do inauguracji Warszawskiej Olimpiady Seniorów dni 10, a do uroczystości jej zakończenia połączonej z wręczeniem medali i piknikiem 17 dni. Do inauguracji wrocławskich Dni Seniora połączonych m.in. z Marszem Kapeluszy 9 dni i wiem, że Państwo się do tego przygotowują.
1: Do zobaczenia we Wrocławiu, ja już robię kapelusz. Anna.
0: Do zobaczenia, Pani Anno. A do inauguracji warszawskich Dni Seniora jeszcze tylko 3 dni. 12 września w sobotnie południe przed warszawskim ratuszem na Placu Bankowym seniorzy odbiorą klucze do miasta i barwnym korowodem pod hasłem Warszawa wiekiem silna udadzą się w stronę Pałacu Kultury, gdzie naprzeciw głównego wejścia na Placu Centralnym już będzie czekać międzypokoleniowy jarmark kilkudziesięciu wystawców, w tym fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji kierujących swoją działalność również do seniorów. Będą także znaczące dodatki jak koncert Budki Suflera o 13:00 czy późniejsze karaoke, a potem jeszcze potańcówka z Radiem Pogoda, którą poprowadzą nasi poranni prowadzący Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Bardzo chętnie się z Państwem zobaczymy osobiście przy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, bo oczywiście Radio Pogoda też tam będzie w osobach wielu, między innymi Świnek Trzech, czyli Włodzimierza Dziętarskiego, Wojciecha Pijanowskiego i Krzysztofa Szewczyka.

Radiu Pogoda słuchaliśmy Urszuli Sipińskiej. Za chwilkę posłuchamy ostrzeżenia Kasi Sobczyk i Czerwono-Czarnych. Nie bądź taki szybki, Bill. A potem wyznania zespołu The Real Thing. Jesteś dla mnie wszystkim.

0: autopromocja.
1: Pogodny poranek Radia Pogoda. Znasz ich od lat. Wiedzą, co piszą w gazetach, podpowiedzą, kto ma dziś imieniny. Rzucą ciekawym przepisem, odbiorą twój telefon. Kiedy grają najpiękniejsze melodie, nawet wrześniowy poranek wydaje się piękniejszy. Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Radiowe duo od 10 lat. Codziennie od 6. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama. Z cyklu Recepta na długowieczność nadajemy z greckiej wyspy Ikaria. Na tej właśnie wyspie ludzie żyją najdłużej w Europie. W czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności 14 za Empikiem.
2: Prowadzisz firmę? Zarządzasz flotą samochodów? Zastanawiasz się, jak efektywnie zaplanować flotę, jej rozwój i przygotować swój biznes na wyzwania przyszłości? Odpowiedzi już dzisiaj na naszej antenie w cyklu Volkswagen Crafter wspiera biznes. Czekają na Ciebie praktyczne przykłady, ciekawe informacje oraz niezawodne rozwiązania dla przedsiębiorców. Posłuchaj i poznaj model Volkswagen Crafter od strony jego przydatności w codziennej pracy.
3: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: Ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje
13: torby z zakupami.
14: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
15: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
16: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
1: Została ostatnia reklama.
17: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
0: Reklama.

0: Radio Pogoda. Najlepszy towarzysz w pracy.
1: Koci, łapci, kici, kici, ole, ole, Janko. Zajmujemy razem z babcią urocze mieszkanko. My mieszkamy na parterku, babcia w oficynce. Drepce rząd dla informacji o całej rodzince. Lecz choć u nas trwa od rana sodomką gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Ziutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Ziuteczkiem, głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie babciu, idzie, jak po sznurku.

0: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
2: Carrefour w sumie najlepszy jest.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii dobry plan wystarczy.
5: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
9: Reklama.
10: Najpierw posłuchamy, nad czym medytuje wiejski listonosz z piosenki Skaldów, a potem usłyszymy melodię dla Zuzi autorstwa duetu Marek i Wacek. Wszystko za parę minut, bo teraz w Radiu Pogoda czas na wiadomości.
7: Wiadomości z Poznania.
11: Urszula Salamon, zapraszam. Rada Miasta odrzuciła wczoraj stanowisko zaproponowane przez radnych PiS. Chcieli zaprzestanie przeprowadzania w Poznaniu transkrypcji aktów jednopłciowych. Poznański urząd dokonuje ich od 23 sierpnia, czyli momentu wyjścia w życie rozporządzenia MSWiA i Ministerstwa Cyfryzacji. Zmieniamy temat. Poznańscy uczniowie mogą liczyć na tańsze bilety za przejazdy komunikacją miejską. Tramwajem czy autobusem pojadą nawet za 5 zł miesięcznie. Warunkiem skorzystania z oferty jest posiadanie imiennego konta PKA i ważnej legitymacji szkolnej. A wy, Wielkopolsce, wysyp grzybów. Jeśli macie wątpliwości, jakie okazy zebraliście, wybierzcie się do poznańskiego sanepidu, mówi grzyboznawca Jerzy Rumiński.
12: Przeglądamy wszystko to, co ma w koszyku, tak żeby ten człowiek, który z nim przyjdzie, wyszedł bogaty o wiedzę i spokojny przede wszystkim o to, co ma w tym koszyku.
11: Wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczna działa przy ulicy Libelta 36. Słyszymy się za godzinę, opowiemy wtedy o Dniu Jeżyc.
7: Radio Pogoda. 103 i 4 FM. Pogoda w Poznaniu.
11: Dużo chmur mamy nad Poznaniem. Według synoptyków możliwe są lekkie, przelotne opady. Deszczu nie spodziewajcie się natomiast jutro. Termometry wskazują 22 stopnie. Maksymalnie ociepli się do 24. Jakość powietrza jest umiarkowana. Jeśli chodzi o ciśnienie, to obecnie jest niskie. W ciągu dnia będzie powoli rosnąć.
7: Radio Pogoda. 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
10: Dzień dobry. Najpiękniejsze melodie wracają do Radia Pogoda po wiadomościach. Przed nami przeboje Skaldów, duetu Marek i Wacek oraz Mireille Mathieu. A potem przypomnę Państwu postać Mirosława Łebkowskiego, autora tekstów przebojów m.in. Violetty Villas, tercetu egzotycznego, no i wielu innych wykonawców. Natomiast w cyklu Pogodne Lata za około pół godziny będziemy wspominać rok 1979.

Santa Maria de la Mer to przebój Mireille Mathieu z 78 roku. Wtedy Mirosław Łebkowski był już znanym i cenionym autorem tekstów, bo zajmował się ich pisaniem od lat 50. Był też literatem i tłumaczem, ale nas dziś obchodzą jego związki z muzyką i to, że urodził się dokładnie 104 lata temu w Częstochowie. Mirosław Łebkowski napisał teksty takich przebojów jak Do grającej szafy grosik wrzuć Marii Koterbskiej.

Dla Ciebie miły to także dzieło Mirosława Łebkowskiego. Ten utwór został w 1961 roku laureatem radiowego konkursu na piosenkę przed pierwszym Międzynarodowym Festiwalem Piosenki w Sopocie. Mirosław Łebkowski był też autorem przeboju tercetu egzotycznego Pamelo, żegnaj.

0: oznaczał.
1: Mirosław Łebkowski pięciokrotnie zdobywał złote i srebrne pierścienie Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu. Był autorem libret do oper i operetek oraz muzykali i innych widowisk. A dzisiaj, wspominając autora w 104. rocznicę jego urodzin, sięgam po piosenkę Tercetu Egzotycznego do Veracruz, której Mirosław Łebkowski napisał tekst.

0: Eleni była jedną z naszych gwiazd opowiadających o swoich najpiękniejszych melodiach jakiś czas temu. Wszystkie jej opowieści ciągle Państwo znajdą na naszej stronie internetowej radiopogoda.pl, a od poniedziałku o wybranych przez siebie piosenkach opowiada nam Krystyna Giżowska. Najbliższe spotkanie z piosenkarką dziś po 15 na antenie Radia Pogoda.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda.
2: Trochę inny

0: emocje.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Została ostatnia reklama.
10: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
11: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
10: Już od 400 zł studiuj.
11: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
10: Ekonomię i logistykę.
11: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
10: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
11: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
10: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
11: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
10: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
0: Reklama.

0: Pogodne lata w Radiu Pogoda. Rok
1: 1979. Zaczęło się od zimy stulecia, ale po pierwszym szoku w miarę szybko i w miarę możliwości staraliśmy się jakoś wrócić do tak zwanej normalności.
2: Na Dynasach sezon kolarski rozpoczęty. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów zaprosiło młodzież z całego kraju na tradycyjny wyścig przełajowy. Trasę wyznaczono na Wiślanej Skarpie, tam gdzie przed wojną ścigali się najsłynniejsi cykliści. Rowery z tej próby wyszły bez szwanku. Wszyscy mieli równe szanse, nikt nie mógł narzekać na jakość sprzętu, na złapaną gumę. Wygrał faktycznie najmocniejszy w nogach.
1: No tak, bo rowery, na rowerach zimą rzadko dawało się jeździć. Częściej trzeba było je po prostu nosić na własnych barkach. 12 czerwca Henryk Jaskuła wypłynął z portu w Gdyni, rozpoczynając samotny rejs dookoła świata bez zawijania do portu. Dlaczego koniecznie chciał wyruszyć w ten rejs właśnie z Gdyni?
3: Według mnie to był najważniejszy element właśnie z Gdyni. Skoro tutaj jest nasze miejsce geograficzne, to jest nasze morze, trzeba umieć żeglować z tych portów.
1: A po 344 dniach dokładnie samotnego rejsu kapitan Henryk Jaskuła zawinął do Gdyni, schodząc z pokładu Daru Przemyśla. Przywitał oczekujących go słowami: Polsko kochana, twój syn powrócił. Natomiast pod sam koniec roku, 26 grudnia, w drugi dzień świąt, w telewizji po raz pierwszy pokazano animowany serial Pszczółka Maja.
4: Jakie to szczęście, że to wszystko tak się dobrze kończy.
5: Do widzenia!

Freedom Come, Freedom Go to oczywiście grupa The Fortunes w Radiu Pogoda. W kalendarzu świąt nietypowych pod dzisiejszą datą zanotowano Międzynarodowy Dzień Urody i dlatego za chwilkę w Radiu Pogoda pojawią się kolejne piosenki wyjątkowe i wręcz urody. Najpierw Och, życie, kocham cię nad życie Edyty Geppert, a potem Dzień dobry, to ty w wykonaniu Wandy Warskiej.

0: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od poniedziałku do soboty. Wszystkie chłodzone pierogi i krokiety Nasze Smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów. 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
2: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
4: Koncert Szlagierowa Gala z Humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
11: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
10: Polecam Michel Moreau.
11: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
12: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
13: Została ostatnia reklama.
14: Lalka Bolesława Prusa powraca w wyjątkowym kolekcjonerskim wydaniu filmowym. Unikatowe zdjęcia z filmu i historia, która porusza kolejne pokolenia. Jedyne filmowe wydanie kultowej powieści. Klasyka, którą zobaczysz na nowo. Poleca wydawnictwo Agora.

0: robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
1: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
2: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
4: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
3: Już od 400 zł studiuj.
4: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
3: Ekonomię i logistykę.
4: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
3: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
4: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
3: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
5: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Została ostatnia reklama.
9: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. I już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Barcelona kontra Feyenoord. Jutro Bayern kontra Bodoglimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
10: Najpiękniejsze melodie Rickiego Nelsona, Hello Mary Lou oraz W drogę czerwonych gitar usłyszymy w Radiu Pogoda na początek dzisiejszego popołudnia, a teraz proszę posłuchać naszych wiadomości.
8: Wiadomości z Poznania.
11: Urszula Salamon, zapraszam. Golęcin ma nowy miejscowy plan zabudowy. Wczoraj poznańscy radni zdecydowali, że stanie tam hala sportowa. Decyzję podjęto mimo licznych protestów mieszkańców i ekologów, mówi Robert Kalak z Koalicji za Zieleń.
12: Nie mamy gwarancji, że dojdzie do odsunięcia Bogdanki. Zaufanie do polityków jest zawsze ograniczone.
11: Przeciwnicy zgłaszali, że obiekt sportowy uniemożliwi odkrycie skanalizowanej na tym terenie rzeki Bogdanki. Przez cały październik w Poznaniu będzie prowadzona obowiązkowa deratyzacja. Jej cel to ograniczenie liczby szczurów i myszy. Chodzi o zapobieganie chorobom, które mogą przenosić gryzonie. Na koniec zaproszenie na Dzień Jeżyc w sobotę na dziedzińcu Szkoły Podstawowej nr 36. Czekają koncerty i spektakle. Wydarzenie rozpocznie się o 10.30 przed pomnikiem Adama Mickiewicza. Stamtąd uczestnicy wyruszą poznańskim szlakiem Jeżycjady. Trasa zakończy się przy muralu na Słowackiego.
8: Radio Pogoda 103,4 FM.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
8: Pogoda w Poznaniu.
11: 22 stopnie mamy w Poznaniu, temperatura jeszcze trochę wzrośnie, maksymalnie do 24. Ciśnienie na razie jest niskie, w ciągu dnia będzie powoli rosnąć. Jest pochmurno, tak będzie do końca dnia, możliwe są przelotne lekkie opady. Deszczu nie spodziewajcie się natomiast jutro. Ciśnienie mamy niskie, w ciągu dnia będzie powoli rosnąć. Wiatr wieje umiarkowany.
8: Radio Pogoda, 103,4 FM.
13: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
8: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
10: Dzień dobry. Jeszcze jedna rocznica muzyczna dzisiaj jest przed nami. Urodziny Otisa Reddinga zajmą nas za kilka minut w Radiu Pogoda, a potem wrócę do Państwa ulubionych jabłek. Zapytałem dzisiaj przed południem, czy mają Państwo swój ulubiony gatunek tych owoców. Przypomnę też krótko powód mojego pytania, bo to bardzo przyjemny powód. No, ale po wiadomościach, jak zwykle, należy się nam trochę najpiękniejszych melodii. Przed nami przeboje Rickiego Nelsona, czerwonych gitar i Anny Jurksztawicz.

Diamentowy kolczyk, pierwszy i chyba największy przebój Anny Jurksztowicz za nami. Przed nami Otis Redding. Dzisiaj mija 85 lat od chwili urodzin tego wokalisty, uznawanego za jednego z największych, jeśli chodzi o muzykę soul i rhythm and blues, bo rzeczywiście jego podejście do muzyki polegało na emocjach, zgodnie zresztą z regułami gatunku. Otis Redding zwrócił na siebie uwagę piosenką These Arms of Mine, której za chwilkę posłuchamy w całości. Piosenka świetna, ale

Oprócz kompozycji i wykonania, głos publiczności zwrócił, to był rok 60, bodajże drugi, zwrócił głos Reddinga. Niski, trochę ochrypły i pełen emocji, tak jak w kilka lat późniejszym przeboju piosenkarza I've Been Loving You Too Long. I've been

Nie wiem, czy państwo wiedzą, że Otis Redding napisał też piosenkę, którą większość ze słuchaczy uważa za dzieło Arety Franklin. Dzieło, jeśli chodzi o wykonanie, owszem, ale śmiem twierdzić, że wersja autorska piosenki Respect brzmi równie dobrze. What you-

Ale największym przebojem Otisa Reddinga była piosenka, którą skończył nagrywać dosłownie kilka dni przed śmiercią w wypadku lotniczym w 1967 roku. Chodzi o Sitting on the Dock of the Bay.

Piosenka ukazała się na początku 1968 roku i do dziś pozostaje największym przebojem Otisa Reddinga, którego teraz będziemy wspominać, jak mówiłem, słuchając jego pierwszego wielkiego przeboju w karierze These Arms of Mine.

0: Dni, których jeszcze nie znamy i piosenki, które znamy oraz lubimy od dawna. Tak można by określić zawartość Radia Pogoda, plus czasami jakieś interesujące dodatki w postaci zabaw. Na przykład poranna zagraniczna piątka, w której w tym tygodniu można wygrać automatycznego tłumacza na ponad 100 języków. I 500 zł na różne podróżne wydatki. Te zabawy słychać na antenie Radia Pogoda chwilkę po 8, a można się do niej zgłaszać w dowolnej chwili na naszej stronie internetowej radiopogoda.pl, bo liczy się również to, co i jak Państwo napiszą w zgłoszeniu o swojej wymarzonej podróży. Jutro rano kolejna odsłona zagranicznej piątki, zabawy, w której wygrywa się podając 5 prawidłowych odpowiedzi dotyczących kraju wskazanego przez porannych, pogodnych prowadzących.
1: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Radio Pogoda, czyli
2: poranki, które zaczynamy z uśmiechem.
3: Po tańcówki pod chmurką i spotkania z ludźmi pełnymi pasji.
4: Wspomnienia, które bawią.
5: Popołudnia spędzane na rozmowie.
6: Dobre słowo i życzenia płynące prosto z serca.
7: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja.
8: Ogłoszenie płatne.
9: Volkswagen Crafter wspiera biznes. 10 lat temu przedsiębiorcy powiedzieli, czego naprawdę potrzebują. Volkswagen ich posłuchał i to dosłownie. Tworząc drugą generację modelu Volkswagen Crafter, inżynierowie towarzyszyli kierowcom w codziennej pracy i pytali o ich oczekiwania. Efektem był samochód opracowany od podstaw, dostępny z napędem na przednią, tylną lub obie osie, z przestrzenią ładunkową do 18,4 m3.
10: A potrzeby rynku przecież nadal się zmieniały.
9: Dlatego zmieniał się również Volkswagen Crafter, który dostępny jest dziś w ponad 200 wariantach konfiguracji. Najnowsza odsłona wprowadziła aż do 19 wygodnych i intuicyjnych systemów asystujących, realnie wpływających na bezpieczeństwo i komfort pracy kierowcy.
10: Czyli od większej elastyczności do cyfrowego miejsca pracy?
9: Dokładnie. Przez dekadę zmieniały się trasy, technologie i oczekiwania kierowców. Volkswagen Crafter odpowiadał na nie kolejnymi rozwiązaniami, ale zachował najważniejszą zasadę. Najpierw słuchać ludzi, którzy codziennie wykorzystują samochód w swoim biznesie.
8: To było ogłoszenie płatne.

0: Janina Frąckowiak nagrała polską wersję tej francuskiej piosenki w 1987 roku i to był niemal natychmiastowy przebój. Pewnie tę piosenkę także nam zaśpiewa na żywo podczas inauguracji wrocławskich Dni Seniora 18 września, bo Halina Frąckowiak będzie gwiazdą tej inauguracji i odbywającej się właśnie wtedy prywatki z Radiem Pogoda. Zmieniam temat, bo jabłka przed nami. Jabłka łąckie zwyciężyły w tegorocznym światowym rankingu tych owoców według Taste Atlas, a jabłka grójeckie były trzecie. Także polskie jabłka nie mają sobie równych pod względem smaku, a ja zapytałem o to, które gatunki tych owoców są Państwa ulubionymi. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. Pozdrawiam serdecznie z pochmurnego dzisiaj Poznania, ale z dużym uśmiechem. Moje ulubione jabłka to były kosztele. Już tych jabłek nie ma. Kiedyś jeszcze spotkałam na targu, jakiś pan miał i uroczyłam się bardzo, a teraz już nie ma. Lubię też ze sklepu Gale, tak jak pan. Tak. Pozdrawiam serdecznie Stefanię.
0: I wzajemnie pozdrawiam pani Stefanią. Mówi pani kosztele i gale. No co do gali się zgadzamy, jak pani zauważyła, a że podczas wakacji też rozmawialiśmy o jabłkach, jeszcze przed ukazaniem się tegorocznego zestawienia najsmaczniejszych, to wiem, że nie tylko pani z czułością wspomina kosztele. Ciekawe, czy gdzieś jeszcze można je dostać. Czy one już zawsze będą takie pyszne, jak we wspomnieniach?

0: Słuchaliśmy zespołu The Turtles w przeboju Happy Together sprzed 60 lat. Za chwilkę usłyszymy przebój Krzysztofa Krawczyka. Ostatni raz zatańczysz ze mną. Jak Państwo wiedzą, wczoraj obchodziliśmy w Radiu Pogoda 80. rocznicę jego urodzin. I z tej właśnie okazji Tamara Pawlik-Lipska w programie Aleja Sław rozmawiała z długoletnim menadżerem, a zarazem przyjacielem artysty Andrzejem Kosmalą. Jeżeli Państwo nie słyszeli tej rozmowy, można tę zaległość szybko i łatwo nadrobić. No szybko to kwestia dyskusji. W każdym razie rozmowa jest w archiwum naszych audycji na stronie radiopogoda.pl, tylko jeżeli nie chcą Państwo sobie przerywać przyjemności słuchania rozmowy, proszę sobie najpierw zarezerwować nieco ponad godzinkę właśnie na tę czynność, na słuchanie rozmowy Tamary Pawlik-Lipskiej z Andrzejem Kosmalą.
1: Autopromocja.
2: Nie dowód, nie bilet, wystarczy uśmiech. Bo warszawskie Dni Seniora to święto dla wszystkich, którzy lubią dobrą zabawę. Tym bardziej, jak te zabawy poprowadzą Asia Kruk i Zygmunt Heiser.
3: Zapraszamy na wspólne śpiewanie.
4: I wielką potańcówkę pod gołym niebem.
2: Na inaugurację warszawskich Dni Seniora 12 września zaprasza Radio
5: Reklama. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.

0: Znasz to? Ten i inne porywające hity tylko we wrześniu w kinach. Zabierz bliskich na najnowszy koncert światowej sławy skrzypka André Rieu i jego wspaniałej orkiestry Johanna Straussa. Swoje kino znajdziesz i bilety kupisz na stronie kinomaestro.pl.
1: Wygenerowano z AI.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu to gwarancja jakości i zadowolenia.
7: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
6: Już od 400 zł studiuj.
7: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
6: Ekonomię i logistykę.
7: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
6: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
7: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
6: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
6: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu. Ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
8: Bonjour. Hello. Hola. Świat stoi otworem z Radiem Pogoda. Weź udział w konkursie Zagraniczna Piątka na radiopogoda.pl i podziel się z nami swoim podróżniczym marzeniem. Do zdobycia tłumacze mowy, tekstu i zdjęć oraz dodatkowe 500 zł na wyjazdowe przyjemności. Bon voyage!
9: Na konkurs zaprasza sponsor, firma Wasco Electronics, polski producent tłumaczy elektronicznych z darmowym i nielimitowanym internetem do tłumaczeń w niemal 200 krajach.
10: Została ostatnia reklama.
11: Ty plus szybka przekąska równa się smaczna promka w Carrefourze. Wszystkie kabanosy marki Tarczyński w promocji drugie 80% taniej. Oferta ważna do 12 września.
12: Carrefour w sumie najlepszy jest.

0: autopromocja.
1: Miłość czy rozsądek? Ambicja czy spokojne życie? Kasia Zachojska miała wszystko. Wykształcenie, dobrą pracę i męża. Ale serce nie zawsze słucha planów. Nowa powieść Radia Pogoda. Poznaj pełną emocji powieść Heleny Miszkówny Magnesy Serc. Historię namiętności, trudnych wyborów i uczuć, które przyciągają silniej niż rozsądek. Słuchaj dziś od 22:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert. Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
5: Została ostatnia reklama.
6: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
0: Reklama.
7: Marina w wykonaniu Francesco Napoli i Gdy mi Ciebie zabraknie Ludmiły Jakubczak. Te najpiękniejsze melodie usłyszymy już za kilka minut. Teraz w Radiu Pogoda mamy dla Państwa najważniejsze wiadomości.
8: Wypadek pociągu Intercity na Mazowszu. Są ranni. USA pożyczą Polsce 4 miliardy dolarów na zbrojenia. A na koniec sprawdzimy, czego potrzeba, by osiągnąć sukces.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
8: Miriam Lipińska, a zaczynamy od wykolejenia się pociągu Intercity relacji Lublin-Szczecin. Skład na przejeździe kolejowym w miejscowości Sokolniki Suche na Mazowszu uderzył w ciężarówkę, po czym lokomotywa i pierwszy wagon wypadły z szyn. Według informacji od służb 20 osób zostało poszkodowanych, w tym 4 ciężko. Pociągiem jechało w sumie 120 osób. Trwa akcja ratunkowa. Ruch pociągów w tym miejscu został wstrzymany. 4 miliardy dolarów. Na taką kwotę opiewa zawarta dziś w Warszawie umowa między Polską a USA w ramach programu Foreign Military Financing. Chodzi o gwarancje kredytowe na kupno amerykańskiej broni. To już szósta taka umowa dotycząca finansowania zbrojeń dla polskiej armii. Pieniądze uzyskane w ramach gwarancji kredytowych od USA będą dobrze spożytkowane, zapewnia szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
9: F-35, Abramsy, Apache, ten największy kontrakt, który miałem zaszczyt podpisywać. Sprzęt związany z rozpoznaniem, jak najbardziej zaawansowane drony, czy aerostaty Barbara. To wszystko wzmacnia potencjał obronny wschodniej flanki NATO.
8: Minister obrony podkreślił, że w programie, w którym Polska bierze udział, uczestniczą tylko najlepsi sojusznicy USA. Siał popłoch wśród kierowców, na ponad pół roku zniknął, ale teraz znów wraca do pracy. Najbardziej znienawidzony fotoradar w Warszawie, czyli ten w Alejach Jerozolimskich, wrócił na swoje miejsce. Ma ważną misję do spełnienia, mówi Wojciech Król z Inspekcji Transportu Drogowego.
10: Nastąpiło tam wyhamowanie tych nadmiernych prędkości. Zdecydowana większość kierujących zdejmuje z nogę z gazu.
8: Urządzenie robi tylko około 60 fotek na dobę, tylko bo w tym czasie przejeżdża w tym miejscu nawet kilkadziesiąt tysięcy samochodów. Prokurator z prokuratury rejonowej Bydgoszcz Południe z zarzutem prowadzenia motocykla pod wpływem alkoholu. Dominik M. podjechał pod sklep w miejscowości Białe Błota w powiecie bydgoskim. Sposób, w jaki się zachowywał, wzbudzał obawy, że może być pod wpływem alkoholu. Dlatego znajdujące się tam osoby zabrały mu kluczyki i wezwały policję. Jak się okazało, okazało, Dominik M. miał ponad promil alkoholu we krwi. Sąd Najwyższy zgodził się na uchylenie mu immunitetu i postawienie zarzutów, mówi prokurator Katarzyna Caluf-Jaszewska z działu prasowego Prokuratury Krajowej.
11: Prokurator nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Czyn zarzucany prokuratorowi jest zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 3.
8: Prokurator regionalny w Gdańsku zawiesił Dominika M. w czynnościach służbowych na pół roku. Mężczyzna ma też zakaz prowadzenia pojazdów. I na koniec pytanie, co jest potrzebne, aby osiągnąć sukces? Zdaniem 77% Polaków ważną rolę odgrywają tu finanse, a 64% uważa, że własne działania oraz czynniki zewnętrzne. Z kolei wśród czynników wspierających osiągnięcie sukcesu najwięcej, bo 84% uczestników badania dla Erste Bank Polska wymieniło dobre samopoczucie psychiczne i dbanie o siebie oraz wytrwałość w dążeniu do celu. 82% wskazało na wsparcie rodziny, a 80% na gotowość do wysiłku i ciężką pracę.
12: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na poznańskiej Wildzie.
1: Pogoda.
8: Na zachodzie i północy już dziś zmiana pogody. Sporo chmur, przelotny deszcz i miejscami burze. Ale w pozostałych regionach jeszcze słonecznie, a na termometrach od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim przez 23 w Wielkopolsce, 25 na Dolnym Śląsku i Pomorzu, 30 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 31 na Podkarpaciu.
12: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Królowej Jadwigi 51.
7: Wracamy do naszych spraw, czyli do najpiękniejszych melodii. Tym razem usłyszymy Francesco Napoli i Ludmiłę Jakubczak, a potem chwilkę zajmie nam dzisiejszy Międzynarodowy Dzień Urody. Jabłkami też się zajmiemy, między innymi kosztelami, bo nie całkiem zniknęły, jak się okazuje.
13: Jeżeli chodzi o kosztele, to mam u siebie na działce przeszczepione na nowy szczep, ale jabłka są takie same. Mam również bardzo stare jabłko w krąselka i oczywiście papierówkę. Także wszystkie stare jabłka są, można jeść, nie ma problemu. Pozdrawiam, Krzysztof.
7: Wzajemnie pozdrawiam, panie Krzysztofie. Pan ma na działce i świetnie, ale jak rozumiem, pani Stefanii chodziło o to, że w poznańskich sklepach i warzywniakach o nie trudno. Wrócimy do tego jeszcze. Dzień dobry.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski. Ej!

0: wspomniałem o tym podczas naszego dzisiejszego spotkania, a teraz słuchaczka Radia Pogoda powie, co z tą okazją zrobić. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Panie Piotrze, powiedział pan, że dziś jest Światowy Dzień Urody.
0: O, właśnie.
1: Zatem to idealna okazja, żeby przypomnieć sobie, że piękno to nie tylko fryzura, makijaż, czy może idealna cera. Choć jeśli mamy fryzurę, to już jest połowa sukcesu. No ale tak naprawdę myślę, że uroda zaczyna się od dobrego samopoczucia, uśmiechu i tego, żeby dobrze czuć się we własnej skórze. Dlatego zachęcam, spójrzcie dziś w lustro i koniecznie powiedzcie sobie coś miłego. A jeśli lustro zaprotestuje, zawsze można zmienić lustro. Miłego dnia. Pozdrawiam, Alicja.
0: Wzajemnie pozdrawiam pani Alicjo i powiem tak, lepiej bym tego nie ujął, tylko po co od razu o tej połowie sukcesu, czyli fryzurze? A może ja sobie zmienię lustro?

0: Everybody's Somebody's Fool. Connie Francis tak pięknie nam śpiewała przebój z roku 60. Teraz wracam do jabłek, bo jak się okazuje, nie tylko pan Krzysztof ma u siebie kosztele. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. Ja sam uprawiam takie odmiany jak kosztele, malinową oberlandzką, która ma ten róż w środku, krąselki, landsberskie, sztartingi, Pepiny Ripstona, to jeszcze jest wcześniejsze jabłko niż koksa pomarańczowa.
0: Proszę.
1: Szare renety, bunkieny i sprzedaję to na targach. Pozdrawiam i stare jabłka można jeszcze naprawdę znaleźć.
0: Wzajemnie pozdrawiam i bardzo dziękuję za ten telefon, czyli pani Stefanio, po kosztele i inne starsze odmiany na targ. Może trzeba będzie troszkę poszukać, ale jak mówi znane powiedzenie, szukajcie, a znajdziecie.

Raz Noe wypił wina dzban i rzekł do synów: oto przecieki z samej góry mam, chłopaki, idzie potop. Widoki nasze marne są i dola przesądzona. Rozdzieram oto szatę swą, chłopaki, jest już po nas. A jeden z synów, zresztą Ham, rzekł taką tacie radę.

coś da. Kto wie? Raz króla spotkał Kolumb Krzyś, a król mu rzekł: Kolumbie, idź do lekarza jeszcze dziś, nim legniesz w katakumbie. Nie ciekaw jestem, co kto truć na twoim chce pogrzebie. Palenie rzuć, pływanie rzuć i zacznij dbać o siebie. A Kolumb skłonił się jak paś, po cichu tak

może to coś da. Kto wie. Napotkał Nobla kumpel raz i tak mu rzekł: Alfredzie, powiedzieć to najwyższy czas, że marnie ci się wierzy. Choć do doświadczeń wciąż cięgna, choć starasz się od świtu, ty prochu nie wymyślisz, a tym bardziej dynamitu. A Nobel spłonił się jak rak, po cichu zaś pomyślał: jak?

coś da, kto wie. Ukształtowała nam się raz opinia, mówiąc: kurcze, rozsądku krztyny nie ma w was, inteligenty twórcze. Na łeb wam wali się ten kram, aż sypią się zeń drzazgi. O skórze myśleć czas, a wam, wam w głowie wciąż drobiazgi. Opinia sroga to, że hej,

0: Serdeczne życzenia od Edwarda Hulewicza dla wszystkich, którzy dzisiaj świętują różne okazje. Natomiast ja teraz wracam do ulubionych jabłek i najnowszego rankingu internetowego portalu Taste Atlas, w którym zwyciężyły jabłka łąckie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. Mówi Barbara z Beskidu Sądeckiego. A ponieważ po sąsiedzku mieszkam w okolicy Łącka, rzeczywiście jabłek bardzo dużo się tu uprawia. Tak. Wszędzie, na każdym zboczu, no sady jabłkowe. I mówiąc o odmianach jabłka, mnie osobiście bardzo smakuje koksa. Stara odmiana, może nie wygląda okazale, bo jest to mały owoc, ale jaki aromat, jaka smaczna. Także polecam wszystkim koks. Zresztą każdy ma pewnie swoje smaki. Dużo serdeczności. W Beskidzie Sądeckim upalnie. Piękna pogoda.
0: I niech ona trwa jak najdłużej, pani Barbaro. Odwzajemniam serdeczności oczywiście. Sami państwo słyszeli, koksa jest wśród jabłek jasnym dowodem na to, że rozmiar nie jest najważniejszy.

No ja bym dzisiaj powiedział, zacznij od jabłka, ale potem Bach, dlaczego nie? Albo Lucja Prus, Roy Orbison i inne najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. O 14 przywita się z Państwem Wojtek Babiarczyk, żeby dotrzymać Państwu towarzystwa w to środowe popołudnie. Ja zapraszam do Radia Pogoda jutro od 10.

0: Autopromocja.
1: Pogodny poranek Radia Pogoda. Znasz ich od lat. Wiedzą, co piszą w gazetach. Podpowiedzą, kto ma dziś imieniny. Rzucą ciekawym przepisem. Odbiorą twój telefon. Kiedy grają najpiękniejsze melodie, nawet wrześniowy poranek wydaje się piękniejszy. Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Radiowe duo od 10 lat. Codziennie od 6. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
12: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
11: Już od 400 zł studiuj.
12: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
11: Ekonomię i logistykę.
12: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
11: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
12: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
11: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
12: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
13: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
14: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Została ostatnia reklama.
16: Co za dzień.
17: Co się stało?
16: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
17: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
16: Meliski?
17: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
16: Czyli to takie pastylki antystresowe?
17: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
16: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
17: Na mnie i na Meliski.
18: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

0: Bank Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
3: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
2: A gdzie tak jest?
3: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
2: O, już zatrudniam.
3: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Została ostatnia reklama.
6: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze, jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly. Reklama.
7: Popołudnie w samym środku tygodnia spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda na zegarach 14. Przed nami wiadomości.
8: 20 rannych po wykolejeniu się pociągu Intercity na Mazowszu. Ruszył proces kierowcy oskarżonego o śmiertelne potrącenie 10-latka. W Holandii stanął dziś transport publiczny. Trwa strajk.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
8: Miriam Lipińska. 20 osób zostało rannych w wyniku wykolejenia się pociągu Intercity Koziołek relacji Lublin-Szczecin w Sokolnikach na Mazowszu. 4 z poszkodowanych osób zostały ciężko ranne. To m.in. maszynista i kierowca ciężarówki, z którą zderzył się pociąg, mówi rzecznik prasowy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, brygadier Łukasz Darmofalski.
9: Na przejazd kolejowy wjechał pojazd ciężarowy, w który uderzył pociąg Intercity. Pociąg to 6 wagonów oraz lokomotywa. Lokomotywa uległa przewróceniu, a 6 wagonów uległo wykolejeniu. Jeden wagon z tych wszystkich 6 przechylił się i położył się na bok.
8: Pociągiem jechało około 120 osób. Po najciężej rannych wezwano na miejsce 2 śmigłowce ratunkowe. Ruszył proces mężczyzny, który po pijanemu i pod wpływem narkotyków staranował samochodem grupę dzieci. Do wypadku doszło w październiku zeszłego roku w Łebieńskiej Hucie w powiecie wejherowskim. Jeden z chłopców, 10-latek, zginął na miejscu, drugi stracił nogę, 2 pozostali trafili do szpitala. 34-letni Marcin R. stanął dziś przed sądem w Wejherowie.
10: Znajdując się w znacznym stanie nietrzeźwości i pod wpływem substancji psychotropowej, umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez znaczne przekroczenie prędkości, uderzył prawą stroną swojego pojazdu, kolejną, w każdego z rowerzystów oraz pieszego.
8: Mówi prokurator Bartłomiej Giers. Mężczyzna nie zatrzymał się i nie udzielił swoim ofiarom pomocy. Dziś w sądzie przeprosił obecnych na sali rozpraw poszkodowanych chłopców i rodzinę zabitego 10-latka. Marcinowi R. grozi 12 lat więzienia. Patomorfolożka spod Rzeszowa, na której po sesji odnaleziono kilkadziesiąt zakopanych płodów, zostanie w areszcie na kolejne 3 miesiące. Sąd w całości przychylił się do wniosku prokuratury. Śledczy cały czas przesłuchują kolejnych świadków w tej sprawie, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
11: Również w sprawie wykonywane są badania sekcyjne zabezpieczonych płodów ludzkich, jak i fragmentów.
8: Na początku lata na posesji Magdaleny H. Wałbrzycha w Lutoryżu odnaleziono ponad 30 ludzkich płodów. 57-latka, patomorfolożka z Rzeszowa, w czerwcu usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok oraz porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Grozi jej do 12 lat więzienia. Zagranica. Wybuch w elektrowni wodnej na południu Szwajcarii. Według mediów rannych zostało kilka osób, kilka kolejnych jest uwięzionych pod gruzami. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną eksplozji. Trwa w tej sprawie śledztwo. Wybuch zniszczył część elektrowni. Transportowy paraliż w Holandii. Nie kursuje zdecydowana większość pociągów, w tym te międzynarodowe, a także większość autobusów, tramwajów, metro i promy. W całym kraju trwa 24-godzinny strajk pracowników transportu publicznego przeciwko planowanym przez holenderski rząd oszczędnościom w systemie świadczeń społecznych. I na koniec wracamy do kraju. Baby boom w stadzie kangurów rudych w warszawskim zoo. Na wybiegu pojawiło się nowe pokolenie maluchów, a w torbach kolejnych samic rosną już następni, przyszli mieszkańcy kangurzego stada. Kangur rudy jest największym z obecnie żyjących torbaczy. Długość jego ciała wynosi od 75 do 140 cm.
5: Pogoda.
8: Na termometrach dziś duże różnice temperatur. Od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 23 w Wielkopolsce, 25 na Dolnym Śląsku i Pomorzu, 30 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 31 w Małopolsce. Na północy i zachodzie przelotny deszcz i sporo chmur, a w pozostałych regionach jeszcze słonecznie.
7: Prawie 4 minuty po godzinie 14, skoro dzisiaj mamy upalny dzień za naszymi oknami i to w różnych zakątkach kraju, to ja proponuję, żeby się ochłodzić i trochę schować w cieniu tych najpiękniejszych melodii, które już teraz mam dla Państwa. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko i zapraszam na to środowe popołudnie do Radia Pogoda. A na dobry początek niezwykły nie tylko aktor, ale także piosenkarz Bohdan Łazuka już teraz.

Kupiłem bukiet róż, chcę do żony wracać już. Nagle widzę, w sklepie są cytryny. Pół godziny człowiek stał, obok ona Bóg tak

się. Miłość trwała 10 dni, potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król,

Tak, drodzy Państwo, brzmią te najpiękniejsze melodie w samym środku tygodnia. Jerzy Połomski, Tak daleko nam do siebie. To był 77 rok, 12 minut po godzinie 14, a co dziś popołudniową porą? No jak co dzień, mnóstwo atrakcji czeka na Państwa w Radiu Pogoda. Po godzinie 15.30 spotkamy się z Krystyną Giżowską. Z najpiękniejszych melodiach pojawi się także Monika Tarka, która będzie rozmawiać właśnie z naszą niezwykłą gwiazdą. O 16.30 Państwa ulubiona popołudniowa zabawa daje słowo. Ja pomówię Państwu jedno słowo, a Państwo muszą dodać 5 skojarzeń do tego słowa. Nagroda gwarantowana to dziś bilety na Retro Motor Show do Poznania na 18 i 20 września, a nagroda główna to książka Pępek Świata Arka Rogozińskiego. Na 17.30 ktoś z Państwa dołączy do klubu pogodnych ludzi. To i jeszcze więcej czeka na Państwa na pewno do godziny 18. No a teraz taka krótka historia. Przed nami artystka, która po odebraniu magistra sztuki objęła klasę śpiewu na katowickiej uczelni, a jedną z jej studentek, która pobierała u niej nauki, była kolejna wielka polska gwiazda Majka Jeżowska. A panią profesor była właśnie ona, Krystyna Prońko.

0: Tom Jones, artysta, który niedawno świętował swoje 86. urodziny. Do dziś koncertuje. Jest znany także, że grał w filmach, choćby w takim kultowym filmie prosto z Hollywood. Marsjanie atakują, a przez wiele lat przyjaźnił się także z Elvisem Presleyem, gdzie wspólnie występowali w Las Vegas, czy to w latach 60., czy to w latach 70. A już za moment w radiu pogoda. Zespół, który w 68 roku stworzył Tadeusz Nalepa. To będzie Breakout. Proszę zatem koniecznie zostać z Radiem Pogoda.
1: Radio Pogoda.

0: autopromocję.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Bonjour. Hello. Hola. Świat stoi otworem z Radiem Pogoda. Weź udział w konkursie Zagraniczna Piątka na radiopogoda.pl i podziel się z nami swoim podróżniczym marzeniem. Do zdobycia tłumacze mowy, tekstu i zdjęć oraz dodatkowe 500 zł na wyjazdowe przyjemności. Bon voyage!
5: Na konkurs zaprasza sponsor, firma Wasco Electronics, polski producent tłumaczy elektronicznych z darmowym i nielimitowanym internetem do tłumaczeń w niemal 200 krajach.
6: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
7: Desnoran?
6: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
7: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak?
7: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
9: Lalka Bolesława Prusa powraca w wyjątkowym, kolekcjonerskim wydaniu filmowym. Unikatowe zdjęcia z filmu i historia, która porusza kolejne pokolenia. Jedyne filmowe wydanie kultowej powieści. Klasyka, którą zobaczysz na nowo. Poleca wydawnictwo Agora.
10: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
11: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: W cyklu Recepta na długowieczność nadajemy z greckiej wyspy Ikaria. Na tej właśnie wyspie ludzie żyją najdłużej w Europie. W czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności 14 za Empikiem.
14: 18,47, 12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto.
15: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
14: To ja też chcę!
15: 24, 30.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Co za dzień.
18: Co się stało?
17: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
18: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
17: Meliski?
18: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
17: Czyli to takie pastylki antystresowe?
18: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
17: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
18: Na mnie i na Meliski.
19: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
20: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
21: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
20: Znaczy, Frosta kupiłeś?
21: Prościej się nie da.
22: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
0: Reklama.

Alina Pszczółkowska, paryskie tango w Radiu Pogoda. Tak zerknąłem jednym okiem, drodzy Państwo, na pogodę w Paryżu. To teraz tylko 19 stopni, ale piękne słońce jednak jest. A na zegarach u nas za 29 minut będzie 15. 9 dzień września mamy w kalendarzu, a w 1970 roku ma miejsce premiera serialu telewizyjnego, który wyreżyserował Janusz Morgenstern, a ten serial nazywa się Kolumbowie. Dziewiątego września, rok później, w 1971 roku ma za to miejsce premiera serialu, chyba dla całej rodziny, Krzysztofa Szmagiera, Przygody psa Cywila. To tyle serialowej historii. W Radiu Pogoda od historii nie uciekamy, bo teraz rok 77 i słynny przebój Bakara.

0: Nie wiem jak państwo, ale ja zasłuchałem się w tej piosence goniąc kormorany. Piotr Szczepanik, który wielokrotnie w wywiadach powtarzał, że właśnie w tej piosence każdy słuchacz znajdzie cząstkę własnego życia, bo to są i powroty z wakacji, i beztroskość, a także pierwsze młodzieńcze miłości. Na takich pięknych, nastrojowych piosenek w to środowe popołudnie na pewno nie zabraknie w Radiu Pogoda, zatem proszę zostać razem z nami, bo już za moment Natasza Zerska i Jadwiga Prolińska.
1: Reklama. Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
2: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko 1,24 zł przy zakupie dwóch sztuk.
3: Lidl. To się opłaca.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Koncert Szlagierowa Gala z Humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
8: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
9: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
8: No tak. 10 na 10.
10: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
11: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
12: Jestem w Toyota Komorniki Poznań, przy ulicy Platynowej 2, gdzie właśnie trwają dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Wybierz tego miejskiego crossovera, który wygrywa niezawodnością i oszczędnością napędu hybrydowego oraz zachwyca nowym designem i technologią. Tylko w naszym salonie i tylko teraz, podczas dni otwartych, zamów nowego Yarisa Crossa w specjalnej ofercie od 105 tysięcy złotych i odbierz go z salonu z pełnym bakiem. Zapraszamy, Toyota Komorniki Poznań, Platynowa 2.
13: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
14: Została ostatnia reklama.
15: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze, jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singaporeair.com. Singapore Airlines. A great way to fly.

0: to promocja.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
1: Koncert życzeń powraca już w ten weekend. Sobota i niedziela od 10. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
5: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
4: Już od 400 zł studiuj.
5: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
4: Ekonomię i logistykę.
5: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
4: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
5: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
4: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
6: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
7: Prowadzisz firmę? Zarządzasz flotą samochodów? Zastanawiasz się, jak efektywnie zaplanować flotę, jej rozwój i przygotować swój biznes na wyzwania przyszłości? Odpowiedzi już dzisiaj na naszej antenie w cyklu Volkswagen Crafter wspiera biznes. Czekają na Ciebie praktyczne przykłady, ciekawe informacje oraz niezawodne rozwiązania dla przedsiębiorców. Posłuchaj i poznaj model Volkswagen Crafter od strony jego przydatności w codziennej pracy.
3: Została ostatnia reklama.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Reklama.
1: Popołudnie w samym środku tygodnia spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda, już za moment Pod Budą, a także zespół Smołki. Ja na razie zapraszam Państwa na wiadomości, bo na zegarach 15.
9: Nowe doniesienia po wypadku pociągu koło Przysuchy na Mazowszu. Cena baryłki ropy przekroczyła granicę $100. Niski poziom Wisły w Warszawie, padł rekord.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
9: Miriam Lipińska. Zmarła pasażerka ciężko ranna w zderzeniu pociągu z ciężarówką niedaleko Przysuchy na Mazowszu. W szpitalach jest jeszcze 6 poważnie rannych osób, w tym maszynista i kierowca ciężarówki. Do wypadku doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym z sygnalizacją świetlną. Pociąg Intercity Koziołek relacji Lublin-Szczecin uderzył w ciężarówkę, mówi Katarzyna Kucharska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.
11: Z całego składu kilka wagonów wykoleiło się, wypadło z torów.
9: Pasażerowie, którzy nie ucierpieli, zostali przewiezieni autokarami do Przysuchy. Ruch pociągów na linii kolejowej Tomaszów Mazowiecki - Radom Główny jest wstrzymany. Trudno to zaakceptować, mówi senator KO Grzegorz Schetyna o aresztowaniu Piotra Niemczyka. Niemczyk to były działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL, były oficer służb specjalnych, który wraz z ponad 20 innymi osobami został skazany za udział w proteście ostatniego pokolenia wiosną zeszłego roku. Ponieważ odmówił wykonania kary w formie prac społecznych, zamieniono mu ją na 15 dni aresztu, co tak komentuje Grzegorz Schetyna.
12: To są rzeczy, które są nie do zaakceptowania. Znaczy, liczę na refleksję też wśród sędziów, że będą wiedzieli, że ten kontekst takich zachowań trzeba po prostu w jakiś inny sposób przeprowadzać i egzekwować prawo w tych kwestiach.
9: W obronie Piotra Niemczyka wystąpiło już ponad 40 byłych opozycjonistów, którzy zaapelowali do Rzeczniczki Praw Obywatelskich i Ministra Sprawiedliwości o wniesienie kasacji od wyroku. Po raz pierwszy od lipca cena baryłki ropy przekroczyła $100. To efekt eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie i wymiany ciosów między USA a Iranem. Amerykanie mieli zniszczyć 5 irańskich tankowców. W odpowiedzi Teheran zaatakował 10 statków i amerykańską bazę w Jordanii, mówi szef dyplomacji Stanów Zjednoczonych Marco Rubio.
13: Ta wymiana ciosów jest prosta. Za każdym razem, jak Iran będzie próbował atakować amerykańskie okręty, będzie tracił tankowce.
9: Ale wzrost napięcia na Bliskim Wschodzie pociąga też za sobą wzrost cen ropy, a w konsekwencji paliw. Zmieniamy temat. Susza hydrologiczna nie odpuszcza. Rekordowo niski jest poziom Wisły na bulwarach w Warszawie. Dziś rano było tam zaledwie 95 cm. Poprzedni rekord padł w zeszłym tygodniu. Wtedy stan wody w rzece był na poziomie 98 cm. Niski poziom wody w Wiśle jest też na stacjach Warszawa, Nadwilanówka oraz Modlin. Nowe cele, spacerniaki i remont szpitala dla osadzonych. Areszt śledczy w Bytomiu czeka gruntowna modernizacja. Inwestycje zapowiedziały Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna. To jednak nie jest zwykły areszt. Zabytkowy, neogotycki budynek w centrum miasta powstał w połowie XIX wieku i na stałe wpisał się w krajobraz Bytomia. Jak zapowiada wiceprezydent miasta Michał Bieda, obiekt po remoncie zachowa swój historyczny charakter.
14: Budynek ma na pewno bardzo duży potencjał jako wizytówka architektury, jako zabytek i na pewno będziemy wspierali tutaj Służbę Więzienną w tym procesie, żeby został zrewitalizowany zgodnie ze sztuką i był tak piękny, jak może być.
9: Odświeżona zostanie zabytkowa czerwona cegła, z której wybudowano areszt. Prace ruszą w przyszłym roku, potrwają 2 lata.
10: Co jest grane w Poznaniu?
15: Urszula Salamon, zapraszam. W weekend w Teatrze Nowym zobaczycie Prawo wyboru. Tytułowy wybór należy do widzów. To oni zdecydują o losie głównego bohatera. Na scenie zobaczymy Antoninę Choroszy, Danielę Popławską i Agnieszkę Różańską. Spektakl Prawo wyboru od piątku do niedzieli w Teatrze Nowym. Zostajemy na Jeżycach. Tyrtel będzie świętować już w tę sobotę. Podczas Dnia Jeżyc odbędą się koncerty, warsztaty, spektakle i potańcówka. Wszystko to będzie czekać na dziedzińcu szkoły podstawowej numer 36. I jeszcze zaproszenie do kina. W Heliosie wciąż możecie oglądać najnowszy film Nolana, Odyseję. To słynna historia Odyseusza i jego niebezpiecznej podróży do domu po wojnie trojańskiej. Seans dzisiaj o 19.15 w kinie Helios.
10: Radio Pogoda 103,4 FM. Pogoda.
9: Na północy, zachodzie i miejscami w centrum przelotny deszcz i lokalne burze. W pozostałych regionach jeszcze słonecznie, a na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 23 w Wielkopolsce, 25 na Dolnym Śląsku, 30 na Mazowszu i Śląsku, do 31 na Podkarpaciu.
1: Pięć minut po godzinie 15:00, to z wielką przyjemnością i z wielką radością zapraszam Państwa na tą kolejną godzinę z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się Państwu bardzo nisko. To na dobry początek piosenka o 13 dniu. No na szczęście w tym miesiącu 13 przypada w niedzielę. Kasia Sobczyk i Czerwono-Czarni.

Chris Norman i zespół Smokey, czyli legenda muzyki lat 70. i 80. To już prawie 12 minut po godzinie 15. Nie wiem jak państwo, ale ja już nie mogę doczekać się kolejnego spotkania z naszą cudowną gwiazdą. Krystyna Giżowska i jej najpiękniejsze melodie pojawią się już za kilka minut w radiu Pogoda. Jestem bardzo ciekawy, jaką dzisiaj piosenkę państwu opowie pani Krystyna Giżowska. Chciałbym, żeby był jakiś fajny kawałek z lat 80. Być może tak się stanie, przekonamy się już za kilka minut. No a teraz zabieram państwa do Krakowa. Kraków, Piwna 7, zespół Pod Budą.

smutno i źle. Kupcie uśmiech za grosze, odstąpię go wam, żeby było wam lżej, myśl je dam. A nocą, gdy niebo wygląda jak

0: dam, wyście dam, wyście dam. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę, za grosze odstąpię ją wam, żeby było wam lżej. Wyście dam.
1: Jedna z najbardziej wyrazistych gwiazd polskiej estrady lat 50. i 60. Artystka, która z zawodu była stomatologiem, choć ukończyła studia i zdobyła dyplom dentystki, to miłość do estrady okazała się zdecydowanie silniejsza niż praca w gabinecie lekarskim. Wiesława Drojecka to był paryski walczyk. W Radiu Pogoda najpiękniejsze melodie w to środowe, upalne popołudnie na zegarach 20 minut po godzinie 15. To już za moment spotkanie z Krystyną Giżowską. Proszę być blisko radia.
2: Radio Pogoda.

0: Nie dowód, nie bilet, wystarczy uśmiech. Bo warszawskie Dni Seniora to święto dla wszystkich, którzy lubią dobrą zabawę. Tym bardziej, jak te zabawy poprowadzą Asia Kruk i Zygmunt Heiser.
1: Zapraszamy na wspólne śpiewanie
2: i wielką potańcówkę pod gołym niebem.
0: Na inaugurację warszawskich Dni Seniora 12 września zaprasza Radio Pogoda.
3: Reklama. Jeśli chcesz, to...

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela anisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii dobry plan wystarczy.
1: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Mon.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
6: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
5: Już od 400 zł studiuj.
6: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
5: Ekonomię i logistykę.
6: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
5: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
6: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
5: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Ach, co to był za ślub? Ależ to będzie spotkanie, drodzy państwo, z cudowną polską gwiazdą. Krystyna Giżowska, Monika Tarka już w studiu. To zaczynamy.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej w Radiu Pogoda.
2: Witam państwa serdecznie, no i przede wszystkim oczywiście witam Krystynę Giżowską, która jest w studiu Radia Pogoda. Piosenkę na dzisiaj sama wybrałaś, Krysiu, co to za utwór będzie?
3: To jest też kompozycja Janusza Sławińskiego, tytułowy utwór z mojej pierwszej płyty długogrającej, Jestem jak inne. Ja zawsze mówię, jestem jak inne dziewczyny, jakich jest wiele na świecie.
2: To była moja... tak, w gruncie rzeczy jesteśmy do siebie podobne tak. W wielu aspektach, tak.
3: Moja pierwsza płyta długogrająca, wyczekiwana przeze mnie niesamowicie, bo 10 lat pracowałam na to, żeby ją nagrać.
2: Który to był rok?
3: 82. Kiedy wyszła. I powiem szczerze, bardzo taka wypieszczona, bo wszystkie aranżacje i towarzyszyła mi na tej płycie orkiestra Gustawa Broma, zresztą bardzo znana orkiestra czechosłowacka jeszcze wtedy. I Helenka Wondraczkowa z nią śpiewała, i Jiří Korn. Także Ali Babki mi tam towarzyszą w chórku. I oczywiście wspaniała sekcja smyczkowa.
2: I w ogóle bardzo zróżnicowane są piosenki na tej płycie. One mają bardzo różny charakter, taki muzyczny i tekstowy, także tam pokazujesz swoje różne twarze, że tak powiem.
3: Specjalnie dla mnie napisane zresztą, co jest też dla mnie było ogromnie ważne. Także byłam strasznie dumna z tej płyty i do tej piosenki Jestem jak inne bardzo często wracam. Często śpiewam ją, często nią otwieram swoje koncerty. Właśnie przedstawiam się po prostu publiczności tą piosenką.
2: No to w takim razie posłuchajmy. No nic dziwnego, że wybrała się w takim razie na ten nasz pierwszy tydzień najpiękniejszych melodii Krystyny Giżowskiej. Słuchamy. Jestem jak inne, Krystyna Giżowska w Radiu Pogoda, a my, Krysiu, widzimy cię i słyszymy jutro. Także dziękuję ci za dziś.
3: Dziękuję, na razie.

0: Są takie dni w tygodniu. Urszula Sipińska, nie wiem, czy państwo wiecie, ale Urszula Sipińska jest jedną z niewielu gwiazd, które podjęły twardą decyzję o całkowitym przejściu na emeryturę estradową. No i słowa artystka dotrzymała. A w Radiu Pogoda już po godzinie 16:00 państwa ulubiona popołudniowa zabawa, czyli daję słowo, ja państwu podaję słowo, a państwo muszą dodać 5 skojarzeń do tego słowa. Nagrody dzisiaj wyśmienite. O nich opowiem państwu tuż po godzinie 16:00, zatem proszę zostać koniecznie z Radiem Pogoda. Już za moment spotkanie z niezwykłą polską aktorką. To będzie Barbara Kraftówna.
1: Autopromocja. Miłość czy rozsądek? Ambicja czy spokojne życie? Kasia Zachojska miała wszystko. Wykształcenie, dobrą pracę i męża. Ale serce nie zawsze słucha planów. Nowa powieść Radia Pogoda. Poznaj pełną emocji powieść Heleny Mniszkówny Magnesy Serc. Historię namiętności, trudnych wyborów i uczuć, które przyciągają silniej niż rozsądek. Słuchaj dziś od 22:00. Tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Jestem w Toyota Komorniki Poznań, przy ulicy Platynowej 2, gdzie właśnie trwają dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Wybierz tego miejskiego crossovera, który wygrywa niezawodnością i oszczędnością napędu hybrydowego oraz zachwyca nowym designem i technologią. Tylko w naszym salonie i tylko teraz, podczas dni otwartych, zamów nowego Yarisa Crossa w specjalnej ofercie. Od 105 tysięcy złotych i odbierz go z salonu z pełnym bakiem. Zapraszamy, Toyota Komorniki Poznań, Platynowa 2.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
8: Bonjour. Hello. Hola. Świat stoi otworem z Radiem Pogoda. Weź udział w konkursie Zagraniczna Piątka na radiopogoda.pl i podziel się z nami swoim podróżniczym marzeniem. Do zdobycia tłumacze mowy, tekstu i zdjęć oraz dodatkowe 500 zł na wyjazdowe przyjemności. Bon voyage!
9: Na konkurs zaprasza sponsor, firma Wasco Electronics, polski producent tłumaczy elektronicznych z darmowym i nielimitowanym internetem do tłumaczeń w niemal 200 krajach.
10: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
11: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
12: Teraz w Netto polskie pomidory malinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
16: Mamy niskie ceny.
17: Została ostatnia reklama. dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.

to uważać strasznie, bo w czasie deszczu dzieci się nudzą. To ogólnie znachana rzecz, choć mniej trudzą się i mniej brudzą się, ale

0: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
1: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
2: Desnoran?
1: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
2: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Jak?
2: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
4: Po Desnoranie znika chrapanie.
3: Aflofarm.
5: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Została ostatnia reklama.
7: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
8: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
7: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Reklama.
11: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Ptasia Wita przy Lasku Marcelińskim.
12: Środowe popołudnie spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Już za moment będzie okazja do tego, żeby zanucić wielki przebój Maryli Rodowicz Sing Sing. No a teraz zapraszam Państwa na wiadomości, bo na zegarach 16.
13: Nie żyje ranna pasażerka pociągu, który zderzył się z ciężarówką na Mazowszu. Kara dla szpitala za nieudzielenie pomocy pacjentowi z zawałem i przypomnienie od ZUS-u. Cały czas można wnioskować o 300 zł na szkolną wyprawkę.
14: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
13: Miriam Lipińska. Jedna osoba nie żyje, a 6, w tym maszynista i kierowca ciężarówki, jest w szpitalach. Po wypadku na przejeździe kolejowym koło Przysuchy na Mazowszu, po uderzeniu w ciężarówkę, wykoleił się tam pociąg Intercity Koziołek relacji Lublin-Szczecin. Jak mówi podinspektor Katarzyna Kucharska z radomskiej policji, pasażerowie zostali przewiezieni do bezpiecznego miejsca w pobliskiej miejscowości.
15: Tam ustalana jest ich tożsamość i będą z nimi wykonywane czynności. Bardzo ważne są dla nas zeznania tych świadków, ale oczywiście kluczowe będą oględziny i czynności procesowe tutaj na miejscu.
13: Do zdarzenia doszło na niestrzeżonym przejeździe z sygnalizacją świetlną. Właśnie w takich miejscach najczęściej dochodzi do wypadków kolejowych, mówi rzecznik prasowy Urzędu Transportu Kolejowego Tomasz Frankowski.
16: Z naszych statystyk wynika, że właśnie przejazdy kategorii D, czyli te, gdzie jest Krzyż Świętego Andrzeja, ewentualnie jeszcze dodatkowo znak stop, i przejazdy kategorii C, czyli tam, gdzie jest tylko i wyłącznie sygnalizacja świetlna, bez rogatek czy półrogatek, są najniebezpieczniejsze. Dochodzi na nich do największej liczby wypadków.
13: Okoliczności wypadku badają na miejscu prokuratorzy. 30 tysięcy złotych kary dla Szpitala Wojewódzkiego w Lublinie za nieudzielenie pomocy pacjentowi na izbie przyjęć. Tak zdecydował NFZ. Sprawa dotyczy przypadku z sierpnia, gdy mężczyzna z bólem w klatce piersiowej chciał zgłosić się po pomoc, ale mimo że dzwonił do drzwi izby przyjęć, nikt mu nie otworzył. Towarzysząca mężczyźnie kobieta wezwała w końcu karetkę, która zabrała go do innego szpitala. Jak się okazało, mężczyzna miał zawał. Dwie osoby pełnią tego dnia dyżur pielęgniarski zostały już dyscyplinarnie zwolnione. Dyrekcja szpitala zapowiedziała, że będzie wnioskować o odstąpienie od kary. Ksiądz pedofil skazany za przestępstwa seksualne i pornografię dziecięcą. Duchowny Jacek K. z diecezji sosnowieckiej usłyszał wyrok 14 lat więzienia. Sąd rejonowy w Sosnowcu nie miał wątpliwości, że ksiądz jest winny wszystkich zarzucanych mu czynów. Wyrok nie jest prawomocny, a prokuratura już zapowiedziała, że będzie domagać się surowszej kary.
17: Wystąpimy o uzasadnienie pisemne tego wyroku. Podejmiemy decyzję co do ewentualnej apelacji. Nie wykluczamy jej.
13: Mówi prokurator Bartosz Mariusz Kilian. Sosnowiecki sąd dożywotnio zakazał też księdzu pracy z dziećmi, a także zakazał mu zbliżania się do pokrzywdzonych. Duchowny ma także zapłacić ofiarom zadośćuczynienie. ZUS przypomina, że cały czas można składać wnioski w programie Dobry Start na szkolną wyprawkę. Rodzice, którzy złożyli wnioski do końca wakacji, dostaną pieniądze do końca września, mówi Małgorzata Korba z Biura Prasowego ZUS.
10: Świadczenie wynosi 300 zł rocznie, przysługuje na każdego ucznia szkoły do ukończenia 20 lat, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością nawet nieco dłużej, do 24 lat.
13: Wnioski można składać do końca listopada elektronicznie za pomocą aplikacji mZUS. Remont obserwatorium IMGW na Śnieżce coraz bliżej. Dziś w Karpaczu podpisano umowę na realizację tej inwestycji. Remont i przebudowa charakterystycznego budynku w kształcie trzech połączonych dysków ma się zakończyć do 2031 roku.
14: Co jest grane w Poznaniu?
18: Urszula Salamon, zapraszam. 4 października wystartuje Poznań Maraton. Do stolicy Wielkopolski przyjadą biegacze i biegaczki z całego świata. Start przy Międzynarodowych Targach Poznańskich. Trasa będzie prowadziła przez Stary Rynek, Jezioro Maltańskie i Miejski Stadion. A w Centrum Kultury Zamek trwa wystawa Świat jak Zielnik. To podróż przez ponad 4 stulecia twórczości artystycznej, w której przyroda jest bohaterką i przedmiotem refleksji nad współczesnym kryzysem klimatycznym. Wystawę będzie można oglądać w Centrum Kultury Zamek do 6 grudnia. Na koniec zaproszenie na spektakl. W nowym zobaczycie sztukę Dracula Vagina Dentata. Jej bohaterką jest Ala, nastolatka, która przekracza próg inicjacji. Dziewczyna przejdzie przez osobliwy labirynt postaci. Spektakl dzisiaj o 19 w Teatrze Polskim w Poznaniu.
14: Radio Pogoda. 103,4 FM. Pogoda.
13: Na termometrach od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 23 w Wielkopolsce, 25 na Dolnym Śląsku i Pomorzu, 30 na Mazowszu, do 31 na Podkarpaciu. Na zachodzie, północy i miejscami w centrum przelotny deszcz, w pozostałych regionach słonecznie.
12: Prawie 5 minut po godzinie 16:00 to środowe popołudnie, gorące, w niektórych miejscach także upalne. Spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko. W tej godzinie czeka na Państwa ulubiona popołudniowa zabawa, czyli daję słowo szczegóły już za kilka minut. No a na dobry początek Janusz Gniatkowski.

Majka Jeżowska, od rana mam dobry humor. Na o ten humor poranny w Radiu Pogoda dba sprawdzony duet Asia Kruk i Zygmunt Heizer. Codziennie zapraszają Państwa na cudowną pobudkę do pogodnego poranka, punktualnie o godzinie 6. Teraz prawie 13 minut po godzinie 16. 9 dzień września mamy w kalendarzu, a dziś rocznica urodzin niezwykłego amerykańskiego piosenkarza, który tworzył muzykę soul. Był jednym z najwybitniejszych muzyków tego gatunku. Surowo brzmiący śpiew, oparte aranżacje na instrumentach dętych, to była podstawa tych wszystkich piosenek tego artysty. No dobrze, już odkrywam przed Państwem kartę. To już teraz Otis Redding w Radiu Pogoda.

0: Sing. Mam nadzieję, że Państwo też nucili ten najpiękniejszy przebój, najpiękniejsze melodie w radiu Pogoda przez całą dobę. Maryla Rodowicz, Sing, to był 76 rok. 19 minut po godzinie 16, a już za kilka minut zaczynamy popołudniową zabawę. Daję słowo, ja mówię słowo, Państwo muszą dodać 5 skojarzeń do tego słowa, mają Państwo na to 15 sekund, a do wygrania dzisiaj nagroda gwarantowana, jak tylko Państwo pojawią się na naszej antenie, to podwójne zaproszenie na Retro Moto Show, które odbędzie się w Poznaniu od 18 do 20 września, a nagroda główna to książka Pępek Świata Alka Rogozińskiego. 22 444 4004 już teraz mogą się Państwo zgłaszać do naszej zabawy. 22 444 4004, a za moment także Wały Jagiellońskie.
1: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Unii Lubelskiej Wita na Poznańskiej Starołęce.
2: Autopromocja.
3: Radio Pogoda, czyli
4: poranki, które zaczynamy z uśmiechem.
5: Potańcówki pod chmurką i spotkania z ludźmi pełnymi pasji.
6: Wspomnienia, które bawią.
7: Popołudnia spędzane na rozmowie.
8: Dobre słowo i życzenia płynące prosto z serca.
9: I wieczory pełne gwiazd.
10: Radio Pogoda.
11: Twoi ulubieni prowadzący. Twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie.
12: Już tu są.
2: Autopromocja. Reklama.
13: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
14: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
13: A gdzie tak jest?
14: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
13: O, już zatrudniam.
14: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
15: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
16: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
19: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
18: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
19: W końcu będę miał kieszonkowe.
18: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
20: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
22: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
23: W Media Expert wyprzedaj.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
4: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
3: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja.
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Została ostatnia reklama.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Reklama.

0: Takie niezapomniane melodie w latach 60. nagrywał Neil Sedaka na zegarach w 4:30.
1: Daję słowo w Radiu Pogoda.
0: Zaczynamy chwilę emocji, chwilę napięć i cudownych nagród w naszej zabawie. Daję słowo. Po drugiej stronie telefonu powinna być pani Teresa z Krakowa. Dzień dobry, pani Tereso.
2: Tak, dzień dobry, witam wszystkich.
0: Gdzie tam panią złapałem o tej porze? Co pani porabia w Krakowie?
2: W domku, jestem w domku.
0: A pani mieszka bliżej Wawelu czy gdzieś dalej?
2: W Nowej Hucie konkretnie.
0: W Nowej Hucie, w Nowej Hucie. To równie piękna dzielnica Krakowa z taką historią, prawda?
2: Tak.
0: Pani Tereso, do wygrania dzisiaj dwie cudowne nagrody. Pierwsza to są podwójne zaproszenia na Retro Motor Show do Poznania na 18 września. No, a druga nagroda, równie cenna, to książka Pępek Świata Alka Rogozińskiego. Gorąco państwu również tą książkę polecam. Zasady naszej zabawy są naprawdę bardzo proste. Ja podaję państwu słowo, a państwo do tego słowa muszą dodać 5 skojarzeń. Mają państwo na to 15 sekund. Pani Tereniu, czy wszystko jest jasne?
2: Wszystko jasne.
0: Wszystko jasne. Ktoś będzie kibicował?
2: Niestety nie, tylko mam żółwia w domu.
0: O, no to żółw może kibicować i może podpowiedzieć, tylko że z tą szybkością może być trudniej, prawda?
2: No.
0: Dobrze, pani Tereniu, trzymamy mocno kciuki za panią, już za moment to odpalimy. Mówiąc kolokwialnie, nasz licznik, 15 sekund będzie pani miała na to, żeby mi podać 5 skojarzeń do tego słowa, które już za moment się pojawi. Możemy?
2: Proszę bardzo.
0: No to uwaga, uwaga, magiczne słowo na dziś to kosmos.
2: Kosmos, rakieta, Gagarin, człowiek, małpka, pies, niebo.
0: No i w zasadzie wszystko już jest jasne. Oczywiście, że tak. Gratuluję pani bardzo serdecznie.
2: Dziękuję.
0: W takim razie cudowne nagrody trafiają w pani ręce i życzę cudownych chwil z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda.
2: Bardzo dziękuję.
1: Daję słowo w Radiu Pogoda.

0: Porzuciła estradę u szczytu popularności, a to był rok 81. Impulsem do całkowitego wycofania się z życia publicznego było ogłoszenie stanu wojennego. Rena Rolska w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Za 21 minut będzie 17. To już za moment niezwykły duet Barbara Streisand i Barry Gibb. Proszę zatem koniecznie zostać z Radiem Pogoda.
1: Słuchasz Radia Pogoda.
2: Autopromocja.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
3: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
4: Tu Krystyna Giżowska, a to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799 z kodem rabatowym.

0: Znasz to? Ten i inne porywające hity tylko we wrześniu w kinach. Zabierz bliskich na najnowszy koncert światowej sławy skrzypka André Rieu i jego wspaniałej orkiestry Johanna Straussa. Swoje kino znajdziesz i bilety kupisz na stronie kinomaestro.pl.
1: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
3: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Prowadzisz firmę? Zarządzasz flotą samochodów? Zastanawiasz się, jak efektywnie zaplanować flotę, jej rozwój i przygotować swój biznes na wyzwania przyszłości? Odpowiedzi już dzisiaj na naszej antenie w cyklu Volkswagen Crafter wspiera biznes. Czekają na Ciebie praktyczne przykłady, ciekawe informacje oraz niezawodne rozwiązania dla przedsiębiorców. Posłuchaj i poznaj model Volkswagen Crafter od strony jego przydatności w codziennej pracy.
6: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
7: Jeszcze tylko dzisiaj Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Została ostatnia reklama.
4: Jestem w Toyota Komorniki Poznań przy ulicy Platynowej 2, gdzie właśnie trwają dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Wybierz tego miejskiego crossovera, który wygrywa niezawodnością i oszczędnością napędu hybrydowego oraz zachwyca nowym designem i technologią. Tylko w naszym salonie i tylko teraz podczas dni otwartych zamów nowego Yarisa Crossa w specjalnej ofercie od 105 tysięcy złotych i odbierz go z salonu z pełnym bakiem. Zapraszamy, Toyota Komorniki Poznań, Platynowa 2.
5: Reklama.
3: Drogowskaz, Radia Pogoda.
6: Bardzo ładna pogoda dziś po południu, do 32 stopni na południowym wschodzie, ale miejscami też burze z silnym wiatrem. Jutro natomiast ochłodzenie, w nocy zacznie się już deszczowo. Alert przed silnym deszczem z burzami dla Dolnego Śląska oraz Opolszczyzny. Jest też alert przed silnym wiatrem dla Małopolski. A na krajowej ósemce uwaga, na odcinku Kudowa-Kłodzko zderzenie trzech osobówek i tutaj ruch wahadłowy.

0: autopromocja.
1: Pogodny poranek Radia Pogoda. Znasz ich od lat. Wiedzą, co piszą w gazetach. Podpowiedzą, kto ma dziś imieniny. Rzucą ciekawym przepisem. Odbiorą twój telefon. Kiedy grają najpiękniejsze melodie, nawet wrześniowy poranek wydaje się piękniejszy. Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Radiowe duo od 10 lat. Codziennie od 6. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
3: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
2: Już od 400 zł studiuj.
3: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
2: Ekonomię i logistykę.
3: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
2: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
3: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
2: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
3: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
1: Została ostatnia reklama.
8: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Reklama.
9: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na poznańskiej Wildzie.
10: Gorące środowe popołudnie spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Irena Jerocka i Marek Grechuta już za moment. No a teraz zapraszam Państwa na wiadomości, bo na zegarach 17.
11: Premier zapowiada zmiany w prawie po kolejowym wypadku na Mazowszu. Jest decyzja w sprawie wysokości stóp procentowych. Zajrzymy też na szkolną stołówkę, by sprawdzić, co o nowym jadłospisie myślą uczniowie i kucharki.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
11: Miriam Lipińska. Po wypadku kolejowym koło Przysuchy na Mazowszu premier Donald Tusk zapowiada radykalne zaostrzenie przepisów dla osób łamiących prawo na przejazdach kolejowych.
12: Niestety ani złe zdarzenia, ani perswazja nie pomagały, więc musimy zaostrzyć przepisy dla tych, którzy to łamią. I to moje propozycje będą tutaj bardzo twarde.
11: Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych na Mazowszu ciężarówka wjechała prosto pod nadjeżdżający pociąg Intercity relacji Lublin-Szczecin. Po zderzeniu pociąg wykoleił się. Poważnie rannych zostało 7 osób. W tym maszynista i kierowca. Jedna osoba, pasażerka pociągu, zmarła. 6 pozostałych poszkodowanych jest w szpitalach. Stopy procentowe pozostają bez zmian, tak zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Na razie więc nie zmienią się też raty kredytów, ale widmo wzrostu inflacji może to wszystko zmienić, mówi Jarosław Sadowski z Rankomat.pl.
13: Są prognozy, które mówią o kolejnych miesiącach i na horyzoncie rysuje nam się ryzyko podwyżek stóp procentowych.
11: Ale jeśli inflację jednak uda się utrzymać w ryzach, to przez najbliższy rok stopy procentowe mogą pozostać na niezmienionych poziomach. A na razie stopa referencyjna nadal wynosi 3,75%. Stało się. Ropa naftowa przebiła psychologiczny poziom $100 za baryłkę. To efekt wciąż gorącej sytuacji w cieśninie Ormus, kluczowej dla transportu ropy z Bliskiego Wschodu. I tę drożejącą ropę coraz wyraźniej widać w cenach paliw. Jak podają analitycy epetrol.pl, w ostatnim tygodniu benzyna zdrożała o 26 groszy, średnio do 7,89 zł. a diesel o 36 groszy do 8 zł i 75 groszy. Ponad 1 000 000 zł kary dla jednej z firm skupujących od rolników zboże. Karę nałożył Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za niedopuszczalne zapisy w umowach. Spółka przed zbiorami podpisywała z rolnikami umowę na dostarczenie określonej ilości zboża. Za niewywiązanie się z umowy rolnik musiał zapłacić karę nawet wtedy, gdy było to od niego niezależne, mówi szef UOKiK Tomasz Chrustny.
14: Przedsiębiorca wymagał, aby rolnicy dostarczali całość zakontraktowanych produktów, nawet jeśli z powodów suszy, gradobicia lub innych niezależnych od nich okoliczności nie byli w stanie zebrać wystarczających plonów.
11: Co ważne, spółka, która miała niedopuszczalne klauzule w umowach z rolnikami, współpracowała z UOKiK-iem. Nie będzie się odwoływać od nałożonej kary. Nowe menu na szkolnych stołówkach wzbudza coraz większe emocje. Od 1 września na talerzach jest mniej mięsa, soli i tłuszczu, a więcej warzyw. Co na to uczniowie i czy trudno jest gotować według nowych zasad?
15: Nazwy jakoś super nie są apetyczne, ale jest dobre.
16: Mi się ogólnie nie za bardzo podoba taka zmiana. Może to jest i lepiej, ale ja bym jednak wolał, żeby było więcej tego mięsa i tego prawdziwego jedzenia, jak kiedyś było.
17: Henryka Zwierzchowska, kucharka.
18: Widzi pani jakąś różnicę między tym rokiem a poprzednim? W tym, czy im smakuje?
17: Tak.
18: Są jakieś zwroty?
17: A no, są. Jak mieliśmy wege w tym tygodniu, to było zwrotów, bo dzieci nie chciały takiego czegoś jeść.
11: W Szkole Podstawowej nr 81 w Łodzi był z mikrofonem Bartosz Kądziałka.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
1: Pogoda.
11: Na północy, zachodzie i miejscami w centrum przelotny deszcz i pochmurno. W pozostałych regionach jeszcze sporo słońca, a na termometrach od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim przez 23 w Wielkopolsce, 25 na Dolnym Śląsku, 30 na Mazowszu do 31 na Podkarpaciu. Jutro już w całym kraju chłodniej.
19: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
10: 4 minuty po godzinie 17. Zaczynamy, drodzy Państwo, wspólnie ostatnią godzinę tego środowego, gorącego popołudnia, na którą zapraszam do Radia Pogoda. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko. W tej godzinie ktoś z Państwa dołączy do klubu pogodnych ludzi. No i będę miał dla Państwa pewną propozycję na dzisiejszy wieczór. Proszę zatem koniecznie zostać razem z nami. Ja na dobry początek. Irena Jarocka.

Marek Grechuta, zespół Anawa i piosenka, która pojawiła się także w kultowym filmie Podróż za jeden uśmiech. To słynna piosenka. Niepewność. Prawie 12 minut po godzinie 17 w to środowe popołudnie towarzyszą Państwu te najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda, a już za kilka minut ktoś z Państwa dołączy do klubu pogodnych ludzi, a Państwo cały czas mogą się zgłaszać do naszego klubu, nie tylko dzwoniąc pod nasz numer 22 444 4004, ale mogą to Państwo także uczynić przez naszą stronę internetową radiopogoda.pl. Było filmowo, to teraz gwiazda, która też pojawiła się w polskim filmie. To Violetta Villas.

Podobno Adriano Celentano odmówił zaśpiewania tej piosenki, a on, czyli Toto Cotugno, przyjął ją z wielką radością. No i udało się, ten wielki przełom pojawił się w 1983 roku. Tu Radio Pogoda i najpiękniejsze melodie, 20 minut po godzinie 17. No to już za moment ktoś z Państwa trafi do klubu pogodnych ludzi, ale wcześniej podelektujemy się inżynierem karwowskim, czyli Andrzej Rosiewicz, i 40 lat minęło. Proszę zostać z nami.

0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Królowej Jadwigi 51.
1: Ogłoszenie płatne.
2: Volkswagen Crafter wspiera biznes. 10 lat temu przedsiębiorcy powiedzieli, czego naprawdę potrzebują. Volkswagen ich posłuchał? I to dosłownie. Tworząc drugą generację modelu Volkswagen Crafter, inżynierowie towarzyszyli kierowcom w codziennej pracy i pytali o ich oczekiwania. Efektem był samochód opracowany od podstaw, dostępny z napędem na przednią, tylną lub obie osie, z przestrzenią ładunkową do 18,4 m².
3: A potrzeby rynku przecież nadal się zmieniały.
2: Dlatego zmieniał się również Volkswagen Crafter, który dostępny jest dziś w ponad 200 wariantach konfiguracji. Najnowsza odsłona wprowadziła aż do 19 wygodnych i intuicyjnych systemów asystujących, realnie wpływających na bezpieczeństwo i komfort pracy kierowcy.
3: Czyli od większej elastyczności do cyfrowego miejsca pracy?
2: Dokładnie. Przez dekadę zmieniały się trasy, technologie i oczekiwania kierowców. Volkswagen Crafter odpowiadał na nie kolejnymi rozwiązaniami, ale zachował najważniejszą zasadę. Najpierw słuchać ludzi, którzy codziennie wykorzystują samochód w swoim biznesie.
1: To było ogłoszenie płatne.
4: Reklama.
5: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Mamy niskie ceny.
2: Lalka Bolesława Prusa powraca w wyjątkowym kolekcjonerskim wydaniu filmowym. Unikatowe zdjęcia z filmu i historia, która porusza kolejne pokolenia. Jedyne filmowe wydanie kultowej powieści. Klasyka, którą zobaczysz na nowo. Poleca wydawnictwo Agora.
10: Teraz w Netto polskie pomidory malinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
11: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
12: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
11: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
14: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm. Dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: Została ostatnia reklama.
17: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
4: Reklama.

0: My z tobą sam na sam. Olgierd Buczek w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie za 29 minut 18.
1: Klub pogodnych ludzi Radia Pogoda.
0: Po drugiej stronie telefonu powinien być pan Kazimierz. Dzień dobry, panie Kazimierzu.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witamy pana bardzo gorąco. Pan zgłosił się do klubu pogodnych ludzi.
2: Tak,
0: i z tego, co
2: się
0: wyczytałem, panie Kazimierzu, to jest pan honorowym dawcą krwi.
2: Przepraszam, ale byłem.
0: Był pan, rozumiem.
2: Tak.
0: Dobrze, tak
2: ale
0: mam napisane.
2: Ale oddałem 60 litrów krwi na swoje 60-lecie.
0: O, to proszę bardzo, no to tylko pogratulować. Panie Kazimierzu, co pan robi, że pan jest takim szczęśliwym człowiekiem?
2: Jestem szczęśliwy, no bo tyle krwi oddałem, że tyle istot ludzkich uratowałem, że sam się cieszę z siebie, że na to mnie było stać.
0: No to naprawdę był piękny gest. Panie Kazimierzu, w takim razie z wielką przyjemnością dołącza pan do klubu pogodnych ludzi. Nasza specjalna legitymacja już będzie zapisana pana imieniem i nazwiskiem. W takim razie pogodnego wieczoru panu życzę z najpiękniejszymi melodiami.
2: Dziękuję,
0: pozdrawiam gorąco.
2: Słuchaczy Radio Pogoda.
0: No to pozdrowienia poszły od pana Kazimierza. Jeśli chcą państwo dołączyć do klubu pogodnych ludzi, to mogą to państwo zrobić za pośrednictwem naszej strony internetowej radiopogoda.pl albo po prostu do nas zadzwonić 22 444 40 04. Dzisiaj w tej godzinie trochę akcentów filmowych nam się pojawia, no to teraz pora na kolejną, niezwykłą amerykańską gwiazdę, Telly Savalas, chyba doskonale państwu znany z roli Kojaka.
3: Coffee black,

0: Piosenka z pozytywną dawką energii to Anna Germana, Jeżeli mnie pokochasz, rok 67. Za 22 minuty będzie 18. Jeśli nie mają Państwo żadnych planów na dzisiejszy wieczór, to gorąco zachęcam do słuchania Radia Pogoda. Po godzinie 18 rusza Aleja Sław Tamary Pawlik-Lipskiej. Dzisiaj wyjątkowy gość to autor książki Pępek Świata, Alek Rogoziński. A książkę mogą Państwo wygrać codziennie w naszej zabawie. Daję słowo parę minut po godzinie 16. Zatem gorąco Państwa zapraszam, a jeszcze przed 18 Seweryn Krajewski prosto z filmu Och Karol. Pojawią się także Truba Duży. Proszę koniecznie być blisko nas.
1: Radio Pogoda. Autopromocja.
2: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału w niedzielę od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: O, cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
13: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalni wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
16: Odkryj drugi etap Kawalni. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
17: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
18: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
17: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
19: Została ostatnia reklama.
20: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
21: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
20: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
21: W końcu będę miał kieszonkowe.
20: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
22: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
23: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
24: Reklama.
25: Drogowskaz, Radia Pogoda.
26: To ostatni dziś taki ciepły, pogodny i słoneczny dzień, choć burze z ulewami też mogą jeszcze dziś się pojawić, zwłaszcza na południowym wschodzie, na S7 na Mazowszu między węzłami Salomea. Opatrz zderzenie autobusu z dwoma busami. Tutaj uwaga na jezdni w stronę Katowic. A na Krajowej 12 po wypadku na przejeździe kolejowym w pobliżu miejscowości Sokolniki Suche nadal jeszcze mogą być również utrudnienia w ruchu.

0: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.
1: Wygenerowano z AI.

0: Aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Odliczamy. 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
3: Została ostatnia reklama. Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
4: Reklama. Na zegarach 18, a to oznacza, że właśnie teraz zaczynamy wiadomości i prognozy pogody, a później w Radiu Pogoda spotkanie w Alei Sław.
5: Zakończyła się akcja ratownicza na miejscu katastrofy pociągu. 14 lat więzienia dla księdza za przestępstwa seksualne wobec dzieci. Bezpieczeństwo, obronność i wsparcie rolników to mają być priorytety w nowym unijnym budżecie.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
5: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zakończyła się akcja ratownicza na miejscu katastrofy pociągu koło Przysuchy na Mazowszu. Po zderzeniu z ciężarówką wykoleił się pociąg Intercity. Zginęła jedna pasażerka, mówi wicewojewoda mazowiecki Robert Sitnik.
6: Teraz już prokuratura z policją prowadzą dochodzenie i będą ustalały przyczynę. Natomiast co do usunięcia jakby pociągu, tak, i udrożnienia torów, to wydaje mi się, że pan minister deklarował, że będzie jutro wieczorem.
5: To był pociąg relacji Lublin-Szczecin. Około 20 osób zostało rannych, mówi rzeczniczka prasowa mazowieckiej policji podinspektor Katarzyna Kucharska.
7: Pasażerowie, czyli około 100 osób przewiezionych zostało autokarami do pobliskiej miejscowości. Tam ustalana jest ich tożsamość, ale oczywiście kluczowe będą oględziny i czynności procesowe tutaj na miejscu.
5: Nasz reporter rozmawiał z lokalnym mieszkańcem.
8: To tutaj to jest standard z tymi ciężarówkami. Tutaj jest kopalnia żwiru. Podejrzewam, że oślepiło go słońce. Na południe patrzył i mógł nie zauważyć sygnalizacji świetlnej.
5: W związku z wypadkiem wstrzymany jest ruch kolejowy między Tomaszowem Mazowieckim a Radomiem. Sąd skazał księdza na 14 lat więzienia za przestępstwa seksualne wobec dzieci i posiadanie dziecięcej pornografii. Ksiądz nie będzie mógł zbliżać się do pokrzywdzonych. Dostał też dożywotni zakaz pracy z dziećmi. Śledczy ustalili, że w ciągu 16 lat skrzywdził 7 nieletnich osób. Ostatnie lata spędził w niewielkiej parafii w Mostku w województwie małopolskim, mówi prokurator Bartosz Kilian.
9: Trudno mówić o satysfakcji w obliczu tak wielkiego cierpienia i tak wielu lat skrywanego bólu ofiar. Natomiast jest na pewno poczucie, że dzisiaj sprawiedliwość została wymierzona.
5: Księdzu, który nie pojawił się dziś w sądzie, groziło nawet 30 lat więzienia, dlatego prokuratura nie wyklucza apelacji. Bezpieczeństwo i obronność, a także wsparcie rolników to najważniejsze kwestie w nowym budżecie Unii Europejskiej. Właśnie zaczęły się unijne rozmowy na ten temat, dlatego do Warszawy przyleciał szef Rady Europejskiej Antonio Costa. Spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem. Głównymi priorytetami dla nowego budżetu są obronność i bezpieczeństwo, ale ważne, by budżet uwzględniał też rolnictwo. Mówi Antonio Costa. Nowy budżet będzie obowiązywać w latach 2028-34. Duże utrudnienia komunikacyjne dla mieszkańców stolicy. Tydzień bez tramwajów na Alei Zielenieckiej na Pradze Południe. Od najbliższego poniedziałku zawieszona zostanie linia 25, a 7 i 22 zmienią kurs. Tramwaje warszawskie wymieniają zwrotnice, autobusy będą kursować bez zmian. Rok szkolny już ruszył, ale ZUS przypomina, nadal można składać wnioski o wyprawkę szkolną elektronicznie za pomocą aplikacji mZUS. Pierwsze pieniądze do rodziców trafią już pod koniec września, mówi Małgorzata Korba z biura prasowego ZUS-u.
10: Świadczenie wynosi 300 zł rocznie, przysługuje na każdego ucznia szkoły do ukończenia 20 lat, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością nawet nieco dłużej, do 24 lat.
5: Wnioski można składać do końca listopada.
2: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
11: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Fantastyczny bój o półfinał US Open. Broniący tytułu Carlos Alcaraz przegrał po pięciosetowym meczu z Benem Sheltonem. Amerykanin piłkę meczową wygrał o wpół do czwartej nad ranem. W historii nowojorskiego turnieju jeszcze nikt nie skończył meczu tak późno. Shelton w półfinale zagra ze swoim rodakiem Francesem Tiafoe. Wczoraj niespodzianek nie było, dziś kolejny mecz w piłkarskiej Lidze Mistrzów już o 18.45. FC Barcelona zmierzy się z Feyenoordem Rotterdam, a VfB Stuttgart z Wikingiem Stavanger. Hity wieczoru: Napoli Arsenal i Atletico Madryt Liverpool.
12: Pogoda.
5: Jutro już właściwie nigdzie temperatura nie przekroczy 20 stopni, być może w Małopolsce i na Podkarpaciu. Poza tym około 18-19. Niebo częściowo zachmurzone, zobaczymy trochę słońca, ale na wschodzie Polski może też padać. Deszcz możliwy też nad morzem.
12: Aleja Sław, Radia Pogoda.
4: A skoro jest po godzinie 18, to znaczy, że zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem będzie Alek Rogoziński. Idę o zakład, że którąś z książek Alka Rogozińskiego Państwo czytali. A jeśli jakimś cudem zdarzyło się tak, że jednak nie sięgnęli Państwo po książki mojego dzisiejszego gościa, no to jest ku temu świetna okazja, ponieważ właśnie dzisiaj premierę ma najnowsza książka Alka Rogozińskiego – Pępek Świata. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do tego, żeby Państwo zostali z nami i posłuchali rozmowy nie tylko o tej książce. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry.
12: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dziś w Alei Sław, Radia Pogoda, gościem jest Alek Rogoziński.
2: Bardzo
1: pisarz,
2: miło.
1: Nie radiowiec.
2: Dzień dobry wieczór, jak to mówią. Ja ci chciałem powiedzieć tylko jedną rzecz i państwu też. Oho. Jak mówiłem swojemu agentowi, gdzie zostałem zaproszony, to zmieniłem nazwę i powiedziałem do Alei Zasłużonych. I on miał taki obłęd w oczach i powiedział, ale to chcesz mi powiedzieć, że jesteś na coś chory? Schodzisz już? To weź mnie jakoś uprzeć, to ja znajdę innego pisarza, żeby się nim opiekować. Ja mówię, nie, coś ty. I jeszcze kłóciłem się, bo ja jestem taki, że jak raz coś wymyślę, to już później się tego trzymam. Tak jak polski, chłopski upór. I tak mówię, ale co? O co ci chodzi? Co znowu źle? Aleja Sław, ciołku.
1: Tak, drodzy państwo, nie jest to jeszcze program Aleja Zasłużonych, choć rzeczywiście książek masz tyle na koncie, że można by powiedzieć, że
2: no bo ja pracuję,
1: trochę zasłużony jesteś na literaturę.
2: Ja pracuję na te Aleje Zasłużonych jak tylko mogę. Ja nie mam miejsca na pochówek, właśnie mi moja rodzina to uświadomiła. Było takie konklawe rodzinne i dowiedziałem się z tego konklawe, że no jeszcze tam krewnych niektórych to się gdzieś upchnie u dziadków albo u pradziadków, ale ciebie już nie, więc ja muszę pracować na Aleje Zasłużonych. Żeby państwo mnie pochowało. Dlaczego my w ogóle mówimy o takich tematach na dzień dobry?
1: Myślę, że też rozmawiamy o takich tematach na dzień dobry, dlatego, że no jakby nie oszukujmy się, ale trochę tych osób w swoich książkach uśmierciłeś.
2: To prawda, ale wiesz, jak się teraz fajnie chodzi po powązkach? Ja chodzę i myślę, między tą a tą będę leżał.
1: Drodzy państwo, nie spotykamy się tutaj dzisiaj po to, żeby rozmawiać o Alei Zasłużonych, ale chciałabym, ja przynajmniej bym chciała chwilę porozmawiać o książkach. Właściwie to o jednej, tej, która nadchodzi. A mam tu na myśli Pępek Świata. Nie wiem, ile możemy zdradzić.
2: No, jeżeli nie zdradzimy, kto zabił, to trochę możemy.
1: Możemy
2: poteasować, to tak się ładnie nazywa, teaserek zrobimy.
1: No bo teraz pomysł na książkę miałeś taki, że spotykają się przyjaciele, pięcioro. No i tutaj...
2: Poznali się na studiach.
1: Tak.
2: W pierwszym dniu od razu, co jest w pierwszej scenie, ujęte, krótkiej, a to powiem ci, że ja tę scenę dopisałem, bo to się miało zupełnie inaczej zaczynać, ale jakoś to jest pierwsza książka, którą ja chyba na 48, które napisałem, która jakoś mi się przebudowywała po drodze.
1: Aha.
2: Bo ja lubię z reguły tak, jak już zaczynam,
1: od
2: to
1: początku
2: chronologicznie
1: do
2: tak do końca, nic nie przestawiamy, niczego nie zmieniamy, jak piszemy, tak będzie. Ale tym razem wyjątkowo jakoś ileś elementów nie zagrało. Ja lubię takie książki, które mnie zmuszają do wyjścia poza swoją własną strefę komfortu, żeby już nie było tak na zasadzie tak kolejny raz koło Macieju ten sam schemat. Ja bardzo lubię, jak jestem zmuszony do tego, żeby poza ten schemat wyjść. I tu wyszedłem wiele razy. I powiem ci, że ta pierwsza scena, w której oni się poznają, to jest też taka scena, którą ja bardzo lubię, bo ja wierzę w to, że jak kogoś poznajesz, to albo go lubisz od pierwszego kopa, albo go nie lubisz.
1: Mhm.
2: I zauważ, że bardzo rzadko te pierwsze sekundy cię mylą. Albo,
1: to prawda.
2: Albo masz z kimś flow, albo tego flow nie masz.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: to promocja.
1: Nie dowód, nie bilet, wystarczy uśmiech. Bo warszawskie Dni Seniora to święto dla wszystkich, którzy lubią dobrą zabawę. Tym bardziej, jak te zabawy poprowadzą Asia Kruk i Zygmunt Heiser.
2: Zapraszamy na wspólne śpiewanie
3: i wielką potańcówkę pod gołym niebem.
1: Na inaugurację warszawskich Dni Seniora 12 września zaprasza Radio
4: Reklama. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
8: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Została ostatnia reklama.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: Alek Rogoziński, pisarz, autor książki Pępek Świata, jest dziś moim i Państwa gościem w Alejsław Radia Pogoda. Rozmawiamy między innymi o tym pierwszym wrażeniu i o tym, dlaczego później czasami trudno coś z nim zrobić.
1: Alejsław Radia Pogoda.
2: Później już można się starać. Ja miałem w życiu wiele osób, co do których próbowałem być uprzejmy, kulturalny, a za pierwszym razem mi nie zaskoczyło w ogóle. I tak usiłowałem się przekonać, że może się mylę. Guzik. Chyba tylko jedyny raz w życiu się pomyliłem, a tak to zawsze mi się sprawdza. Pierwsze wrażenie z reguły jest tym najlepszym. Mamy coś w sobie takiego prymitywnego, pierwotnego, taki jakiś fragment swojej własnej, nawet czasami nieuświadomionej intuicji, która nam podpowiada, kto jest dla nas, a kto nie. Bo to nawet nie chodzi o to, że to były złe osoby. One mogły być bardzo dobre, tylko one nie były dla mnie. Pewnie też tak masz.
3: Absolutnie, to jakby też zgadzam się z tym, no bo rzeczywiście może jakaś ukryta energia przepływa między nami, albo właśnie niekoniecznie. No ale w przypadku twoich bohaterów jednak ta energia była.
2: Energia popłynęła.
3: Postanowili się spotykać się w każdą rocznicę poznania się.
2: Robią sobie taki, czasami twarzą w twarz, ale częściej, no bo to takie czasy internetowo, tym bardziej, że oni są troszkę rozsiani po kraju. Są w różnych częściach kraju, robią sobie raz w rocznicę poznania na siadówę. No i na jednej z takich nasiadówek okazuje się, że ich koleżanka daje im tajne znaki, że jest w niebezpieczeństwie. W związku z tym oni postanawiają jej pomóc. A co dalej?
3: No i właśnie, zamiast pójść... Może tylko tyle zdradzę, że zamiast pójść po prostu na policję, jak powinien zrobić człowiek.
2: Nie, ale to nie było takie łatwe, bo oni właściwie nie mieli żadnych podejrzeń. Poza tym, że ona im dała znaki, to oni nie mieli żadnego dowodu, że tam się dzieje coś niedobrego, a wiedzieli, że ona słynie z takich egocentrycznych, ekscentrycznych pomysłów. Więc też wzięli poprawkę na to, że ona może sobie z nich na przykład jajcować, żeby sprawdzić ich reakcję. No nie zawsze leci się na... A poza tym, nie oszukujmy się, policja też nie przyjmuje od razu wszystkich zgłoszeń, bo jakby wszystkie zgłoszenia przyjmowała, to by zwariowała.
3: Policja, że ktoś dał znaki.
2: Dokładnie. Tam też trzeba odczekać ileś tam godzin, żeby zgłosić zaginięcie, czy to, że ktoś jest, jeżeli to jest taka akurat sytuacja, że ktoś jest w niebezpieczeństwie. Policja też nie jest taka szybka w swoim działaniu, jakby się można było, jak można by sobie było wyobrażać. No i oni postanawiają faktycznie przekonać się sami, co tam się dzieje z ich przyjaciółką. No i tak wkręcają się w aferę.
3: Co możemy zdradzić na temat tej afery? Bo miałam wrażenie momentami, że to taki trochę Dan Brown się robi czasami.
2: Nie, aczkolwiek ja jestem fanem.
3: Spisek światowy.
2: Ja się tak bronię przed tym, ale to tak bronię się przed tym, żeby nie dać się zainspirować swoim idolom, że tu akurat świeżo przed napisaniem tej książki skończyłem najnowszą książkę Dana Browna i pomyślałem sobie, o kurczę, poniesie mnie w tę stronę jak nic. To jeżeli mnie poniosło, to przepraszam, ale to tak... Mój Dan Brown z przymrużeniem oka trochę zdecydowanie.
1: Alejsław, Radia Pogoda.

0: autopromocję.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
1: Koncert życzeń powraca już w ten weekend. Sobota i niedziela od 10. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
11: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
10: Znacie, Frosta kupiłeś?
11: Prościej się nie da.
12: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
13: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
14: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
17: Koncert Szlagierowa Gala z Humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
18: Została ostatnia reklama.
19: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
19: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
0: Reklama.
8: Drogowskaz, Radia Pogoda.
16: Bardzo ciepła środa w południowej połowie kraju. Miejscami również burze z silnym deszczem. Deszcz w nocy może padać intensywnie od Suwalszczyzny przez Mazowsze, Ziemię Łódzką, Podolne Śląsko, Polszczyznę i Śląsk. Jest też alert przed deszczem z burzami dla Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Dla Małopolski z kolei alert przed silnym wiatrem. Jutro niestety chłodniej od 17 do 21 stopni.

0: Marek Rogoziński jest dzisiaj gościem, ale i Sław Radia Pogoda i rozmawiamy o jego najnowszej książce Pępek Świata. Książce, która ma premierę dziś.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: No i jest tutaj oczywiście teoria spiskowa, w którą ja nie wierzę, ale powiem ci, że to jest tak, że jak robisz research do książek, tak było przy okazji jednej z poprzednich książek, gdzie ja zacząłem się zgłębiać w początki państwa polskiego, bo tak mi to jakoś pasowało, tak mi to grało i jak się wciągnąłem, to później się wykłócałem na jakimś wywiadzie, że w ogóle to, bo historia Polski nie zaczęła się wcale od Mieszka I, tylko już była za czasów Imperium Romańskiego, czy Imperium Romanum, czy też, jak ładnie to powiedziałem, Imperium Romanum, z angielskim akcentem, po kolei w głowie mam, Imperium Romanum, i że tutaj są w dokumentach pochodzących z czasów Cesarstwa Rzymskiego zapiski o tym, że tutaj nie biegały dzikie zwierzęta i ludzie z maczugami, tylko tutaj był normalnie istniejący organizm państwowy. Więc skoro był, no, a my o nim nie wiemy, to znaczy, że jeszcze mamy sporo do odkrycia. I oczywiście nie zapomnę takiego wywiadu, gdzie siedziałem ja, siedział pan dziennikarz oraz jakiś pan historyk i ten pan historyk miał w oczach takie, ja to odczytałem bardzo wyraźnie, takie dziecko, cofnij ty się do podstawówki, do 7 klasa, kto ci dał świadectwo? Ale tak jak mówię, moim zdaniem my nie wiemy o wielu rzeczach, które wydarzyły się w historii naszej pięknej planety. Nie jesteśmy też świadomi, może to i lepiej, bo co by nam dała ta świadomość, wszelkich mechanizmów, które sterują światem. A nie mamy zielonego pojęcia, tak naprawdę, popraw mnie, jeżeli się mylę, ale 97% pieniędzy, które krążą po naszym globie, jest w rękach tak naprawdę ilu? 5% najbogatszych ludzi świata? Tak mi się wydaje. To są jakieś,
0: nie wiem tego na pewno, więc się nie wypowiem.
2: To są jakieś naprawdę tak niewiarygodne proporcje. Ja święcie wierzę, że jak ktoś ma taki majątek, za którym może sobie kupić właściwie wszystko na globie ziemskim, to też i steruje odrobinę tym globem. Zobacz, co się dzieje z ostatnimi wyborami w Ameryce. Tak naprawdę prezydenturę zapewnili mu, Donaldowi Trumpowi, najbogatsi ludzie świata, ci, którzy są właścicielami naszej wyobraźni i naszej wiedzy, ponieważ prowadzą serwisy, z których korzystamy na co dzień. My nawet nie wiemy, jak łatwo tak naprawdę jest zmanipulować nasze opinie, nasze odczucia. I nawet jeżeli komuś się wydaje, że w coś wierzy na 100%, że białe jest białe, a czarne jest czarne, to ja jestem przekonany, że po miesiącu, kiedy by tak na niego wpływano i wpływano, nabrałby wątpliwości, czy aby białe nie jest troszkę szarawe, a czarne nie jest troszeczkę fioletowe, dlatego że nasz umysł też ma ileś tam ochronnych funkcji, ale nie jest to nieskończona liczba i też nie możemy się bronić przed tym, jak ktoś wpływa na nasze opinie i to, co myślimy codziennie, minuta po minucie, sekunda po sekundzie.
0: Do rozmowy z Alkiem Rogozińskim wrócimy po krótkiej muzycznej przerwie. Zostańcie Państwo z nami, zapraszam.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: autopromocję.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
4: Została ostatnia reklama.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Reklama.
8: W tym momencie na zegarach mamy godzinę 19, czyli czas na wiadomości i prognozę pogody, a potem zapraszam na Aleje Sław Radia Pogoda.
9: Według prokuratury w katastrofie kolejowej zawinił kierowca ciężarówki. Cena ropy przekroczyła $100 za baryłkę. Dawno nie było tak drogo. To współczesne lochy, tak mówią o więzieniu w Bytomiu, które wygląda jak zamek, ale właśnie idzie do remontu.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
9: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. To kierowca ciężarówki był najprawdopodobniej sprawcą wypadku na przejeździe kolejowym koło Przysuchy w województwie mazowieckim. Tak twierdzi prokuratura. Pojazd wjechał w wagon pociągu, następnie skład się wykoleił. Nie żyje jedna pasażerka, kilka osób jest w ciężkim stanie. Mówi prokurator Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu.
11: Kierujący tym pojazdem z uwagi na ciężki stan zdrowia nie został przesłuchany, ale te informacje, które posiadamy, wskazują na to, że kierujący tym samochodem ciężarowym wjechał w jeden z pierwszych wagonów pociągu.
9: Ze wstępnych ustaleń wynika, że sygnalizacja świetlna w momencie wypadku działała. W kabinie maszynisty była kamera, prokuratura zabezpieczy ją na potrzeby śledztwa. Nieprzestrzeganie przez kierowców zasad na przejazdach kolejowych to powszechny problem, mówi redaktor naczelny dwumiesięcznika z biegiem szyn Karol Trammer.
12: Mamy bardzo poważny problem z tym, że kierowcy, przynajmniej duża ich część, kompletnie nie potrafią zachować się na przejeździe kolejowo-drogowym i nie wiedzą, że czerwone światło oznacza stój.
9: W związku z wypadkiem wstrzymany jest ruch kolejowy między Tomaszowem Mazowieckim a Radomiem. Po raz pierwszy od lipca cena baryłki ropy przekroczyła $100. To efekt eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie, który Izrael i USA rozpoczęły ponad pół roku temu. Tomasz Orchowski.
13: Amerykanie mieli zniszczyć 5 irańskich tankowców, Teheran zaatakować 10 statków i amerykańską bazę w Jordanii, która przekazała, że przechwyciła 18 z 20 irańskich rakiet. Szef dyplomacji Stanów Zjednoczonych Marco Rubio. Ta wymiana ciosów jest prosta. Za każdym razem, jak Iran będzie próbował atakować amerykańskie okręty, będzie tracił tankowce. Z kolei w atakach na Arabię Saudyjską, przeprowadzonych przez jemeńskich Hutich, sojuszników Iranu, rannych zostało ponad 70 osób. Na wszelkie takie eskalacje rynki reagują z niepokojem, bo destabilizują one sytuację w regionie kluczowym dla handlu międzynarodowego, między innymi ropą.
9: A drożejąca ropa przekłada się na wzrosty cen benzyny na stacjach. Więzienie w Bytomiu przypomina lochy w neogotyckim zamku, ale już niedługo zbliża się gruntowny remont. 19-wieczny budynek zostanie zmodernizowany, mówi dyrektor aresztu Adam Nawrocki.
14: To mamy trzy obszary takie podstawowe, czyli poprawa warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy i pracowników, poprawa warunków bytowych osadzonych, no i ogólna poprawa infrastruktury.
9: Remont ruszy w pełni, dopiero w przyszłym roku ma potrwać 2 lata. Polskie F-16 patrolowały niebo nad Morzem Czarnym, wzięły udział w misji wraz z samolotami z Francji i Belgii. Według oficjalnych komunikatów misja NATO miała pokazać obecność sojuszników w regionie. Setki tysięcy Norwegów pożegnały króla Haralda V. Główną aleją Oslo przewieziona została na armatnie i lawecie trumna. W mieście ustawiono specjalne telebimy. Po zakończeniu nabożeństwa nad centrum Oslo przeleciały cztery myśliwce F-35 w formacji Missing Men. To znaczy, gdy leciały nad katedrą, jeden z samolotów wzbił się ku górze, symbolizując odejście ważnej osoby. Harald V zmarł pod koniec sierpnia w wieku 89 lat. Nowym królem Norwegii został jego syn Haakon.
10: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Ruszyły siatkarskie Mistrzostwa Europy w Sofii. Bułgaria gra właśnie z Macedonią Północną. To nasza grupa. Broniący tytułu Polacy jutro zmierzą się z Portugalią, a oprócz grających teraz drużyn ich rywalami będą jeszcze Ukraina oraz Izrael. Pozostałe grupy rywalizują w rumuńskiej Cluj-Napoce, w fińskim Tampere oraz w Mediolanie, który będzie również gospodarzem półfinałów i finału. Karol Bielecki, jeden z najwybitniejszych polskich szczypiornistów, został prezesem Iskry Kielce, 21-krotnych mistrzów Polski. Drużyna, która występuje oczywiście pod nazwą Industria, właśnie rozpoczyna nowy sezon w Lidze Mistrzów od meczu z HC Kriens ze Szwajcarii. Wisła Płock zagra wieczorem na wyjeździe z Nont.
10: Pogoda.
9: Jutro zachmurzenie częściowe z przejaśnieniami, zwłaszcza na zachodzie Polski, i z opadami deszczu, zwłaszcza na wschodzie. A temperatura już właściwie nigdzie nie przekroczy 20 stopni. Najcieplej jeszcze na południu około 20. W pozostałej części kraju raczej tak do 18.
10: Aleja Sław, Radia Pogoda.
8: Słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Alek Rogoziński, a spotykamy się przy okazji premiery jego najnowszej książki Pępek Świata. Ta premiera dokładnie dziś. Tamara Pawlik-Lipska, mówię ponownie dzień dobry.
10: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda.
1: Dziś gościem Alejsław Radia Pogoda jest pisarz Alek Rogoziński. Dziś też jest premiera jego najnowszej książki Pępek Świata. Powiem Państwu, ubawiłam się czytając tę książkę i właśnie o niej rozmawiamy w Radiu Pogoda.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Właśnie zastanowiło mnie to, że wprowadzasz tam postać pani premier. Mhm.
2: No
1: Polska
2: tak,
1: jest gotowa na premierkę.
2: No Polska miała premierkę, no weź, jeszcze nie miała prezydentki, ale premierkę to już tak, no, nawet nie jedno.
1: Ale myślę sobie o tym, że teraz mogłoby być trudniej dojść kobiecie do bycia premierką niż jeszcze parę lat temu.
2: Wiesz co, czy ja wiem? No jedna się tam kroi, tam taka bardzo wyszczekana, ale ona poza wyszczekaniem nic nie ma światu do zaproponowania moim zdaniem. Ale to nie, ja się tutaj odrobinę pokłoniłem polityce, ale zrobiłem to na swój kpiący sposób, bo tak naprawdę jedyne, co da się zrobić z tą polityką, zwłaszcza w naszym wydaniu, to ją wykpić. Wiesz co, myślę, że świat jest przygotowany na o wiele więcej rzeczy, niż się wydaje, że jest przygotowany. Ja, wiesz, mam mieszane uczucia, ponieważ z jednej strony czytam bardzo wiele opinii w internecie i wydaje mi się, że to jest taka bańka, która żyje własnym życiem. Bo ja też sporo jeżdżę i kocham to w ogóle, że kończę pisać książkę i natychmiast ruszam w trasę po Polsce i odwiedzam tak naprawdę każdy zakątek, od wielkich aglomeracji po wioski, w których, no ostatnio tak jedna z pań bibliotekarek, bo to z reguły najczęściej biblioteki organizują te spotkania z pisarzami, powiedziała do mnie: panie Aleksandrze, no ja jestem zaskoczona, moim zdaniem cała wieś przyszła, więc no ale ja kocham i te małe ośrodki i jasne, że ja pleplam, ale lubię sobie też zawsze porozmawiać z ludźmi. I wydaje mi się, że ludzie ogólnie mają jednak więcej rozsądku, niż wynika to, kiedy patrzy się na internet i czyta się tylko internet. Jak ja się zamykam na 2 miesiące w bańce internetowej, to jestem pewny, że jestem otoczony w większości osobami, z którymi bym się nie zaprzyjaźnił. A później jadę na spotkanie gdzieś i okazuje się, że to jest wszystko łuda. Że ludzie są o wiele rozsądniejsi, niż mogłoby się wydawać. Więc tak trochę powiem ci, że jestem rozdarty pomiędzy tym, co myślę, zaglądając do internetu, a tym, co widzę, kiedy spotykam się z ludźmi. I myślę, że wracając do twojego pytania, że ludzie są przygotowani na o wiele więcej rzeczy, niż mogłoby nam się wydawać.
1: Z drugiej strony mam też takie wrażenie, że być może to moja nadinterpretacja, ale że jednak kreując pewne postaci, coś one mają takiego ze świata prawdziwej polityki. Nie chcę za dużo zdradzić, ale takie mam wrażenie, że jednak chyba inspirację brałeś z tego, co się rzeczywiście dzieje w Polsce.
2: Wiesz co, no inspirację tak, dlatego że Polska jest bardzo inspirującym krajem. Ja powiem ci, że rzadko kiedy bawię się sam na swoich książkach, bo uważam, że jakbym się bawił na swojej własnej twórczości,

0: będzie też szary dym.
1: Aha.
0: A później pomyślałem, a jechać. Czy politycy się zastanawiają nad tym, co, za przeproszeniem, plotą 3x3? Gadają i gadają i gadają i gadają. Ostatnio usłyszałem, że od jednego z polityków, że Piłsudski był dumny z powstania warszawskiego, jakieś inne tego typu rzeczy. Tak pleplają i pleplają. Pomyślałem sobie, kurde, ja się będę zastanawiał, czy coś, co mnie samego rozbawiło, puścić w książce, czy nie. A do widzenia z autocenzurą i zagrać. Sobie, ja zawsze w takich momentach gram sobie fragment z teledysku Human Nature Madonny, która mówi w tym lateksowym kostiumiku absolutely no regrets. I to jest moja filozofia życiowa. Absolutely no regrets.
1: Z drugiej strony zawsze możesz się wyprzeć, że przecież nie to autor miał na myśli.
0: Ja się często wypieram, dlatego na początku mam oświadczenie, że wszystko powstało w mojej głowie. No ale to powstało w mojej głowie, a że można się od czasu do czasu zainspirować, to już zupełnie inna rzecz. Inspirujące może być wszystko, nawet i politycy.
1: Jak to w ogóle się dzieje? W jaki sposób jesteś w stanie pisać tak wiele książek?
0: Bo ja nie mam życia. Serio.
1: Drodzy Państwo, to była chyba szczera odpowiedź, padła dość szybko.
0: Ja nie mam życia, ja nic w życiu nie robię, tylko piszę książki.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
11: Lalka Bolesława Prusa powraca w wyjątkowym, kolekcjonerskim wydaniu filmowym. Unikatowe zdjęcia z filmu i historia, która porusza kolejne pokolenia. Jedyne filmowe wydanie kultowej powieści. Klasyka, którą zobaczysz na nowo. Poleca wydawnictwo Agora.
12: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
13: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
14: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
13: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda. Została ostatnia reklama.
16: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
17: Desnoran?
16: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
17: Naprawdę?
16: Już mam chrapkę na Desnoran.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: Jak?
17: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
18: Po Desnoranie znika chrapanie.
14: Aflofarm.

0: Alek Rogoziński gości dziś w Alei Sław Radia Pogoda. Jak Państwo słyszeli przed przerwą, to pisarz, który publikuje naprawdę dużo. No i właśnie rozmawiamy o tym, jak to się udaje, żeby aż tyle pisać.
1: Aleja Sław Radia Pogoda.
2: Serio, tak mi się poukładało, że...
0: No bo ostatnia premiera była w czerwcu. Teraz kolejna na początku września.
2: No a później jeszcze, jak dobrze pójdzie, ja nie zwariuję, to jeszcze październik, listopad. Zobaczymy. Wiesz co, no ja naprawdę, ja wiem, że trudno w to uwierzyć, ale ja nie mam życia. Od dobrych 4 lat tak mi się poukładało, że żyję sobie jako ster, żeglarz i okręt samodzielnie. A mam jakieś swoje zainteresowania, hobby, które staram się pielęgnować w sobie, ale tak naprawdę nie mam nic więcej w życiu niż spotkania z czytelnikami i książki. Ja wiem, nawet nie widzisz teraz, jaki ty masz wzrok. Takie współczucie po prostu, to jest fajne życie. Naprawdę.
0: Nie, ja właśnie sobie pomyślałam, że ci trochę zazdroszczę i wiesz, pomyślałam o tych ziemniakach, które muszę na obiad obrać, jak wrócę
2: nie, ale,
0: do domu.
2: No ale to wiesz, to, no, ziemniaki to ja muszę dzisiaj obrać, bo sobie wymyśliłem taki obiad. Ale wiesz, to jest ogromna, to jest w jakiś sposób przywilej, dlatego że jeżeli mam ochotę gdzieś sobie pojechać, to sobie jadę. Jeżeli mam dosyć swojej własnej samotności, to mam dookoła, jestem otoczony, no myślę, że z setką przyjaciół, których zawsze mogę namówić, żeby gdzieś tam wyskoczyć, coś zrobić, coś przeżyć, nie wiem, nawet pograć w brydża, czy jechać gdzieś na drugi kraniec świata, a jednocześnie to jest w jakiś sposób fajne, że nie odpowiadam za nikogo poza sobą samym i nikt w związku z tym też nie odpowiada za mnie. Jasne, że na starość to się zacznie robić problem, no ale...
0: Do tego momentu jeszcze jak sporo to, czasu.
2: Jak to mówiła prababcia mojej przyjaciółki, powiedziała, a ja tak całe życie pielęgnowałam rodzinę i oni wszyscy umarli przede mną. Więc to też nie ma co sobie robić takiej lokaty na przyszłość, bo już wszyscy umrą przed tobą.
0: Ja widzę, że bardzo dużo pozytywnych takich wątków mamy dzisiaj w tej rozmowie. No ale w końcu...
2: Ale babcia była fajna, bo poszła do domu niespokojnej, to znaczy spokojnej starości, to ja napisałem kiedyś książkę do niespokojnej starości, a i jak ją tam raz odwiedziłem razem z moją przyjaciółką, która tam zastanawiała się, czy jej nie wziąć do siebie, no bo to ostatnia krew, no faktycznie ta rodzina miała jakiegoś pecha, że tam wszyscy poumierali, to babcia powiedziała, a żartujesz sobie? A wiesz, jakiego ja mam przystojnego pielęgniarza? No niech chociaż na koniec życia będę miał jakąś przyjemność. Wiesz, jak wyglądał twój dziadek? No nie było na co patrzeć, więc babcia miała takie bardzo dobre podejście do życia, moim zdaniem.
0: Czyli jednak widzę, że ta spora część czarnego humoru, który jest w twoich książkach, bierze się po prostu z życia.
2: Ale, no bo życie jest jak przeplataniec. Czasem łzy, czasem śmiech. Tylko my nie potrafimy czasami tych komicznych aspektów życia jakoś zauważyć, czy też nie potrafimy ich wykorzystać.
0: Bo nie wypada czasem.
2: Tak, czasem nie wypada. Czasem po prostu nie mamy poczucia humoru, czasem gdzieś nam coś umknie. Ja uwielbiam takie momenty, kiedy z nawet tragicznych sytuacji tworzy się coś komicznego. Ja na przykład mam zakaz, wydany już od dawien dawna, chodzenia na pogrzeby. Bo ja na pogrzebach zawsze wypatrzę coś, co mnie rozbawi. I kiedyś naprawdę, jak był pogrzeb jakiegoś naszego krewnego w rodzinie, i ksiądz zaczął wygłaszać już tam nad trumną, na cmentarzu, zaczął wygłaszać kazanie i przeleciała wrona i się z nim sprzeczała, to ja śmiałem, no, naprawdę, ksiądz mówił, drodzy zgromadzeni, wrona mówiła kra, kra. Więc ksiądz patrzył na wronę, wrona patrzyła na księdza takim wzrokiem, no dobra, gadaj. Więc on znowu zaczynał tam, zgromadziliśmy się tu, na co wrona mówiła kra, kra, bo jej się nie podobało, no to ksiądz znowu patrzył na wronę, wrona znowu patrzyła na księdza i po czwartej takiej wymianie spojrzeń ja śmiałem się tak, że mało co nie wleciałem do dołu na trumnę, więc wyszliśmy wtedy z cmentarza i usłyszałem, żebyś pamiętał, to jest ostatni pogrzeb, na którym byłeś. Następny będzie twój. Co po trosze zabrzmiało jak groźba, no ale jakoś przeżyłem. Tak jak mówię, no trzeba wyciągać te komiczne akcenty, bo inaczej wszyscy zwariujemy. Naprawdę, no permanentnie jesteśmy dobry wojak Szwejk. To jest moja ukochana książka. I niewyczerpana kopalnia mądrości życiowych, które warto sobie przyswoić. Dobry wojak Szwejk powiedział kiedyś, że jakbyśmy wszyscy byli mądrzy, to w końcu świat by zgłupiał od nadmiaru mądrości. Ktoś musi być głupkowaty, to moje zadanie.
0: No właśnie nie wiem, czy tak do końca twoje zadanie bycia głupkowatym, no bo jednak trzeba być mądrym człowiekiem, żeby napisać tyle książek, no żeby mieć coś do powiedzenia.
2: Dzisiaj tak się pisze i pisze i pisze i pisze.
0: No to już państwo wiedzą, co robić, jeśli mieliby państwo pomysł na napisanie jednej, a może od razu na przykład trzech książek. Alek Rogoziński jest dzisiaj gościem Alei Sław Radia Pogoda. Wrócimy za chwilę do tej rozmowy.
1: Aleja Sław Radia Pogoda.
3: Nie wiem skąd wziął się

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Powiedziałeś, że, no wiesz, że jesteś sobie sterem, okrętem, żaglem, czym tylko chcesz.
2: Wszystkim.
1: No ale jednak chyba jakaś wena, coś? Czy to nie obowiązuje cię?
2: Ktoś mi kiedyś powiedział, że to jest na to, żeby powstało dzieło sztuki, składa się, teraz żebym nie zapomniał, bo zawsze o jednej części zapominam, 33% talentu, 33% weny oraz 33% rzemiosła. I to jest tak, że gdyby usiąść i czekać na wenę, to czasami ona przyjdzie szybko i za to jestem bardzo wdzięczny, ale czasami nie. A czekać, wiesz, ja mam i tak wrażenie, że wziąłem się za pisanie później niż powinienem, bo zawsze chciałem napisać książkę, odkąd tylko pamiętam, ale odważyłem się w końcu pójść do wydawcy i zapytać, czy to ma w ogóle jakikolwiek sens, jak miałem już po 40. To ja mam poczucie tego, że ja długo pewnie nie pociągnę, więc tak muszę tak jak najwięcej, żeby jak najwięcej po sobie zostawić, zanim tam trafię do tej Alei Zasłużonych. Więc teraz nadrabiam te wszystkie lata, kiedy powinienem coś pisać, a nie pisałem. Robiłem inne rzeczy, pracowałem w radiu, pracowałem w gazetach różnych.
1: Tylko, czyli że to, też trochę jednak pisałeś.
2: No trochę tak, w gazetach tak. Ja jeszcze pracowałem w takich fajnych mediach, gdzie można było cokolwiek powiedzieć, cokolwiek od siebie dać. Ja bardzo szanuję takie właśnie programy jak ten, bo tutaj mam wrażenie, że jeszcze rozmawiamy. Ja przeżyłem chyba, aż to z siebie wyrzucę, żeby wątroba była zdrowsza, ja przeżyłem szok. Jak ostatnio na ściance pani z mikrofonem podeszła do Haliny Frąckowiak. Haliny Frąckowiak.
1: Haliny Frąckowiak.
2: Tak, legendy polskiej muzyki. Kobiety, która śpiewa od lat 60., która ma w swoim życiorysie fantastyczne karty, które warto odsłonić. Ona właściwie była prekursorką też i ja uśmiałem się, ale w latach 70. to Halina Frąckowiak troszkę była jak polska Lady Gaga, bo jej stroje przecież tam wzbudzały nawet jakieś kontrowersje i zebrania partyjne były robione, czy towarzyszka Frąckowiak może wystąpić w takim stroju na festiwalu w Opolu, czy nie. I zamiast zapytać ją o coś istotnego, ważnego. To osoba trzymająca mikrofon podeszła, bo ja nawet nie wiem, jak nie nazwę jej reporterką czy dziennikarką.
1: Pracownik
2: podeszła,
1: mediów.
2: Osoba trzymająca mikrofon podeszła i powiedziała: a co pani sądzi o Dodzie? I mi opadło wszystko. Halinie Frąckowiak chyba też, bo widać było jakieś przerażenie w oczach. Coś tam odpowiedziała, no bo jest kulturalna, grzeczna i ja nie wiem, czy byłbym tak grzeczny. Ja nie wiem, czy nie powiedziałbym, a weź się, kobieto, stuknij tym mikrofonem w głowę i zastanów się, co mówisz, o co pytasz. Naprawdę, no doszliśmy do takiego dna, jeżeli chodzi o dziennikarstwo, że czasami ja z zażenowaniem oglądam, co wyprawiają media takie plotkarskie. Wiesz, ja pracowałem w tych mediach, ja czuję się, może dlatego tak nerwowo reaguję, ponieważ czuję się niestety współodpowiedzialny za ten, za tę wodę, która się wylewa teraz z tych mediów. Dlatego, że ja przez dobrych, nie wiem, 10 lat, ponad chyba 10 lat pracowałem w gazecie, która się czymś takim zajmowała. I mam wrażenie, że to myśmy zaczęli psuć ten cały rynek, ale na szczęście za moich czasów to jeszcze miało ręce i nogi, to jeszcze nie schodziło do takiego poziomu. Zaczynało. I w momencie, kiedy ja poczułem, że to ja zresztą cały czas opowiadam to, że za moją przygodę literacką ja kiedyś będę musiał kupić taki ogromny bukiet kwiatów Małgorzacie Kożuchowskiej. Dlatego, że Małgorzata Kożuchowska była bohaterką tej gazety. Tam było tylko 5 osób, które mogły być na okładce tej gazety, bo nasza naczelna twierdziła, że żadna inna gwiazda nic nie sprzeda.
1: Się nie nadaje.
2: Nie nadaje się. Nadawały się tylko Magda Gessler, pozdrawiam, bo kocham, Edyta Górniak, czekaj, kto tam jeszcze był? Małgorzata Rozenek-Majdan, ktoś jeszcze, Julia Wieniawa bodajże i właśnie Małgorzata Kożuchowska. I te panie się tak wymieniały na tych okładkach regularnie i tam każdy dziennikarz, bo było 5 dziennikarzy, miał pod opieką jedną z tych gwiazd i trafiło kiedyś właśnie na Małgorzatę Kożuchowską. Mianowicie nasza naczelna przyszła do gazety i powiedziała, że ona dostała tajną informację, że Małgorzata Kożuchowska sprawiła sobie nowego pieska. Cała Polska czeka na to, żebyśmy my się dowiedzieli, jak ten piesek się zowie. No i nam się wydawało, że to jest proste. Wysłaliśmy wiadomość do pani Małgorzaty Kożuchowskiej, że gratulujemy, nowy piesek, a jak się tam wabi, bla, bla, bla, bla, bla. No i to nie była jednak prosta sprawa, bo pani Małgorzata odesłała nam wiadomość, że chroni prywatność członków swojej rodziny. Więc piesek już był częścią rodziny. Ale nie poddała się nasza ekipa radosna. I doszliśmy do wniosku, to znaczy nasza naczelna powiedziała, że ona tego psa wyprowadza chyba w ogrodzie saskim. To, żeby ta dziennikarka poleciała do tego ogrodu, przyczaiła się i posłuchała, jak ona będzie wołała na tego psa. I moja przyjaciółka, koleżanka redakcyjna, wróciła chyba po 4 godzinach. To była jakaś jesień. Ona była zziębnięta i zmoknięta. Usiadła i powiedziała: 8 lat podstawówki, 4 lata renomowanego liceum, 5 lat studiów i skończyłam w krzaczorach w ogrodzie saskim.
1: O czym opowiadał Alek Rogoziński, dzisiejszy gość Aleisław, Radia Pogoda. A rozmawiamy też o dzisiejszej premierze najnowszej książki Alka Rogozińskiego, książki noszącej tytuł Pępek Świata. Zostańcie państwo z nami, to nie koniec naszej rozmowy.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Pogodny poranek Radia Pogoda. Znasz ich od lat. Wiedzą, co piszą w gazetach. Podpowiedzą, kto ma dziś imieniny. Rzucą ciekawym przepisem. Odbiorą twój telefon. Kiedy grają najpiękniejsze melodie, nawet wrześniowy poranek wydaje się piękniejszy. Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Radiowe duo od 10 lat. Codziennie od 6. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
2: Uczucie pełności.
3: Dobrze. I ostatni.
2: Gazy.
3: Świetnie. A co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Trawisto.
4: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
6: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
5: Już od 400 zł studiuj.
6: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
5: Ekonomię i logistykę.
6: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
5: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
6: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
5: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
7: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata?
8: Regularnie się badać,
7: spacerować.
8: Najlepiej pół godziny dziennie
7: i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
9: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
10: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
11: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.

0: Znasz to? Ten i inne porywające hity tylko we wrześniu w kinach. Zabierz bliskich na najnowszy koncert światowej sławy skrzypka André Rieu i jego wspaniałej orkiestry Johanna Strausa. Swoje kino znajdziesz i bilety kupisz na stronie kinomaestro.pl.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak?
1: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
5: Została ostatnia reklama.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
6: No, ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
8: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniamy.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dość spektakularnie otworzyłeś ten też zresztą kolejny etap życia, no bo tak naprawdę po 2 latach od debiutu przyszedł czas na nagrody. I tak sobie myślę o tym, czy sodóweczka trochę uderzyła do głowy?
2: Nie, bo ja mam przyjaciół, którzy mnie zawsze ściągną. Jak już tam fruwam, to oni mi zawsze wynajdą coś, żeby mnie tam ściągnąć na ziemię i żeby mi się we łbie nie poprzewracało. Ja myślałem, że w ogóle chciałaś nawiązać do tego, że pierwsza książka trafiła od razu na pierwsze miejsce w Empiku. Tak było. I to i ja się wtedy ucieszyłem, pomyślałem sobie, a później przez 9 lat żadna nie trafiła na pierwsze miejsce, więc tak.
1: Wyrównało się
2: dokładnie. Musiałem odczekać naprawdę długich 9 lat, zanim kolejna książka, czyli Przeklęta szkatułka, trafiła na pierwsze miejsce w literaturze obyczajowej. Zawsze to moją podstawową kategorią jest kryminał i sensacja, ale tutaj raz postanowiłem zrobić skok w bok i zobacz, jak się opłaciło. Skok w bok i od razu pierwsze miejsce. No tak trochę, wiesz co, nagrody jasne, że każdy z nas lubi je otrzymywać, ale wydaje mi się, że największą nagrodą dla mnie jest to, kiedy czytam maile od swoich czytelników, kiedy komentują oni to, co ja tam piszę sobie o swoim życiu na Facebooku, kiedy przychodzą na spotkania, to jest dla mnie największa nagroda. I nie jeden z najbardziej miłych maili, to był mail od jednej z czytelniczek, która nawet nie wiedziała, jaką mi zrobiła radochę, która napisała: chciałam ci powiedzieć tylko jedno. Wczoraj miałam zły dzień. Przyszłam do domu, pomyślałam, że no wreszcie nadszedł ten dzień, kiedy się rozwiodę z mężem. Dzieci oddam do okna życia, chociaż już może się nie zmieszczą, a psa do schroniska. Taka byłam wściekła, ale zamknęłam się na 1/2 godziny w wannie z twoją książką. Wyszła mi dalej, wszystkich kocham i nie będę ich porzucała. I to był najlepszy komplement dla mnie. Zresztą ja z maili czytelników czasami wiem, czy jakaś książka będzie większym czy mniejszym hitem. Tak było z Jak cię zabić, kochanie. Jak cię zabić, kochanie, to ja wiedziałem, że to będzie przebój. Jest taka anegdota, którą uwielbiam, o Beacie Kozidrek, która nagrała piosenkę Nie ma wody na pustyni, pojechała z nią pierwszy raz i ją zaśpiewała na festiwalu w Opolu w 1983 roku i to było premierowe wykonanie. I ona jeszcze nie wiedziała, czy ta piosenka chwyci, czy nie chwyci, ale wracała z zespołem po kolacji, byli zakwaterowani w takich domkach i jak podchodzili do tych domków już ciemno dookoła i zza tych domków wytoczyło się takich dwóch panów pod wpływem procentów i śpiewało nie ma wody. I Beata powiedziała w tym wywiadzie, że i wtedy już wiedziałam, że to Mur Beton będzie wielki hit, skoro pijacy to śpiewają po pierwszym wykonaniu.
1: Szybko wpadło do głowy.
2: To ja wiedziałem, że Jak cię zabić, kochanie, moja trzecia książka, to będzie taka książka, która może stać się przełomowa, dlatego że dzień po wydaniu tej książki, po premierze, dostałem maila o treści. Bardzo dziękuję ci za tę książkę. Co prawda nie przeczytałam ani słowa, bo zasnęłam, ale książka została okładką do góry i jej tytuł, Jak cię zabić, kochanie, przeczytał mój mąż. I następnego dnia, pierwszy raz po 20 latach, przypomniał sobie, gdzie mamy w mieszkaniu odkurzacz. Także...
1: Książka zmieniająca życie Polaków.
2: Ja wiedziałem, że to będzie hit. Zresztą pierwszy raz, jak poszedłem do księgarni sprawdzić, czy ta książka jest, czy nie, to ja się tak rozbijam, czy ta książka jest, czy nie na półce, to podszedłem do kryminałów i tam jej nie było. I pani, która sprzedawała te książki, powiedziała: moment, jak cię zabić, kochanie? A, wiem, na poradnictwo wsadziłam. I ta książka naprawdę leżała tam pomiędzy Jak wychować dziecko i Jak wytresować męża. Po środku było Jak cię zabić, kochanie. Także jestem też autorem poradnika, jakby co.
1: Do rozmowy z Alkiem Rogozińskim wrócimy dosłownie za chwilę.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda.
1: Kiedy byłem małym chłopcem, hej. Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask, a wszystko robił po to.
2: Autopromocja.
3: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
4: A dzień dobry, witam serdecznie.
3: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
5: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
3: Koncert życzeń powraca już w ten weekend, sobota i niedziela od 10. Robert Janowski, zapraszam.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
7: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Została ostatnia reklama.
11: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Reklama.
12: Aleja Sław. Radia Pogoda.
13: Mam nadzieję, że nie odchodzą Państwo od radioodbiorników. Dzisiaj rozmawiamy w Alei Sław o książkach, a to za sprawą Alka Rogozińskiego i premiery jego najnowszej powieści Pępek Świata. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam Państwa bardzo serdecznie na kolejną odsłonę naszego dzisiejszego spotkania.
12: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Nie wiem, czy wiesz, ale internet pisze o tobie.
2: O Jezu.
1: I to AI od razu tak podpowiada.
2: O Jezus, aż się boję.
1: Lubię sprawdzać te, tutaj zdradzę trochę
2: aż się spociłem.
1: Kulisy. Lubię sprawdzać, co twierdzi AI, bo czasami twierdzi różne dziwne rzeczy o osobach znanych powszechnie.
2: To ale poczekaj, tam... zanim jeszcze powiesz, co aha. mówi o mnie, to ja się spociłem, dlatego że ja pamiętam z czasów radiowych, to tę anegdotę docenisz, jak mieliśmy wzmiankowaną już Beatę Kozidrak jako gościa w audycji i była najpierw robiona ankieta. Co sądzisz o Beacie Kozidrak? I tam chyba z 15 czy 16 przypadkowych osób na ulicy, bo to robiły nam takie młodzi starzyści do radia, tam pozbierali te wypowiedzi. Jeden z panów powiedział, no głos jak głos, ale zderzaki to ma niezłe. I mina Beaty zostanie mi w oczach do końca świata.
1: Jedna. Okay. Tyle lat śpiewania, a jednak i tak została przez pryzmat wyglądu oceniona. W każdym razie o tobie AI pisze, twierdzi grzecznie, nie wiem, czy pisze, czy nie pisze, trudno to stwierdzić, co robi AI. Mianowicie jesteś określany jako, poczekaj, żebym nie przekręciła, najważniejszy pisarz kryminałów komediowych w Polsce.
2: O Jezus, no.
1: Najważniejszy?
2: Odpowiedzialność. Nie, wiesz co, ja myślę, że AI trochę tutaj mi schlebiła, bo ja myślę, że punkt pierwszy, absolutnie matką chrzestną tego gatunku po wsze czasy, amen, i nikt z nas nie doskoczy jej nawet do pół pięty, jest pani Joanna Chmielewska. Wiadomo.
1: A to przepraszam, dlatego, że... też tak pomyślałam.
2: Ale to dlatego, że ona pisała... Nie, spokojnie. Jestem ogromnym fanem i w ogóle uważam, że ja przy pani Joannie to jestem taki pikuś malutki. To dlatego, że pani Joanna też pisała w zupełnie innych czasach. W czasach, kiedy pisarze mieli o wiele większy wpływ na to, jak myśleliśmy, a przede wszystkim, jakim językiem się posługiwaliśmy. Ja do dzisiaj walę chmielewszczyzną równo, nie zdając sobie nawet sprawy, ile słów, których używam na co dzień, nie można ich znaleźć w słowniku poprawnej polszczyzny, bo ich po prostu nie ma, bo wymyśliła je pani Joanna. Także myślę, że nie. I nawet powiem ci, że drugiego miejsca bym sobie nie przyznał, bo wydaje mi się, że drugie miejsce to jednak zdecydowanie się należy Oldze Rutnickiej, która po śmierci pani Joanny sprawiła, że ten gatunek w ogóle, komedia kryminalna w ogóle przetrwała do czasów, kiedy ja zacząłem pisać. Mi już było łatwiej, dlatego że naprawdę po śmierci pani Joanny ten gatunek zamarł. I Olga Rutnicka na tych swoich wątłych barkach go przedźwigała do momentu, kiedy ja dołączyłem Marta Obuch, jeszcze paru autorów, Małgosia Starosta i tak dalej, i tak dalej. I jakoś nawet i wydawcy sobie przypomnieli, że jest taki gatunek, bo ja nie zapomnę swojej pierwszej rozmowy z wydawcą, kiedy na moje słowa, że piszę komedie kryminalne, on powiedział, ale ja nie mam studia filmowego, przecież jest gatunek filmowy. Ja mówię, nie, no literacki, nie, filmowy. I tak gadaliśmy jak wół z prosięciem przez dobre 10 minut. No i on oczywiście nie wydał mojej książki, bo on w ogóle powiedział, ja nie znam takiego gatunku, ja nie wiem, żadnych nawet fokusów nie robiliśmy, czy to by się nam sprzedało. Nie, panie, nie. I ja jestem bardzo wdzięczny swojej pierwszej pani wydawczyni, bo pani Bogusia Gęczelewska, która wydała moje dwie pierwsze książki, była też osobą, która wydawała ostatnie książki Joanny Chmielewskiej. I to ona we mnie uwierzyła, to ona wydała dwie pierwsze książki i później już było łatwiej. Także pani Bogusiu, dziękuję bardzo, że dała pani szansę debiutantowi i uwierzyła pani, że coś z tego będzie.
1: Wiemy już, jakby co było impulsem do tego, żebyś pisał książki, ale czy ta myśl o tym, że chcesz pisać, że chcesz być pisarzem, to jakoś tak wcześniej w tobie kiełkowała, czy tak pomyślałeś sobie, że zobaczymy, co tam się wydarzy?
2: Kiełkowała od 7 roku życia, kiedy napisałem swój pierwszy kryminał, gdzie utłukłem mojego wujka, który chciał mnie nauczyć, jak pływać. A ja nie chciałem. I to dzisiaj nie umiem.
1: Wiesz postawiłeś co, na swoim.
2: Tak, postawiłem na swoim. Zaparłem się jak to chłop na zagrodzie i postawiłem na swoim. Wiesz co, jasne, że myślałem przez wiele, wiele lat. To było moje największe marzenie. Przy czym to było takie marzenie, żeby napisać chociaż jedną książkę, postawić na półce i żeby był. I żeby coś po mnie zostało. A później okazało się, że tak naprawdę to jest cudowna przygoda. To jest taka przygoda, która też i po pierwsze odrobinę odmładza. Bo w książkach możesz być każdym. Ja jestem każdym ze swoich bohaterów po trosze. No, staram się nie być tymi psychopatycznymi mordercami, ale jednak też muszę jakoś się wczuć, żeby te postaci były przekonujące, żeby nie były papierowe, a były z krwi i kości. Dlatego, tak jak mówię, jest to sposób na odmłodzenie się, na zdecydowanie na poszerzenie sobie horyzontów, bo każda książka wymaga researchu, poznawania nowych historii, nowych opowieści. Ja kocham ludzi, bo kradnę od nich wiele opowieści, no ale umówmy się, że jednak detale trzeba sprawdzić, bo zawsze w każdej książce diabeł tkwi w szczegółach i tyle razy, ile można wylecieć z trasy, z toru, pisząc książkę, to wiem tylko ja oraz moja pani redaktor. Ja powiem ci nawet, że ja jako swoją panią redaktor zatrudniłem moją koleżankę z liceum, ponieważ my i tak wiemy o sobie takie rzeczy, że to nie wstyd. I to jest zresztą jedna, jedyna osoba, która może do mnie powiedzieć, ale jesteś idiotą i ja nie zaprotestuję. Bo z innymi to chociaż sobie tam podyskutuję, czy jestem, czy nie jestem, ale ona ma na mnie papiery z liceum, więc to nie wypada protestować, bo jeszcze je ujawni. Ale my wiemy po drodze, ile razy i na jakich tak naprawdę głupotach idzie się wykopyrtnąć. Jeżeli chodzi o prawo, które w naszym kraju, śmiem twierdzić, jest jednym z najbardziej skomplikowanych na całym świecie, to Stany Zjednoczone to w przedbiegach wysiadają. Przez wszelkiego rodzaju procedury policyjne, przez skomplikowane procedury dotyczące służby zdrowia i na przykład sekcji zwłoki i tak dalej. Joanna Chmielewska kiedyś powiedziała, że podstawowym obowiązkiem pisarza jest sprawdzać i jeszcze raz sprawdzać. I ja się pod tym podpisuję, bo też i jeden z tuzów polskiej literatury nie dał mi zgody na to, żeby ujawnić jego nazwisko, to nie powiem który, ale jak zaczynałem swoją przygodę, to jestem mu za to bardzo wdzięczny, bo zabrał mnie na taką pogawędkę na jakimś festiwalu literackim i powiedział do mnie, jeżeli chcesz to robić dobrze, to przyjmij jako zasadę, że jesteś głupszy od najgłupszej osoby, która będzie czytała twoją książkę. I w ten sposób pójdzie ci lepiej. Bo będziesz miał z automatu, żeby sprawdzać, żeby cię nawet ktoś durny nie przyłapał na większej durnocie, którą on odkryje. I to jest dobre. I ja faktycznie mam ogromną pokorę i staram się z tą pokorą podchodzić do pisania, żeby nie napleść czegoś, co później stanie się przedmiotem żartów i połajanek.
1: Alek Rogoziński jest dzisiaj moim i Państwa gościem w Ale i Sław Radia Pogoda. To przy okazji premiery jego najnowszej książki. Pępek Świata od dziś jest już w księgarniach. A nasza rozmowa wraca dosłownie za chwilę.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 103 i 4 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy na przykład podjąłbyś się pisania książki o środowisku, którego zupełnie nie znasz, które jest ci totalnie obce, nie masz pojęcia na razie, co tam się dzieje? Sprawdziłbyś wszystko bardzo dokładnie?
2: Wiesz co, jeżeli byłoby mi to potrzebne do realizacji mojego własnego pomysłu, to tak, bo zostałem kiedyś wezwany przed oblicze jednej z moich pani wydawczyń, która powiedziała: Alku, mam dla ciebie następującą propozycję, na którą nikt jeszcze nie wpadł, a to będzie hit. Mianowicie, zrób nam mi polską kopię Bridgertonów. Ja powiedziałem, na początku miałem taką minę jak ty, na zasadzie
1: okay.
2: A później wróciłem i przypomniało mi się, że kilka lat wcześniej inna pani zadzwoniła do mnie z jakiegoś wydawnictwa i powiedziała: Panie Aleksandrze, niech pan do nas przyjdzie, myśmy przeczytali dwie pierwsze pana książki, mamy na pana pomysł. Ja mówię: no, bardzo chętnie, tylko jaki pomysł? No, my byśmy chcieli, żeby pan był drugim Miłoszewskim. I ja powiedziałem: Boże, pan Zygmunt umarł? Na co ona powiedziała: nie, a dlaczego? Ja mówię: no bo jak szukacie drugiego, to znaczy, że pierwszego nie ma. On mówi: nie, no, co panu chodzi?
1: Ja mówię: o to,
2: że Miłoszewski pisze znakomite książki, po co ja mam być drugim kimś? Chcę być pierwszym sobą, z całym szacunkiem dla pana Zygmunta. O, no tak, to już. I tam walnęła słuchawką. I tak samo tutaj. Wróciłem do domu i pomyślałem: ale jak to ja mam coś kopiować? No nie. Ale zapłodniła mnie ta pani wydawczyni do tego stopnia pomysłem, że skonstruowałem swoją własną fabułę. Zadzwoniłem do niej, powiedziałem: dobra, dostaniesz polskich Bridgertonów, do widzenia. I zacząłem pisać Gorset i Szpadę, czyli cykl książek, które dzieją się w XVII wieku na dworze Marysieńki. Oczywiście nie mają nic wspólnego z Bridgertonami. I jak wysłałem jej pierwszy tom, oczywiście wiedziałem, co robię, że to nie jest to, co ona by chciała ode mnie, ale wysłałem i trzeba jej przyznać, że ona mi napisała, że no, zupełnie nie wykonałeś tego, o co cię prosiłam. Ale wydaje mi się, że to jest dobre, więc wydamy. Także postawiłem na swoim, ale i to była właśnie taka książka, a propos twojego pytania, co do której ja nic nie wiedziałem o wieku XVII. Dlatego sobie ten wiek wybrałem, ponieważ musiałem przez dobry miesiąc, zamknąłem się w swoim własnym pokoju, otoczyłem się książkami, wizualizacjami, które na szczęście są w internecie i to dość dobrze zrobione, jak wyglądała Warszawa w XVII wieku, opracowaniami, książkami kucharskimi, książkami o modzie z tamtych czasów i po prostu wniknąłem w wiek XVII. Oczywiście miało to swoje też i zabawne pokłosie, ponieważ jak przyszedł pan kurier do mnie z jakimiś rzeczami do podpisania, to powiedziałem do niego: a Zalisz, spozieram, że dokumenta owe podpisem swoim sygnować muszę. I pan kurier na pewno był przekonany, że jestem uciekłem z psychiatryka. Ale poza tym, no mam nadzieję, lubię tę serię bardzo. Ja bym chciał ją kontynuować. Teraz mam tak, że akurat nie mogę, ponieważ wydawca, który zaczął, nie dokończył. Trzecia część ukazała się gdzie indziej. To w ogóle bez sensu, bo jak się nie ma dwóch pierwszych części, to trzecia. No, tam jakieś sprawy techniczne, którymi... Ja zawsze w takich przypadkach mówię: ja jako artysta nie muszę się tym przejmować, no ale muszę się przejmować tym, że czekam w tej chwili, jak wrócą prawa autorskie do dwóch pierwszych części do mnie i wtedy dopisuję czwartą część i wydajemy w innych okładkach całość od początku. Ja tam sobie podopisuję jeszcze jakieś rzeczy. Także tak, odpowiadając na twoje pytanie krótko, tak. Jeżeli by mi to do czegoś było potrzebne, to napisałbym książkę, która byłaby w zupełnie

0: obcym środowisku.
1: Jak piszesz książki, to jak już ustaliliśmy, wydajesz sporo w ciągu roku, ale piszesz jedną jednocześnie, czy jednak masz kilka na warsztacie?
0: Coś, ja bym się pogubił, jakbym pisał dwie. Ja kiedyś miałem tak, że nie zrobiłem sobie, bo zawsze pomiędzy książkami, chociaż one powstają szybko, ja robię też i przerwę. Taką dla higieny psychicznej. I kiedyś tak mi się te terminy, nie znaczy terminy, no, tak się guzdrałem z jedną książką, że mi naszła terminem na drugą. W związku z tym miałem tak, że skończyłem jedną, wysłałem do mojej pani redaktor, żeby tam sprawdziła, ile głupot napisałem, i od razu następnego dnia rozpocząłem drugą. I pod jak już odesłałem, napisałem, skończyłem tę książkę i odesłałem do pani redaktor, to moja pani redaktor napisała mi: Alku, nie rób tego nigdy więcej w życiu. Ja mówię, ale dlaczego? Nie zrobiłeś przerwy? W związku z tym pomajtali ci się wszyscy bohaterowie i połowę bohaterów z jednej książki przeniosłeś do drugiej, chociaż nie miało to specjalnego sensu. A ja nawet nie wiedziałem, że tak zrobiłem, więc tak obiecałem i takoż robię. Pomiędzy jedną a drugą książką muszę mieć co najmniej miesiąc wolnego, żeby wyrzucić jedną akcję jednych bohaterów z głowy, wymyślić sobie nowy świat, nowych bohaterów i wtedy mogę pisać. Ja powiem ci, że ja nie piszę najwięcej na naszym rynku. Ja jestem absolutnie pewny, że Marcel Moss jest robotem. Marcel potrafi rąbnąć po 14 książek w ciągu jednego roku. To naprawdę, to nawet nie wychodzi książka na miesiąc. Także ja jestem pewny. Ostatnio usiłowałem go tak tyknąć, żeby zobaczyć, czy tam nie ma jakichś podzespołów pod skórą, ale niestety Marcel mi uciekł, więc go nie tyknąłem go i ciągle nie wiem.
1: Może tam jest na przykład trzech.
0: Na
1: przykład. Nie no, żartuję oczywiście. Myślę sobie...
0: Ale to jest ciekawe. Teraz jak zobaczę Marcela gdzieś, to powiem: dzień dobry panom. Podpowiedziałaś mi niezłą rzecz.
1: No, słuchaj, wiesz, bliźniaki się zdarzają. Może i tam trojaczki jednojajowe. No, pewnie byłby to swego rodzaju ewenement, ale kto wie, w świecie książki może się wydarzyć wszystko, to i w rzeczywistości w
0: takim
1: może.
0: W takim układzie Remigiusz Mróz miałby więcej rodzeństwa niż Tabor Cygański. Ale ja też Remigiusza uwielbiam. Ja naprawdę uważam, że dzięki niemu mamy poletko, na którym możemy ciągle coś uprawiać, bo zauważ, że i zauważcie państwo, że do momentu, kiedy na polskim rynku pojawił się Remigiusz Mróz, wskaźniki czytelnictwa z roku na rok nam spadały. A dzięki Remigiuszowi one jednak delikatnie, od kiedy on tam siedzi przed Sienkiewiczem na pierwszym miejscu najpopularniejszych polskich autorów wszechczasów, to te wskaźniki troszkę rosną. I ja myślę, że od czasu do czasu są nam potrzebne takie fenomeny czytelnicze jak Harry Potter, jak kiedyś Kod da Vinci, jak później 365 dni Remigiusz Mróz, po to właśnie, żeby ludzie przypomnieli sobie, że czytanie nie boli, i sięgnęli nie tylko po tę jedną książkę, o której usłyszeli, że jest głośno i tak ją chwycili, ale też i po kolejnej, i po kolejnej, i po kolejnej. Ja mam wrażenie, że to troszkę tak działa, że jak już człowiek raz wsiąknie w czytanie, przypomni sobie, że to czytanie nie boli, a potrafi naprawdę być satysfakcjonujące, to później już go ciągnie dalej.
1: A o czytaniu i pisaniu przede wszystkim rozmawiam dzisiaj z Alkiem Rogozińskim, autorem książki Pępek Świata. Między innymi tej książki, bo to właśnie ta książka ma dzisiaj premierę. Zostańcie państwo z nami, to nie koniec naszej rozmowy. Wracamy po krótkiej muzycznej przerwie.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
2: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
3: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
4: Została ostatnia reklama.
5: 18,47,12.
6: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
7: To ja też chcę.
6: 24,30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Reklama.

0: 103 i 4 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czasami też się zastanawiam, na przykład jak ja sobie wyobrażam, oczywiście mimo, że opisujesz swoje postaci, sprzedajesz trochę tam informacji o tym, jak wyglądają
2: i tak dalej. Staram się nie za dużo.
1: Tak, i właśnie każdy z nas to interpretuje nieco inaczej. I zastanawiam się, czy gdybyśmy zaczęli rysować, jak ty sobie wyobrażałeś chociażby postać, która potrzebuje pomocy w twojej najnowszej książce, jak ja ją sobie wyobrażam, to czy rzeczywiście byłaby to jedna osoba, czy zupełnie inna?
2: Jest, jest bohaterka, którą, do której wracam najczęściej, czyli Róża Król, autorka kryminałów, która już wystąpiła w 9 moich książkach i jeszcze w tym roku wróci w 10. I ja za każdym razem, jak mam spotkania autorskie, no za każdym to może nie, ale dość często pytam moich czytelników, jak sobie ją wyobrażają. No i kto by mógł zagrać? To jest najlepsze pytanie. Kto mógłby zagrać w ekranizacji Róży Król? I to jest taki rozstrzał, jeżeli chodzi o fizyczność tych aktorek, że mnie to czasami muruje, bo to jest od Kasi Bujakiewicz po... Kto jest takim symbolem brunetki polskiego kina?
1: Magdalena Różdżka.
2: Na przykład. I to jest taki rozstrzał, że myślę sobie, kurczę, czy ja tej postaci nigdy, nigdzie nie opisałem dokładnie, że aż tak bardzo można się różnić w swoich wizjach. Także panie się kłócą. Nie młodsza, nie starsza, nie grubsza, nie szczuplejsza, nie jakaś tam, nie jakaś tam. A ja jako autor i twórca tej postaci myślę, Boże, o kim oni mówią? Także czasem bywa też i tak.
1: Czy ty pisząc książkę, zaczynając już pracę nad kolejną książką, jak to wygląda? Masz jakiś konspekt? Układasz sobie pomysły?
2: Staram się mieć akcję kryminalną, bo jestem, jak słychać, człowiekiem troszkę nieogarniętym i nielogicznym i bardzo się szybko gubię w kolejnych anegdotach. I to jest tak, że ja jestem czasami wściekły, bo ja wymyślam anegdotę do anegdoty do anegdoty, a później nie pamiętam, do czego była ta pierwsza anegdota i sam na siebie jestem wściekły. Więc, a ponieważ jednak akcja kryminalna w książce musi zgadzać się i być logiczna, jak, nie wiem, jak szwajcarski zegarek. Tam nie może być ani jednego elementu, który gdzieś tam wisi i jest nie wiadomo po co w tej książce, więc akcję kryminalną wymyślam sobie i robię konspekt, opracowuję sobie zbrodnie, natomiast całą resztę, jeżeli chodzi o tę warstwę komediową, puszczam na żywioł, bo sam się lubię przy tym bawić. I te postacie nigdy nie są do końca określone, co będą robiły, co będą mówiły, bo to ja muszę być świadkiem tej historii, która najpierw się rozegra w mojej głowie, a później znajdzie się na papierze i im bardziej ona jest spontaniczna, tym lepiej.
1: No i na przykład nie zdarzy ci się zaplątać?
2: A ile razy? Ile razy ja o godzinie drugiej wysyłałem zgłoszenie do portalu pracuj.pl, że jakiś tam operator wózka widłowego i tak dalej, bo już myślałem, że nie dam rady. Oczywiście, że mi się zdarza. Ja też myślałem, bo czasami mam tak, że ja w połowie książki zapominam już, co było na początku. I ja się bardzo z tym kryłem, bo myślałem sobie, jak nic, jakaś demencja już w tak młodym wieku, ale jednak demencja. I kiedyś prowadziłem spotkanie jednej z moich koleżanek po piórze i ona powiedziała tak, nie, ja to muszę mieć wszystko tutaj na tablicy korkowej, bo ja już od mniej więcej 5 rozdziału nie pamiętam, co było w pierwszym. Myślę, jest to samo, czyli wszyscy
1: tam.
2: Nie jestem sam. Czyli wszyscy mamy to samo. Nie. Także wracając do meritum sprawy, akcja kryminalna, opracowana od początku do końca, logicznie, wszystko poskładane, a cała reszta jak najbardziej na żywioł.
1: Ale są jakieś kursy pisania, w ogóle jakby opracowywania samej tej zbrodni, no bo to...
2: Moim zdaniem one w ogóle nic nie dają. To znaczy nie chcę tutaj robić...
1: Zostało powiedziane.
2: Nie chcę tutaj wrzucać kamyczka do ogródka moich kolegów i koleżanek, którzy prowadzą jakieś tam warsztaty, jak pisać, ale moim zdaniem albo człowiek ma to w sobie, albo tego nie da się nauczyć.
1: Wiesz, bo ja dlatego o to pytam, bo ja naprawdę przeczytałam masę kryminałów w życiu, komedii kryminalnych, nie tylko komedii, ale generalnie uwielbiam te zbrodnie w książkach. No i nie wiem, ale jakoś tak zawsze jestem zaskoczona, że to się tak potoczyło i tak się zastanawiam, czy po prostu to jednak jest jakiś problem chyba we mnie, skoro
2: nie, absolutnie.
1: Nie umiem tego rozgryźć.
2: Nie, to znaczy tylko, że pisarz dobrze zrobił swoją robotę. Bo jak mniej więcej już od połowy książki wiesz, kto zabił, no to po co ją czytać dalej, jeżeli tam nie ma żadnego zaskoczenia na końcu. Nie, coś ty. Ja też tak mam. Ja teoretycznie opracowałem 48 zbrodni.
1: No właśnie.
2: A jak dostaję oglądaję dobry kryminał, to też pazury tam obgryzam i już tam chcę jak najszybciej do ostatniej strony, żeby się przekonać, kto zabił. To znaczy tylko, że to jest dobrze napisana książka, jeżeli trzymacie w napięciu, a na koniec zaskakuje. Bo to też zawsze chodzi o to, żeby jeszcze był ten ostatni podkręcony końcowy twist. A ile to się człowiek nad tym poci, mi się zawsze wydaje, że te akcje są tak banalnie proste. A później czytam u recenzentek oraz słyszę od moich czytelniczek, że ale ja dalej nie rozumiem, kto i po co zabił. I to jest najgorsze, co może być, bo to znaczy, że też niedobrze zrobiłaś robotę, jak już wszyscy wiedzą, kto jest mordercą, a dalej im się wydaje, że nie rozumieją dlaczego. To też jest druga strona medalu, która wcale nie jest taka różowa. Także trzeba tak to zrobić, żeby nie popaść w banał, nie dać szybko rozszyfrować postaci mordercy, właściwie nie dać jej rozszyfrować do samego końca, a jednocześnie wszystko logicznie wytłumaczy, żeby ktoś nie myślał, no ale po co on właściwie zabił? No bo to też nie jest dobre. Także matko, ile to trudności. Ja nie wiem, czy to dobrze, bo ja właśnie kończę książkę i teraz wrócę do domu i będę się frustrował.
1: Ale powiedziałeś czytelniczek. Czy to oznacza, że jednak zakładasz, że twoje książki powstają dla kobiet?
2: No tak wychodzi, wiesz. To, no, ja mogę być teoretycznie idealistą, ale ja to wiem z praktyki, że one są bardziej chwytane przez kobiety. Myślę, że najlepiej to pokazują statystyki na Facebooku, gdzie ja mam 78% czytelniczek i 22% czytelników i myślę, że tak jest. Jakoś, nie wiem, kobiety mają większe poczucie humoru.
1: A może po prostu faceci się nie przyznają?
2: Nie wiem.
1: Oni tak, wiesz, przeczytają, rzucą, dobra, przeczytałem.
2: Co by im zależało?
1: Czasu nie mają na Facebooki. A pani to zawsze tak, wiesz, kobieta to tak chce dobrze. Nie, jak już przeczyta coś fajnego, to chce komuś powiedzieć, że było fajnie. No.
2: Nie, ale proszę cię, na spotkaniach tak samo. 90% to jest audytorium kobiece. Ja bardzo jestem za to wdzięczny. Jak raz, to pamiętam, podjechaliśmy w Białej Podlaskiej z moim agentem pod bibliotekę i ja patrzę, że tam idą faceci i wszyscy są starsi ode mnie. I tak popatrzyłem na mojego agenta i mówię, Paweł, ty jesteś pewny, że to moje spotkanie? Może jakieś daty się pomyliły, nie wiem, może na Siembiedę przyszli albo cokolwiek. No co Paweł mówi, nie, na pewno na twoje. Zresztą ja pana Siembiedę bardzo lubię i bardzo pozdrawiam też przy okazji. Nie wiem, dlaczego tak mi się wyrwało, ale ja byłem raz na jego spotkaniu, było więcej facetów, to dlatego. No i tak Paweł mówi, twoje, zobacz, nawet twój plakat jest tutaj na drzwiach i słuchaj, ja wchodzę na to spotkanie, faktycznie pierwsze 6 rzędów sami faceci tak w granicach na oko, tak z koło 70, gdzieś tam kobiety na dalsze rzędy i takie troszkę poukrywane. Ja jeszcze nie powiedziałem nawet dzień dobry, jeden z tych facetów już od razu zasnął. Wiesz, jak się robi spotkanie, jak się pięknie mówi do ludzi, jak w pierwszym rzędzie siedzi taki pan i mówi, to jest cudowne po prostu. Także ja wolę kobiety. To niech to będzie moją deklaracją na przyszłość. Sorry panowie, wolę kobiety. Koniec, kropka.
1: O czym zapewnia pisarz Alek Rogoziński. Jego najnowsza książka, która ma zresztą dzisiaj premierę, nosi tytuł Pępek Świata. Nie tylko o tej książce, jak zresztą państwo słyszą, rozmawiamy. I to jeszcze nie jest koniec naszego dzisiejszego spotkania. Słyszymy się za chwilę.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest Alek Rogoziński. Dziś też jest dzień wyjątkowy, ponieważ to właśnie dzisiaj swoją premierę ma książka najnowsza Alka Rogozińskiego, Pępek Świata.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Mnie już ochrzaniono raz, bo ja próbuję być poprawny politycznie jak tylko w tych czasach. Ja powiedziałem kiedyś, że będzie nam towarzyszyło, na jakimś spotkaniu to powiedziałem, będzie nam także towarzyszyła muzyczka i ktoś z pierwszego rzędu powiedział, ale jaka muzyczka? Poważna czy rozrywkowa? Co ja mówię, nie no, pani muzyczka.
0: Trudno akurat, trudne no, słowo, tak. Żeby ładne. Czasami
2: te feminatywy nie wychodzą nam za bardzo, niestety. Ja też mam problem z książką, zawsze z książkami, czy tam zmieniać, czy nie zmieniać. Powiem ci, że pani premierka też mi nie brzmiało. Mm-hmm. Ale co mam zrobić?
0: No dlatego, pani premiera jeszcze gorzej chyba.
2: Jeszcze gorzej, tak jak pani ministra, to już w ogóle jakiś obłęd.
0: Wtedy pani premiera, ale że premiera książki, czy...
2: Ale tyle razy użyłem tej premiery. Tyle razy przy tym się zawahałem, że w końcu jej dorzuciłem osobę, która jest, co do której nawet ona nie wie, jakiej ona właściwie jest płci. Ona ma taką asystentkę, której kadry wysłały, i ona usiłowała. I ona zawsze do niej mówi w taki sposób, żeby nie wiadomo było, żeby to obejść jakoś te kwestie związane z płcią. Zresztą powiem ci, że ja mam także, ja mam tolerancję, wydaje mi się, że gdybym miał powiedzieć... jaka jest moja główna cecha charakteru, to pewnie byłaby to tolerancja, bo ona właściwie, nie wiem, no już chyba trzeba naprawdę wykonać coś mega ekstremalnego, żeby to wyszło poza moje granice tolerancji. Jeżeli coś nie zaburza mojej własnej przestrzeni, takiej nazwijmy to intymnej, jeżeli coś nie próbuje wpływać na moje życie i mówić mi, jak mam żyć, to do tego momentu moja tolerancja nie zna granic. Ona zaczyna wierzgać dopiero wtedy, kiedy ktoś sam swoim życiem nie daje żadnego przykładu, a bardzo chciałby sterować życiem innych. To tak wracamy znowu do polityki, ale ja mam wrażenie, że jest tutaj coraz gorzej, bo nie mamy już, jest coraz mniej autorytetów, takich osób, które przemawiają do każdego Polaka, na przykład, no już zostańmy przy tej Polsce, które straciliśmy autorytety. Już zrobiły się autorytety grupowe. Nie ma kogoś takiego, kto by to jedno plemię zjednoczył. Nie ma kogoś takiego. Każdy ma swoje autorytety, każdy ma swój kodeks moralności, każdy... I jak ktoś, kto swoim życiem nie pokazuje mi nic godnego przykładu, zaczyna mówić mi, jak ja mam żyć, no to tu mamy problem. To tu właśnie to jest ta granica, na której moja tolerancja się kończy, ale cała reszta, no co tam. Ja wiem, że to trochę zabawne, że mamy 78 tysięcy płci w tej chwili, ale jeżeli ktoś lubi się określić w taki właśnie sposób, to co to ma to do mnie? Dlaczego ja mam się tym przejmować? Czy dlaczego ja mam... Och, jak pięknie. Dodatkowe głosy oznaczają, że autor jest biedny i głodny.
0: Mimo, że napisał tyle książek.
2: Mimo, że napisał tyle książek, to nie dojada. No, ja nie dojadam, bo próbuję schudnąć przed jesienną trasą.
0: Za chwilę cię wypuszczę, będziesz mógł dojeść.
2: No tak czy tak. Tak czy tak. Jeżeli coś nie robi mi krzywdy, to dlaczego ja mam to oceniać? Dlaczego? Najbardziej mnie zawsze zastanawia to, że i wymaga się ode mnie, żebym ja miał zdanie na każdy temat. Są tematy, na które nie mam zdania, bo uważam, że są poza absolutnie moim obszarem zainteresowania. Ja ze swoją płcią nie mam problemu. Co najwyżej, mój urolog ma czasami problem z moją płcią, bo to już ten wiek, ale tak poza tym nie, więc co mnie obchodzi płeć innych?
0: Cieszę się, że jakby z poważnych tematów przeszliśmy jednak też na lekko rozrywkowe, ale zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą. Czy powiedziałeś, że bardzo tęsknisz za radiem? Czy tak bardzo. Masz poczucie, że jeszcze jesteś trochę jednak radiowcem? Bo jak ja ciebie słucham, to mam wrażenie, że jesteś nadal bardzo radiowcem.
2: Wiesz, to radio się zmieniło. Za czasów, kiedy ja zaczynałem pracę, bo ja poza tym, że jestem radiowcem, to jeszcze jestem pasjonatem muzyki w każdym aspekcie. Ja nawet czasami śmieję się, że prostytuuję umiejętność słuchania, bo słucham wszystkiego. Kiedyś przyszedł jeden z moich znajomych i tak popatrzył na moją płytotekę i powiedział: stary, ale jednak... Type O Negative i Modern Talking w jednym mieszkaniu, to nie powinno ci się mieścić. Na co ja powiedziałem, Modern Talking pożyczone, to właściwie jest na prezent, to nie moje. On powiedział, no tak, ale masz Sandrę. Ja mówię, no Sandrę mam, bo lubię. I on powiedział, ja kompletnie, jakbym miał spojrzeć na twoją płytotekę i powiedzieć, jaki ty masz gust muzyczny, to by mnie zamknęli w wariatkowie. I to były czasy, jak zaczynałem pracę w radiu, kiedy połowa mojego bólu kręgosłupa wynika z tego, że ja tachałem plecak z płytami kompaktowymi, które troszkę ważą, nie oszukujmy się, do tego radia. Mogłem o tej muzyce poopowiadać, mogłem przede wszystkim zagrać rzeczy, których nie było w radiu. A później weszły playlisty, wiadomo, algorytmy zaczęły rządzić stacjami radiowymi. No jakoś to straciło dla mnie urok, więc tak powiem ci, że mój kolejny plan to jest taki, żeby założyć sobie swoją własną stację w internecie. Niech ona nawet będzie miała 10 słuchaczy, ale niech ci słuchacze wejdą troszkę w moją bajkę muzyczną. I to będzie naprawdę ogromna satysfakcja.
0: To bardziej lubisz pisać, czy bardziej lubisz mówić? To było chyba zbyt trudne pytanie.
2: Wiesz co? Na tym etapie chyba pisać.
0: Chyba jednak pisać. No, tyle książek. Najnowsza, Pępek Świata. Polecam Państwu bardzo serdecznie. Moim i Państwa gościem w Alejsław był dzisiaj Alek Koziński.
2: Bardzo dziękuję. Jeżeli mogę wygłosić jeszcze słowo, krótkie słowo na koniec.
0: Proszę bardzo.
2: Takie polityczne na prezydenta. Nie chciałbym nigdy w życiu. To uśmiechajmy się do siebie bardziej i częściej. Dlatego, że ja kocham południe Europy. Dlatego, że tam, jak idziesz ulicą, i nie wiem, ktoś fajnie wygląda, ma fajne uczesanie, jest fajnie ubrany i się do niego uśmiechniesz, to odpowie ci uśmiechem. A ja w ciągu, żeby nie być gołosłownym, w ciągu ostatniego tygodnia, kiedy wróciłem z wakacji, usiłowałem się uśmiechać do ludzi na polskich ulicach i to, że mam jeszcze całą niepoobijaną twarz, to naprawdę uważam, że to był cud, za który bardzo dziękuję niebiosom. A was jeszcze raz poproszę o to, żebyście częściej uśmiechali się i to naprawdę, uwierzcie mi, ma działanie terapeutyczne.
0: Podobnie zresztą jak twoje książki. Tam też sporo humoru, choć czasem czarnego, Państwo znajdą. Dziękuję bardzo.
2: Naprawdę bardzo ci dziękuję.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

codziennie bierze mnie złość i codziennie mam tego dość. Codziennie mówię, że nie, lecz w końcu idę na mecz, bo on mówi, że to zdrowo, że zaprawę trzeba mieć sportowo. Jeśli zimno, mogę włożyć jego chleszcz, bo on musi przecież grać, bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku. A teraz?
2: Uczucie pełności.
1: Dobrze. I ostatni.
2: Gazy.
1: Świetnie. A co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Została ostatnia reklama.
8: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neosine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawet infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
7: Radio Pogoda. 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
10: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a w tym kwadransie jak zawsze mam sporo tematów z Poznania i z naszego regionu. Na początek tego wydania Mosina.
11: Policjanci z Mosiny otrzymali zgłoszenie dotyczące kradzieży samochodu Renault Trafic. Podkomisarz Łukasz Paterski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Jeszcze dzień wcześniej pojazd według relacji właściciela znajdował się na jego posesji, w nocy jednak zniknął. O tym poinformowani zostali policjanci z Komisariatu Policji w Mosinie. Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli działania, zabezpieczyli dostępne informacje i materiał dowodowy, a następnie rozpoczęli poszukiwania samochodu. Nie minęły 3 godziny od zgłoszenia, gdy policjanci ustalili, że skradziony pojazd może znajdować się na jednej z ulic w Mosinie, przy ulicy Chodkiewicza. Tam na miejscu jako pierwsi pojawili się pełniący obowiązki komendanta Komisariatu Policji w Mosinie, aspirant Jakub Urbaniak, wraz z kierownikiem ogniwa kryminalnego. Szybko oni potwierdzili, że zaparkowany tam Renault Trafic to właśnie poszukiwany samochód. Wszystko wskazywało jednak na to, że sprawa będzie miała jeszcze jeden dość nietypowy etap. Policjanci zauważyli, że w pojeździe znajduje się mężczyzna. Na tylnej kanapie przykryty materacem spał, jak się okazuje, 48-latek. Funkcjonariusze wydali mu polecenie opuszczenia samochodu. Mężczyzna nie zamierzał jednak współpracować. Nie reagował na polecenia. Jedynie wzruszył ramionami, a następnie ponownie zasnął. W tej sytuacji policjanci podjęli zdecydowane działania. Po wybiciu bocznej szyby aspirant Jakub Urbaniak obezwładnił mężczyznę, który został następnie zatrzymany przez funkcjonariuszy. 48-latek był kompletnie pijany. Badanie policyjne alkomatem wykazało blisko 2 promile alkoholu w jego organizmie. To jednak nie był koniec jego problemów. Po sprawdzeniu mężczyzny w policyjnych systemach okazało się, że jest on również poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości, a to w związku z koniecznością odbycia kary pozbawienia wolności. 48-latek usłyszał zarzut krótkotrwałego użycia cudzego pojazdu.
10: Za popełnione przestępstwo grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. W naszym programie czas na dłuższą rozmowę. W moim studio zagościł
12: Marek Frockowiak, rzecznik prasowy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Wielkopolskiego.
10: Wakacje za nami, to na początek naszej rozmowy zaczniemy od statystyk.
12: Od 1 kwietnia mamy 205 utonięć, w tym wiele osób, małoletnich, dzieci, no to są zawsze straszne te statystyki i niestety skala ich rośnie z roku na rok. To jest drugi bardzo dziwny sezon, bym go nazwał. Mianowicie bardzo dużo dni było pochmurnych, deszczowych, wiecznych, takiej niepogody. Co do zasady, lato jest takie podzielone. Trochę jest ciepłych dni, trochę chłodnych. Natomiast w zeszłym roku i w tym przeważały dni chłodne, deszczowe, zimne, takie załamania pogody. To był bardzo nieciekawy sezon i bardzo było mało takich dni, gdzie można było wyjść nad tą wodę i sobie posiedzieć, odpocząć. Znów taki krótki sezon letni się nam zdarzył drugi pod rząd.
10: Można powiedzieć, że ze skrajności w skrajność, bo były też epizody, te upały 40, nawet ponad 40-stopniowe.
12: Tak, ale gdybyśmy to zebrali wszystko razem, to może takich upalnych dni było półtora tygodnia, maksymalnie dwa na całe wakacje. To nie jest dużo. I no to dosyć ograniczało możliwości wypoczynku nad wodą. Stąd też dosyć niskie statystyki utonięć co do ogółu i wieloletniej średniej.
10: Też trudno ratownikom zaplanować ten czas właśnie pracy, bo no ta pogoda ma ogromny wpływ, prawda? Jeden dzień jest 40 stopni, za chwilę plus 16.
12: Dokładnie tak, bo jeżeli mamy takie okienka pogodowe, to w to okienko bardzo dużo osób przybywa nad wodę, tak? I na przykład 8 dni pod rząd nie ma nikogo na plaży, bo jest pochmurnie wiecznie. Potem trafia się to okienko pogodowe, to wszyscy się kumulują w ten jeden dzień, jest olbrzymia ilość osób i potem znów kilka dni chłodnych i pusto na plaży, więc to nie jest korzystne, bo te obłożenie kąpieliska nie rozkłada się równomiernie, tylko są takie skoki, jeżeli chodzi o konkretne dni.
10: To, co pan powiedział, bywały dni, gdy no, plaże były wypełnione. Które z kąpielisk cieszyły się największą tutaj popularnością wśród poznaniaków, wielkopolan?
12: No myślę, że jeżeli chodzi o poznaniaków, to lider jest jeden, jest to jezioro Strzeszynek, a jeżeli chodzi o Wielkopolskę, to jezioro Skorzęcin, jezioro Powickie, jezioro Bożkowo. Aczkolwiek zauważam, jeżdżąc po Wielkopolsce, że gminy naprawdę zaczynają dbać o te kąpieliska. Praktycznie w każdym miejscu mamy już bardzo ładnie urządzone plaże, pomosty, jakieś budki z jedzeniem. Widać, że gminom zależy, żeby te obiekty, jeżeli mają jakieś jezioro, wyglądały naprawdę dobrze.
10: A jak to jest tutaj, jeśli chodzi o wypoczywających? Jak oni zachowują się na tych plażach?
12: Bardzo różnie. Co do zasady, kąpiący się słuchają ratowników, ale niestety bardzo wiele osób, żeby nie być tutaj nadzorowanym, czy żeby nie podlegać ratownikowi, po prostu wybiera kąpieliska nieszczerzone tam, gdzie nie ma ratownika i mogą robić, co chcą. I to niestety jest jedna z pierwszych przyczyn utonięć, no bo w razie jakiegokolwiek problemu ze zdrowotnego czy niedyspozycji, nikt im nie pomoże.
10: Ratownicy to jedno, ale ratownikom pomaga też sprzęt. Jakim dysponujecie tutaj w Wielkopolsce sprzętem?
12: Tutaj konkretne rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych, które mówi, co musi być, tak? Podstawa to jest łódka wiosłowa, koło ratunkowe, rzutka ratunkowa, bojka, pas ratowniczy typu węgorz, zasobnik linowy, łodzie motorowe mamy. No tutaj, jeżeli chodzi o sprzęt, to niczego nie brakuje. Brakuje tylko rozwagi kąpiących się.
10: Brakuje rozwagi kąpiących się, ale sezon zakończony, to co pan powiedział. Co teraz dzieje się z ratownikami? Oni się przenoszą na kryte pływalnie? Jak to wygląda?
12: Tak, dokładnie tak. Najpierw zwijamy cały sprzęt z kąpielisk, tak, ściągamy boje, wykopujemy regulaminy, czyścimy łodzie, sprzęty, konserwujemy, patrzymy, co trzeba naprawić, co można od razu schować do hangaru. A ratownicy nasi, no przeważnie jeszcze mają troszeczkę wolnego, bo to są studenci. Wrzesień wykorzystują najczęściej sami na urlopy, a od października zasiądą na naszych tutaj poznańskich basenach, pływalniach i większość z nich będzie dyżurować na pływalniach krytych.
10: A jesień to doskonała okazja, jesień i zima to doskonała okazja z pewnością, żeby nauczyć się pływać. Każdy może nauczyć się pływać?
12: Tak, proszę śledzić strony WOPR Wielkopolska. Tam bardzo często ogłaszamy bezpłatne nauki pływania, gdzie można się w różnych rejonach miasta zapisać nieodpłatnie i przez cały rok tą naukę pobierać. A dla chętnych, jeżeli ktoś by chciał zostać ratownikiem wodnym i zabezpieczać takie kąpieliska, to już 7 października WOPR organizuje kolejny kurs i będzie można zdobyć uprawnienie ratownicze i podjąć pracę od kolejnego sezonu.
10: To powiedzmy tak krok po kroku, na czym polega taki kurs?
12: No kurs ratownictwa wodnego to nie nauka pływania. Tutaj dobre umiejętności pływackie to jest podstawa. I przede wszystkim trzeba przypłynąć 400 metrów poniżej 8 minut. Podpowiem, jest to 16 basenów. Jeżeli osoba jest na takim stopniu rozpływania, że ten dystans radzi sobie z nim, to ze wszystkimi innymi umiejętnościami, które są w programie na kursie, na pewno sobie poradzi. Później są elementy samoratownictwa, skoku ratowniczego, holowanie osoby zmęczonej, holowanie osoby tonącej, wyciąganie na dosiężny brzeg takiej osoby, posługiwanie się sprzętem ratowniczym, uwalnianie się od ewentualnych chwytów tonącego. No tutaj jest cały szereg umiejętności, które mogą być wykorzystane i które mogą ratownikowi uratować też życie.
10: To przypomnijmy raz jeszcze, w jaki sposób można się zgłosić tego 7 października?
12: Na stronie Wielkopolska jest ogłoszenie, zakładka kursy ratownicze i tam jest podany kontakt do instruktora i termin oraz pierwszego spotkania.
10: To co powiedzieliśmy, sezon kąpielowy zakończony, a jak wygląda teraz wasza praca? Bo to nie jest tak, że zwijacie, kolokwialnie mówiąc, wszystko to, co było na plaży i koniec.
12: Bardzo fajną praktyką jest już właściwie z większością osób, które organizują kąpieliska, że robimy sobie takie zebranie, czyli rozmawiamy, co się udało w tym sezonie, co się nie udało, co by należało poprawić, co zmienić i bardzo sobie cenię takie spotkania, bo widzę, że jeżeli powiedziałem, że coś nie zadziałał w tym roku, to taki organizator kąpieliska naprawdę stara się w następnym roku to naprawić, poprawić i to nie, nasze uwagi nie idą w las.
10: Jak to wygląda w praktyce? O czym mówią ci, którzy przychodzą na takie spotkanie?
12: No na przykład, że brakuje jakichś regulaminów w języku obcym, tak? No bo mamy tutaj dużo osób, które nawet po angielsku nie potrafią rozmawiać. Musimy rozwiązać tą kwestię, tak? Być może jakieś QR kody, gdzie jak się przybliży, to będzie taki regulamin, tak? Musimy zwiększyć ilość znaków, tak? Na przykład informować rodziców, że żeby jednak wytężyli tą opiekę nad dziećmi, bo lawinowo rosną nam sytuacje, kiedy dzieci gubią się rodzicom, a to jest niestety zawsze bardzo duży dramat, bo taki zlękniony rodzic pierwszy przybiega do ratownika i intuicyjnie nie wiadomo dlaczego mówi, że dziecko prawdopodobnie było nad wodą, tak? A najczęściej dochodzi do tego, że to dziecko bawi się gdzieś tam na placu zabaw z innymi dziećmi, no ale to jest bardzo duży alarm, bardzo duży stres dla ratownika, dla wszystkich, no i sytuacja, która dezorganizuje nam pracę na dłuższy czas.
10: A ja przypomnę, że państwa i moim gościem dziś był
12: Marek Frąckowiak, rzecznik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego województwa wielkopolskiego.
10: Dziękuję bardzo za rozmowę.
12: Dziękuję bardzo.
10: Mam teraz kulinarne zaproszenie.
13: Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie Przetwory na zimę, kolejnej, trzeciej już edycji konkursu regionalnego wielkopolskiego. Zapraszamy z Poznania i okolic koła gospodyń wiejskich, producentów, przetwórców i gastronomię do udziału w konkursie, gdzie można zgłaszać właśnie te przysmaki zamknięte w słoiku. Liliana Kubiak, zastępca dyrektora Instytutu Skrzynki, samorządowej instytucji kultury powiatu poznańskiego. Na zgłoszenia czekamy do 17 września. Wielki finał 20 września w Dworze Skrzynki gminy Stęszew podczas kolejnej już edycji festynu rodzinnego Skrzynki pełne smaków, pożegnanie lata. Tradycja przygotowywania wielkopolskich konfitur, przetworów, weków, czyli właśnie wszystkiego, co zamknięte w słoiku od wiosny do jesieni, a cieszące nasze kubki smakowe przez cały rok, zwłaszcza zimą, jest już historyczna, ale nadal trwała. Poznaniacy lubią robić przetwory, nie lubią, kiedy produkty się marnują, a właśnie też wekowanie pozwala na to, że przetrwają dłużej. Oczywiście nie może zabraknąć powideł ze śliwek, no ale też takich przysmaków, które są dodatkami, jak ocet fiołkowy, różany czy malinowy. Także trzeba pamiętać, że tych przysmaków jest bardzo, bardzo dużo. Liczne soki, poziomkowy, malinowy, berberysowy, porzeczkowy. Mamy dział cały konfitury, soki, galarety, gdzie przygotowane są z różnych owoców, ale nie tylko. Mamy aprykozy, morele, mamy krążki jabłeczne, mamy włoskie orzechy, pigwy, marchew, ręklody, czyli jabłka, ale też ananas i melon. Także przysmaki różne znała właśnie Maria Śleżańska i przygotowała świetne rzeczy. I my nadal tę tradycję w Poznaniu i okolicach kultywujemy, choć może nasze ulubione smaki nieco się zmieniły. Na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi możemy znaleźć taką oficjalną listę produktów tradycyjnych również dla województwa wielkopolskiego, gdzie możemy znaleźć właśnie te tradycyjne przetwory, o których chcemy pamiętać, chcemy to dziedzictwo kulinarne dalej kultywować. Nie brakuje tam borowików wielkopolskich, wielkopolskich, więc zachęcam do zbierania i przetwarzania, także zamykania w słoiku, ale wielkopolskie grzyby solone również, marynata skorbola, szabel w zalewie, czyli fasolka szparagowa, wielkopolskie kompoty, szparag kiszony pakosławski, mamy też wielkopolski dżem z wiśni, sokówki, ale też w słoiku możemy zrobić, zamknąć coś, co Wielkopolanie uwielbiają, myślę, że przez cały rok, choć mówi się, że to przysmak sylwestrowy i karnawałowy, czyli wielkopolski bigos. Wyśmienita kiszona kapusta może być z dodatkiem świeżej, suszone grzyby, nasze wyśmienite wielkopolskie wędliny, mięso, moc przypraw. Jest tam tyle wspaniałości, że właśnie zamknięty w tym słoiku bigos, który się będzie miał czas przegryźć, będzie jeszcze lepszy. Warto sięgać po lokalne produkty, poszukiwać na półkach

0: Smaki Powiatu Poznańskiego.pl, czyli szlaku kulinarnego Smaki Powiatu Poznańskiego. Na samym szlaku również jest wiele wyśmienitych produktów zamkniętych w słoikach. Zachęcam więc do sprawdzenia strony internetowej, no i rozsmakowania się w naszych wielkopolskich smakach.
1: Jeśli chodzi o nasze specjały wielkopolskie, to jest w czym wybierać.
2: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
3: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Zapraszam teraz poza studio, a ze mną gość.
4: Jerzy Rumiński, grzyboznawca, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu. Znajdujemy się przed budynkiem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.
3: Sezon na grzyby ruszył i to już na dobre.
4: Tak, zgadza się. Bardzo dużo grzybów się w tej chwili pokazało w naszych lasach i to bardzo różnych. Nie tak, że powiedzmy jest jeden, dwa, trzy gatunki, tylko wtedy rzeczywiście jest ich bardzo, bardzo wiele. To są takie gatunki, którymi przychodzą do nas ludzie po poradę. A więc to są borowiki szlachetne, to są podgrzybki brunatne, to są różne gatunki maślaków, to są czubajki kanie zwane sowami, pieprznik jadalny, czyli kurka. To są najczęstsze gatunki, z którymi przychodzą do nas ludzie po poradę.
3: Ja tutaj obserwuję a propos tych ludzi, a propos poznaniaków, wielkopalan, tutaj drzwi się nie zamykają.
4: No są takie dni i takie godziny w tygodniu, gdzie rzeczywiście no jest, można powiedzieć, kolejka po to, aby uzyskać poradę naszych tutaj grzyboznawców, kolegów i koleżanek.
3: Wyjaśnijmy słuchaczom, tym, którzy nie wiedzą, na czym takie porady polegają.
4: Chodzi o to, że ktoś, kto zbierze sobie grzyby, ma w koszyku, nie wie co ma. No więc w związku z tym przychodzi na ulicę Libelta 36 i my przeglądamy wszystko to, co ma w koszyku. Rozdzielamy poszczególne gatunki, no i omawiamy. To jest to, to jest to, to jest to. Tak, żeby ten człowiek, który z tym przyjdzie, wyszedł bogaty o wiedzę i spokojny przede wszystkim o to, co ma w tym koszyku.
3: Pojawiają się w koszyku grzyby trujące?
4: Muszę powiedzieć, że ostatnimi laty niewiele tych grzybów trujących jest. Nie ma na szczęście muchomora zielonawego, znanego bardziej jako muchomor sromotnikowy. Natomiast zdarzają się olszówki popularne, czyli krowiaki podwinięte. Zdarzają się krowiaki aksamitno-trzonowe, czubajeczki, czubajniki. O, tego typu gatunki się zdarzają. Przez te lata edukacji prowadzonej bardzo, bardzo intensywnie, bardzo szeroko, szczególnie z uwzględnieniem w dzisiejszych czasach atlasów, aplikacji, informacji internetowych, ta wiedza jest rzeczywiście bardzo, bardzo duża.
3: W naszych lasach, również tutaj okolicznych, pojawiają się nowe gatunki.
4: No tak, jest głośno co roku od kilku lat o złotoborowiku amerykańskim, zwanym borowik amerykański, borowik złotawy. Jest to gatunek obcy, jest to gatunek inwazyjny, nazwijmy to w ten sposób, który no, przywędrował do Europy z Ameryki Północnej. No i obserwujemy od wielu lat, znaczy my i przede wszystkim naukowcy, przesuwanie się jego występowania z północy kraju coraz bardziej na południe i już jest wtedy obecny w naszych tutaj wielkopolskich lasach.
3: To jest jadalny grzyb?
4: Tak, jest to grzyb jadalny. Bardzo specyficzny smak ma według opinii zbieraczy, tych, którzy jedli te grzyby. Jedni uważają, że jest bardzo dobrym grzybem, inni uważają, że nie bardzo im to smakuje taki grzybek.
3: Wiele osób wybiera się na grzyby w północną część naszego regionu, bo tam ich najwięcej.
4: No to rzeczywiście to jest kierunek najbardziej, że tak powiem, oblegany przez grzybiarzy. Natomiast z informacji, jakie my uzyskujemy, udzielając porad, jest to właściwie, są to okolice Poznania, każdy kierunek od Poznania, gdzie jeżdżą na te grzyby.
3: A w samym Poznaniu?
4: Oczywiście, że tak. Jest to są to okolice Jeziora Maltańskiego, Lasek Marceliński, jest to Golęcin. Także grzyby są już w samym mieście.
3: O czym pamiętać, gdy wybieramy się na grzyby? Zacznijmy od ubrania. Ono jest też tutaj istotne.
4: No jest istotny ubiór, no bo jednak to jest środowisko no takie dosyć mogące. No są krzewy, można się podrapać i tak dalej, można złapać, nie daj Boże, kleszcza. No to w związku z tym ten ubiór jest dość istotny, żeby jak najbardziej zakrywał nasze ciało. Nasze ciało, tak. I natomiast co? Bierzemy do lasu, nie worek foliowy, to powtarzamy. Wiaderko plastikowe też nie bierzemy, tylko zabieramy kosze wiklinowe, przewiewne, takie, żeby ten powietrze no, obiegało te grzyby, żeby one się nie zaparzały.
3: A jak je zbieramy? Wykręcamy?
4: Tak. Wykręcamy. Nie wycinamy, ale wykręcamy. I taki wykręcony grzyb już możemy w lesie sobie, że tak powiem, obciąć.

0: wyciągnąć te zbędne elementy tego na przykład trzona.
1: Dlaczego tak ważne jest wykręcanie grzyba, a nie wyrywanie w jakiś sposób taki chaotyczny, czy wycinanie nożykiem?
0: Wykręcamy dlatego, żeby nie uszkodzić po prostu grzybni, żeby grzybnia, jeśli grzyb jest przecięty nożem, zwiększa się powierzchnia inwazyjna dla różnego rodzaju mikroorganizmów, które nam mogą powodować szkody, jeżeli chodzi o grzybnię. Natomiast jeśli chodzi o rozprzestrzenianie się gatunków grzyba w ogóle jako takiego, to należy pamiętać o tym, że nie duże owocniki grzyba rozsiewają zarodniki. Nie te małe, nie te nierozwinięte, tylko właśnie te duże. I te grzyby zostawiamy w lesie. Po to właśnie, żeby zarodniki się rozsiewały, żeby zawiązywała się nowa grzybnia.
1: Mówi się o tym, czy to jest mit, że grzyby nie mają żadnych wartości odżywczych.
0: Nie jest to mit, który pokutuje częściowo jeszcze w naszej świadomości jako społeczeństwa, ale grzyby były i są oczywiście, dostarczają wielu mikroelementów, oprócz wartości aromatycznych, smakowych, dostarczają konkretnych mikroelementów czy białek.
1: A ulubione grzyby poznaniaków, Wielkopolan i nie tylko, kanie, tak zwane sowy.
0: No tak, tych porad związanych z tymi grzybami, z tym gatunkiem grzyba jest dużo, jest dużo wątpliwości, dużo niejasności. Dzisiaj nawet sam udzielałem takiej porady, kiedy osoba, która przyszła, miała właśnie czubajkę kanie i miała niejadalne czubajniki.
2: Czemu to się robi?
0: Wielkością, układem, barwą, układem łusek, trzonami. Jedne mają ornamenty jak czubajka kania, a tamte nie mają.
1: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że znajdujemy się przed Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu, dokładnie przy ulicy Libelta, i to właśnie tutaj można przyjść po tak zwane porady grzybowe.
0: Tak, dokładnie pod tym adresem, jak pan powiedział, porad udzielamy każdego dnia od godziny 7.30 do godziny 14.30 jest zawsze jakiś grzybozdawca.
1: Każdego dnia od poniedziałku do piątku?
0: Od poniedziałku do piątku udzielamy takich porad, natomiast planujemy, już jest taka informacja została podana, że pod koniec września i przez cały październik będą również porady udzielane w soboty między godziną 10 a godziną 16.
1: A proszę zdradzić, przychodzą jacyś tacy nietypowi mieszkańcy?
0: Tak, zdarzają się takie osoby, na przykład osoby, które zaczynają zbierać i chciałyby jak najwięcej poznać gatunku, więc mają w tym koszyku wszystko, dokładnie wszystko to, co znajdą.
1: Jaka jest pana reakcja?
0: No po prostu ja już jestem do tego niejako przyzwyczajony i staram się po prostu pomóc takim ludziom, wyjaśnić, jeżeli zaczynają przygodę z grzybami, to nie w ten sposób, bo to nic niewiele daje, bo ja przekazuję, czy koleżanki przekazują dużo informacji, które i tak nie zapamięta. Dlatego proponujemy zawsze, żeby zaczęli od poznawania kilku gatunków grzybów, kolejne, żeby to było stopniowa nauka.
1: Rozumiem, a ja sobie jeszcze pozwolę na takie pytanie. Wie pan o grzybach wszystko? Sam pan jada grzyby, przyrządza pan grzyby?
0: Bardzo lubię i jadam. Najbardziej oczywiście borowik szlachetny, czyli prawdziwka, i kurki. To są moje ulubione.
1: Chodzi o walory smakowe, czy właśnie wartości odżywcze?
0: U mnie ma znaczenie walor smakowy. Mimo, że wiem o tym, jakie mają inne wartości, ale przede wszystkim walory smakowe i aromatyczne. Bardzo lubię je zbierać i spożywać.
1: To na koniec naszej rozmowy raz jeszcze przypomnijmy, gdzie mogą właśnie wszystkie osoby chętne przynosić grzyby.
0: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, ulica Libelta 36.
1: A o tym wszystkim mówił
0: Jerzy Rumiński, grzyboznawca Wojewódzkiej Stacji w Poznaniu.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Słuchacie niezmiennie naszego magazynu, a teraz w nim o obowiązkowej deratyzacji w Poznaniu.
3: Od 1 października właściciele i zarządcy budynków wielolokalowych, a także hoteli, placówek oświaty, schronisk dla zwierząt, lokali gastronomicznych i innych obiektów zobowiązani są wyłożyć trutki na szczury. Radosław Weber, rzecznik prasowy Straży Miejskiej Miasta Poznania. Trutki powinny znaleźć się w specjalnych karmnikach deratyzacyjnych, w takich miejscach jak piwnice czy miejsca gromadzenia odpadów. Na przykład na osiedlach będą to zasieki śmietnikowe. Nie zapominajmy również o niezbędnych ostrzeżeniach w miejscach wyłożenia trutek, zarówno tekstowych, jak i w formie piktogramu ostrzegającego o niebezpieczeństwie. Pierwszy dzień października to czas na działanie i wykładanie trutek, czyli tzw. rodentycydów, bo w kolejne dni strażnicy miejscy wyruszą na kontrolę sprawdzać, czy preparaty zostały terminowo wyłożone. Za niewywiązanie się z deratyzacji grozi mandat karny do 500 zł lub wniosek o ukaranie do sądu. Straż Miejska nie prowadzi tylko kontroli w miejscach przetwarzania żywności. Tym zajmuje się sanepid. Zużyty preparat należy na bieżąco uzupełniać. I oczywiście dbać o czystość na posesji. Wtedy będą mniejsze szanse, że pojawią się na niej nieproszeni goście.
1: Szczegółowe informacje dotyczące zasad prowadzenia deratyzacji można znaleźć w materiałach Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania oraz na stronie Poznańskiej Straży Miejskiej. A teraz będzie o mieszkaniach, które powstają w Poznaniu. Powiedzmy, jak to wygląda w liczbach, jakie są perspektywy tutaj na przyszłość.
2: Rzeczywiście można powiedzieć, że te inwestycje w Poznaniu cały czas rosną, jest ich coraz więcej. Łukasz Kubiak, ZKZR. Ten plan inwestycyjny, który był w ogóle nakreślony od roku 2018, on wskazywał, że ten wzrost mieszkań ma być spory i tak faktycznie jest. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co w planach ma ZKZL, no to czeka nas naprawdę prawdziwa bomba, ponieważ łącznie w najbliższych latach wybudujemy 490 mieszkań. Mówimy tutaj o czterech lokalizacjach. To jest ulica Darzyborska, ulica Jarzębowa, ulica Kotarbińskiego i ulica Kopanina. W tych czterech lokalizacjach właśnie powstanie te 490 mieszkań. To dla nas bardzo ważne inwestycje z dwóch powodów. Po pierwsze, oczywiście zwiększamy zasób mieszkaniowy miasta, tych potrzeb mieszkaniowych, one cały czas są i one przybywają, ale też ważne, że tak jak w przypadku ulicy Jarzębowej, czy w przypadku ulicy Kopanina, te nowe, nowoczesne bloki powstaną w miejsce starych baraków, które no tutaj jeszcze pamiętają czasy II wojny światowej. Cieszymy się, że już tych baraków się pozbyliśmy, że już nie ma ich w tej przestrzeni, że w to miejsce będą nowoczesne bloki, a jednocześnie też cieszymy się, że ta inwestycja nie będzie droga dla miasta. Udało nam się pozyskać aż 219 milionów złotych na te inwestycje z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. To jest bezzwrotna pożyczka, także ogromnie się cieszymy, że udało się na to pozyskać środki. Zapewniam, że te bloki będą nowoczesne, będą zgodnie oczywiście ze wszystkimi normami. Już w tej chwili mogę zapewnić, że większość tych inwestycji będzie posiadało windę. To jest bardzo komfortowa rzecz, zarówno dla seniorów, jak i dla osób z małymi dziećmi. Będzie też oczywiście dookoła tych inwestycji niezbędna infrastruktura, place zabaw, chodniki, wiaty śmietnikowe, miejsce na rowery, także ogromnie się cieszymy. Te wszystkie inwestycje są na różnych etapach, ponieważ na ulicy Dożyborskiej osoby, które gdzieś tam pewnie sobie spacerują, widzą już znaczne postępy prac. W przypadku innych inwestycji jesteśmy na etapie przetargów, postępowań przetargowych, ale zapewniam, że żadna z tych inwestycji nie jest zagrożona właśnie z tego powodu, że mamy już zapewnione finansowanie, więc nie ma obaw, jeżeli chodzi o postępy czy realizację tych inwestycji.
1: O inwestycjach na naszej antenie mówił Łukasz Kubiak z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu, a tymczasem poruszamy kolejny temat. Tym razem zabierzemy Was do Kórnika. Jesień to doskonały czas, by odwiedzić tamtejsze arboretum.
4: Kórnik jest bardzo popularny. Cieszymy się, że poznaniacy, wielkopolani wybierają taką formę rekreacji opartą na obcowaniu z przyrodą, na obcowaniu z historią. Kinga Nowak, kierownik Arboretum Kórnickiego. Przecież przyjeżdżając do Kórnika nie sposób nie odwiedzić Zamku Kórnickiego, który też jest przecież dziełem Tytusa Działyńskiego. Jest przepiękna promenada, cudowne jezioro kórnickie. Także Kórnik, tak, miejsce tak blisko położone pod Poznańskie, gdzie możemy bardzo łatwo dojechać szybką trasą, jest myślę, że bardzo ważnym obiektem turystycznym, ale takiej turystyki, która pozwala nam troszeczkę zagłębić się w tą historię. Ptaki mają bardzo piękną enklawę w środku Kórnika i faktycznie jest ich bardzo dużo. Musimy też pamiętać o tym, że te drzewa, które są już w takim wieku, że wytwarzają nasiona, wytwarzają owoce, są idealnym miejscem do bytowania ptaków, dlatego że one mają po prostu pożywienie. A poza tym duże drzewa, często też drzewa dziuplaste, o tym też musimy pamiętać, też są bardzo istotne jako siedlisko dla bytowania różnych ptaków, ale mamy oczywiście też wiewiórki, mamy jeże. No, pielęgnacja takiego obiektu jest bardzo trudna, skomplikowana, bo musimy znać wymagania różnych grup roślin, musimy znać kalendarz wykonywania zabiegów właśnie dostosowany do tych różnych kolekcji.
1: A jeśli chodzi o drzewa, to warto poświęcić im trochę więcej uwagi, tym bardziej, że teraz zachęcają pięknymi kolorami.
5: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na program, a teraz w moim studio gość.
6: Tomasz Szwałek, Schron Kultury Europa.
1: Za nami wakacje, co dobre, szybko się kończy. No to może na początek naszej rozmowy podsumujmy, co działo się właśnie w tym sezonie letnim, który no już kończy się.
6: Tak, powoli się on kończy, jeszcze troszeczkę działamy, póki ta pogoda nam sprzyja, ale w okresie faktycznie tym letnim bardzo dużo działaliśmy w terenie. Byliśmy w naszym ogrodzie na ziemi wspólnej, działaliśmy w ogrodzie na terenie Nowego Cegielskiego przy ulicy 28 Czerwca, a także angażowaliśmy się w działania w przestrzeni rodzinnych ogródków działkowych imienia Maksymiliana Jackowskiego przy ulicy Wspólnej. Tak jak już od kilku lat przy ziemi wspólnej prowadziliśmy akcję adopcji grządek, gdzie wybranych 12 osób opiekowało się grządkami, hodowało własne warzywa, zioła i starało się też dbać o tą przestrzeń. Z kolei na terenie Nowego Cegielskiego, tam bardziej oprócz tworzenia kolejnego miejsca do uprawy roślin, też organizowaliśmy warsztaty takie z pokroju tematyki kulturalnej, integracyjnej, ale też ekologicznej. Tworzyliśmy na przykład upcyklingowe dzwonki wieczne.
1: Co to takiego? Wyjaśnijmy słuchaczom.
6: Dzwonki wieczne to taka przeszkadzajka, którą często możemy gdzieś spotkać na balkonie czy w naszym ogrodzie, która troszeczkę pod podmuchem wiatru powoduje, wydaje różne dźwięki.
1: Czasami jakieś pióra się pojawiają, to jest coś takiego?
6: Tak, to jest coś w tym stylu, tylko my zamiast piór wykorzystaliśmy na przykład kapselki, które leżą na ziemi po różnego rodzaju napojach, tak żeby pokazać, że tym przedmiotom możemy też dać drugie życie.
1: Czyli takie ekologiczne podejście.
6: Tak jest, o to nam bardzo chodziło, żebyśmy pokazali, że jest wiele też takich materiałów i przedmiotów, no, które jakby w tych zasadach gospodarki obiegu zamkniętego możemy dać im kolejne jakieś tam formy życia.
1: Sporo osób wzięło udział w tych zajęciach?
6: O dziwo, bardzo dużo osób było zainteresowanych takimi warsztatami i widzimy też to, że bardzo fajnie sprawdza się taka formuła wykorzystania tych rzeczy przy czymś bardzo praktycznym, czyli rzeczy, która no, gdzieś tam będzie zdobiła nasz ogród, nasz balkon i inni ludzie, którzy do nas przyjdą, nas odwiedzą, też będą mogli to zobaczyć i pewnie w jakiś sposób ich to zaintryguje lub zainteresuje.
1: No i powróćmy jeszcze do tych ogródków. No sporo się działo latem, no bo przecież wiosną sialiście, później latem pierwsze pewnie zbiory i doglądanie, i podlewanie, i tak dalej, i tak dalej.
6: Tak jest, zgadza się. No jakby przez ten cały sezon jest mnóstwo tej takiej pracy i porządkowej, i związanej jakby z takim bieżącym dbaniem o tą roślinność, a na sam koniec na przykład sezonu przy rodzinnych ogródkach działkowych postawiliśmy regał działkowa spiżarnia, czyli taki punkt food sharingu, gdzie teraz działkowcy mogą zostawić nadmiar swoich plonów, bo często też się tak zdarza, że nie wiemy do końca, co później zrobić z tymi zbiorami. I teraz znajduje się to w takiej przestrzeni na ogródkach działkowych ogólnodostępnej, gdzie każdy mieszkaniec nawet z zewnątrz może podejść i skorzystać z tego nadmiaru, który zostawili działkowcy.
1: Za darmo?
6: Za darmo. Regał jest tak skonstruowany, że każdy ma do niego dostęp. W każdej chwili można w zasadzie do niego podejść i jeżeli zainteresują nas brzoskwinie, śliwki, to śmiało można się częstować i brać.
1: A propos tych owoców, a propos zbiorów, ja jestem miłośnikiem tych zbiorów, tych naturalnych owoców, warzyw. Co udało się właśnie posadzić i jakie tutaj owoce, jakie plony pojawiły się w tym sezonie u Was?
6: Na ziemi wspólnej między innymi bardzo dużo pojawiło się malin. Fantastycznie urosły cukinie. Mamy, myślę, że kilkadziesiąt pomidorów i jeszcze do tej pory widzimy rosnące papryki.
1: Koniecznie muszę chyba do Was zajrzeć.
6: No, myślę, że czym prędzej, bo w każdej chwili może to już zniknąć.
1: A co jesienią? Bo powiedzieliśmy o tym, co działo się latem, tak pokrótce. A teraz powiedzmy, jakie są plany. Przed nami również piękna pora roku, kolorowa. Już powoli w Poznaniu zaczynają liście się tutaj przebarwiać. Co będziecie robić i jak będziecie działać?
6: Tak, zgadza się. Jesienią troszeczkę mniej będzie nas w tych działaniach przestrzeni osiedla Wilda, ale będziemy nadal działali prężnie w Schronie Kultury Europa przy ulicy Rolnej 24. I tam już niedługo wracają chociażby spotkania muzyczne z zespołem Klika. We wtorki od godziny 16.30 do 18.00 będzie można spotkać się z zespołem Klika, który gra własne utwory i covery. Wtedy spotyka się grupa seniorów i przy kawie, herbacie wspólnie mogą dołączyć do śpiewania i wykonywania tej muzyki. A oprócz tego zapraszamy na dźwiękową mapę Wildy, czyli takie warsztaty związane z pracą z mikrofonem, z rejestratorami dźwiękowymi i tworzeniem kolejnych nagrań związanych z Wildą. Skupiamy się na miejscach, wydarzeniach z przeszłości, ale też na ludziach, którzy obecnie funkcjonują i są ważni dla tego osiedla.
1: A kto nie był jeszcze w Schronie Kultury Europa, ja powiem, że miałem okazję kilka razy tam być i robi ten schron ogromne wrażenie. Takie pytanie, każdy z ulicy może przyjść, każdy poznaniak, poznanianka czy turyści, którzy zawitają do Poznania?
6: Tak, zapraszamy wszystkich. To, co jest wyjątkowego w Schronie Kultury Europa, to oprócz tego, że my organizujemy i planujemy jakieś wydarzenia, to oprócz tego Schron Kultury Europa działa też jak trochę taka świetlica. Jesteśmy otwarci od wtorku do soboty w godzinach popołudniowych od 16 do 20 i każdy w tym czasie może do nas zawitać, więc nawet jeżeli nie mamy zaplanowanego konkretnego wydarzenia, to można przyjść w nasze przestrzenie, usiąść, wyciągnąć sobie jakąś grę planszową ze znajomymi, można obejrzeć funkcjonującą obecnie wystawę prac malarskich czy zdjęć fotograficznych, które niedawno miał wernisaż. Można się cofnąć w czasie, bo tam w tych naszych przestrzeniach znajduje się wiele antycznych mebli, pojawiają się stare instrumenty, są też pamiątki no, z dawnych czasów, które zbiera kierownik schronu, pan Jerzy Łuczak. Pan Jurek jest w Schronie Kultury Europa, jeżeli się nie mylę, około 20 lat z nami, więc jest bardzo związany z tym miejscem. W zasadzie aranżacja każdej przestrzeni to jego zasługa. No i myślę, że to jest osoba, z którą zawsze warto się spotkać, porozmawiać o tym, co w schronie się dzieje, jak schron wyglądał i poznać jego historię, ale też dowiedzieć się o malarstwie, którym pan Jurek się na co dzień tam zajmuje.
1: Tu jest chyba też przykład na to, że łączą się pokolenia.
6: Bardzo fajny przykład tego, że pan Jurek osoba już w starszym wieku, a z drugiej strony na przykład ja jako członek stowarzyszenia pokazujemy, że te działania międzypokoleniowe mają miejsce nie tylko na tej linii uczestników różnych wydarzeń i zajęć, ale też na tej takiej linii zarządczej czy organizatorskiej wydarzenia w przestrzeni schronu.
1: Powiedzieliśmy o jesieni, a co w takim razie zimą?
6: Na zimę jeszcze konkretnego planu całego nie chcemy zdradzać. Nasz program też często tworzony jest na bieżąco z tym, jak się pojawiają pomysły mieszkańców u nas, bo też taką przyjmujemy formułę, że czekamy na inicjatywy mieszkańców i mieszkanek Wildy, więc to może się na bieżąco zawsze zmienić, ale odsyłamy bezpośrednio do naszej strony internetowej Schronu Kultury Europa, to jest www.skeuropa.pl i tam można na bieżąco znaleźć informacje i całe nasze kalendarium wydarzeń.
1: A na jakie inicjatywy czekacie?
6: Jesteśmy otwarci na szereg różnych wydarzeń, zarówno kulturalnych, takich integrujących społeczność lokalną. Dla nas bardzo ważne są nawet takie niewydarzenia, które są dla bardzo dużej publiczności, dla dużych grup osób, ale dla takich właśnie mniejszych, ale które się powtarzają częściej i są cykliczne, bo bardzo ważne dla nas jest tkanie relacji sąsiedzkich.
1: Tak a propos tych relacji, integracji, na integrację z pewnością nie narzekacie na poznańskiej Wildzie, szczególnie przy Rolnej.
6: Wydaje mi się, że nie mamy co narzekać. Cieszymy się, że tak wielu mieszkańców i mieszkanek już znamy z imienia i jakby znamy też ich historię. To jest zawsze bardzo miłe, że kiedy gdzieś spotykamy się, nawet na ulicy, już przed schronem, czy w innym miejscu osiedla Wilda, zawsze możemy zamienić parę słów i porozmawiać o tym, co u kogo słychać.
1: A jaka jest recepta, by mieć tak doskonałe relacje sąsiedzkie?
6: Myślę, że przede wszystkim otwartość i życzliwość. To jest coś, co powoduje, że wszyscy otwieramy się na drugiego człowieka i łatwiej jest nam podzielić się swoimi emocjami, historiami, które się wydarzyły, i to w pewien sposób buduje później te więzi.
7: I o to właśnie chodzi, by być życzliwym, podchodzić do drugiego człowieka z uśmiechem. A ja przypomnę, że dziś w moim studio uśmiechnięty gość
6: Tomasz Szwałek, Schron Kultury Europa.
7: Pięknie, dziękuję za rozmowę.
6: Dziękuję również.
7: Czas na sportowy temat. Wakacje za nami, a co za tym idzie?
8: No, nie można już korzystać z basenów letnich, bo one zakończyły sezon, ale zapraszamy oczywiście jak zawsze na pływalnie kryte. Działają te pływalnie na osiedlu Zwycięstwa, na osiedlu Stefana Batorego i na ulicy Taborowej, czyli najnowsza nasza pływalnia Grunwald. Niebawem ruszą pływalnie na Ratajach i pływalnia na Chwiałce. Tam już od września trwają nauki pływania, czyli jak ktoś chce jesienią rozpocząć przygodę i nauczyć się pływać albo udoskonalić swoje pływanie, to bardzo serdecznie zapraszamy.
7: A kto nie lubi wody, ma też okazję do uprawiania innych sportów, innych dyscyplin na terenie Poznania.
8: Dokładnie. Ja myślę, że już wiele osób czeka na przykład na lodowisko. Można korzystać z lodowisk dwóch w Poznaniu, ale one się otworzą dopiero w okolicach połowy października. To będzie lodowisko nad Jeziorem Maltańskim i drugie lodowisko, najnowsze nasze, oddane do użytku pod koniec ubiegłego roku, czyli lodowisko w Hali Wilda. Ono także gdzieś w połowie października wystartuje i to są dwa lodowiska, które jak wystartują, to codziennie od rana do wieczora będą otwarte dla wszystkich poznanianek i poznaniaków. A jeżeli ktoś chce skorzystać z tego dużego lodowiska sportowego Chwiałka, to musi zaglądać na jego stronę internetową i szukać w grafiku lodowiska ślizgawek. Te ślizgawki teraz odbywają się również w weekendy, no ale tych jednostek dostępnych dla publiczności jest nieco mniej. Jeszcze ten sezon łyżwiarski się w pełni nie rozwinął, to jedno, a drugie, no to jest boisko sportowe, które w większym zakresie służy łyżwiarzom figurowym czy hokeistom, którzy tam mają swoje treningi, sport wyczynowy. Natomiast po to właśnie uruchomiliśmy drugie lodowisko w Hali Wilda, żeby zapewnić mieszkańcom tą taką ciągłą dostępność lodu jesienią, ale to tak jak powiedziałem, od połowy października.
7: Mówił na naszej antenie Filip Borowiak z Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. W naszym programie teraz zupełnie zmieniamy temat. Zajrzymy do nowego zoo w Poznaniu.
9: Tutaj wędruję w tej chwili ścieżką na tyłach wybiegu pandek rudych, bo pandki, które urodziły się pod koniec czerwca, one jeszcze na ten duży wybieg dostępny dla zwiedzających nie wychodzą. Ja spróbuję tutaj zerknąć. Może uda mi się je gdzieś wypatrzyć, ale jeżeli mi się nie uda, no to od razu Państwu wytłumaczę, dlaczego mi się to nie uda. Remigiusz Koziński, Ogród Zoologiczny w Poznaniu. No i mama Indira obserwuje mnie tutaj bacznie, natomiast same maluchów niestety nie było mi dane zobaczyć, a więc jak Państwo widzą, nawet praca w zoo nie umożliwia zobaczenia małych pandek, które są pod czujną opieką swojej mamy. Pandki rozwijają się dosyć długo. Te urodziły się pod koniec czerwca 24. W tej chwili ważą około kilograma, ponad kilogram, kilogram 300, kilogram 100 kilkadziesiąt gramów, bo były ważone, były odrobaczane, zostały im podane wszelkie konieczne szczepienia, zostały też zaczipowane, no, całą tą standardową procedurę w stosunku do młodych drapieżnych, bo do rzędu drapieżnych pandki się zaliczają, mimo że dieta ich jest raczej wegetariańska, no więc cała ta procedura została w ich przypadku przeprowadzona. Mają się dobrze, mają otwarte oczy, są już coraz śmielsze, ale tak mocniej i częściej wychodzić ze swojej budki zapleczowej będą pewnie gdzieś dopiero po 90, może 100 dniach od narodzin, a więc będzie to pewnie gdzieś koniec września, początek października, a zanim zaczną wychodzić na wybieg, tak żeby Państwo je mogli zobaczyć, to pewnie celowałbym w koniec listopada, początek grudnia. Pandki rozwijają się dosyć długo, oczy otwierają jak na drapieżne, dosyć też późno, po mniej więcej 20 dniach od narodzin. No i przez pierwsze 2-3 miesiące są naprawdę bardzo, bardzo nieporadne i bardzo mocno uzależnione od mamy. Rodzą się jedna, dwie, czasami, ale bardzo rzadko więcej. U nas no, poprzednie narodziny to była jedna, też samica, Kumari. Kumari w tej chwili mieszka w Ustce nad Łabą. No i teraz mamy dwie samiczki. Ich imion jeszcze nie znamy, ponieważ ich imiona wybiorą mieszkanki Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Niedziałkowskiego na Poznańskiej Windzie.
7: Do końca września nowe zoo w Poznaniu czynne jest do godziny 19, z kolei od października do 17.
5: Radio Pogoda, 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
7: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a teraz dłuższa rozmowa.
1: Wybrałem się do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu i właśnie ze mną...
10: Tomasz Maćkowiak, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu.
1: Poznaniacy Wielkopolanie ruszyli na grzyby.
10: Zgadza się, teraz szczególnie w tym okresie tych grzybów jest sporo. Wielkopolska w zasadzie cieszy się teraz tym właśnie wysypem grzybów. No, borowików mamy w naszych wielkopolskich lasach pod dostatkiem i to widać, rzeczywiście ten ruch w lasach, szczególnie w weekendy, jest duży. Każdy grzyb to specyficzny zapach i też mamy idealne warunki za oknem do tego, by te grzyby rosły, czyli jest wilgoć, jest ciepło cały czas, także one się rozwijają. No i tutaj to jest bardzo dobry sposób właśnie na spędzanie wolnego czasu, czyli wybranie się z koszykiem do lasu i znalezienie grzybów. Najlepiej, i to jeszcze dzisiaj pewnie powiemy, pamiętać należy o tym, żeby zbierać te grzyby, które znamy.
1: To bardzo ważne, co pan powiedział. A powiedzmy, jakie grzyby królują? Mówię o tych jadalnych w Wielkopolsce, w okolicach Poznania.
10: Głównie są to podgrzybki, są to też borowiki. Był czas na kurki, jeszcze się pojawiają. Teraz kanie oczywiście, czyli te, które też wielu poznaniaków preferuje na talerzu. Także grzybów jest bardzo dużo. W ogóle w Polsce mamy ponad 1000 gatunków grzybów jadalnych, a przeciętnie zbieramy może kilka, tak jak znamy. Także to też trzeba o tym pamiętać. Grzyby są źródłem białek, są źródłem minerałów. Kiedyś się mówiło, że grzyb nie ma właściwości odżywczych. To nieprawda. Naukowcy już grzyby przebadali, a teraz cały czas badania trwają, bo grzyby też są wykorzystywane w medycynie, także ciągle ten świat grzybów jest dla nas, czymś nas zaskakuje i mają też właściwości prozdrowotne. Nie mówiąc już o tym, że rzeczywiście połączenie grzybobrania, czyli takiej aktywności w lesie, też niesie szereg korzyści dla naszych organizmów.
1: Płyną też sygnały o nowym gatunku.
10: Zgadza się, pojawiają się nowe gatunki, w tym grzybów, w świecie roślin, grzybów czy zwierząt, w ogóle w lesie obserwujemy w Polsce te nowe gatunki. No, wiąże się to ze zmianą klimatu i tak samo właśnie w świecie grzybów. Pojawiają się przybysze z Ameryki, no i tutaj rzeczywiście są spotykane również w wielkopolskich lasach, no i zbierane przez grzybiarzy.
1: A jak te grzyby trafiły do nas, tutaj do naszych lasów?
10: No, zostały zawleczone, zostały po prostu przetransportowane, tak jak wiele organizmów z innych części świata. Globalizacja i to, że w zasadzie mówi się, że świat jest taką globalną wioską, transport, no łatwo przenieść też zarodniki grzybów i tak to się też wydarzyło w przypadku tych amerykańskich borowików, które spotykamy w lasach. To jest bardzo ważne, żeby zbierać tylko te grzyby, co do których nie mamy wątpliwości, które znamy. Jeżeli takich grzybów nie znamy, to ich nie zrywamy, nie niszczymy. Jeśli mamy wątpliwości, to należy skorzystać z pomocy wykwalifikowanych specjalistów. Mamy chociażby dyżury sanepidu, mamy grzyboznawców. Można zapytać się też właśnie w takich miejscach, czy ten grzyb, którego znaleźliśmy, możemy go spożyć, czy on jest jadalny. Oczywiście są też aplikacje, atlasy, ale no, najlepsze to jest drugi człowiek, to jest ekspert, to jest najpewniejsza, można powiedzieć, metoda, czyli też grzybobranie pod okiem takiej osoby, która zna się na grzybach, to też możemy się dużo nauczyć. No i też warto przy tej okazji pamiętać, żeby nie zrywać też takich młodych grzybów, bo czasami te grzyby, które dopiero co wyrastają, to można je pomylić z jakimiś takimi jadalnymi. W przypadku muchomora zielonawego to jest pomyłka właśnie z kanią, którą nam się wydaje, że zrywamy małą kanię, a to może być muchomor, który jest śmiertelnie niebezpieczny. Także tutaj takich przykładów możemy kilka jeszcze podać. Dlatego zbierać należy już osobniki takie dorosłe grzyba, które znamy, którego możemy rozpoznać i nie mamy wątpliwości.
1: A co jeśli stanie się najgorsze i podejrzewamy, że zjedliśmy właśnie gatunek, który no nie był jadalny? Zaczynają się jakieś tutaj objawy pojawiać?
10: No to już jest sprawa wtedy śmiertelnie poważna i w zasadzie wymagająca natychmiastowej pomocy lekarskiej, interwencji medycznej. No, trzeba też pamiętać, że jest kilka gatunków śmiertelnie niebezpiecznych w Polsce, muchomorów, które po prostu mogą nas zabić. Także tutaj czas jest bardzo ważny, czas reakcji. Co roku gdzieś mówi się w tej przestrzeni medialnej, że ktoś właśnie takiego muchomora zielonawego gdzieś tam spożył i potem no po prostu się śmiertelnie zatruł. Także to jest niebezpieczeństwo, dlatego apelujemy o to, by zbierać grzyby, które znamy, co do których nie mamy wątpliwości.
7: A jeśli mamy wątpliwości do grzybów, które zebraliśmy, pamiętajmy, że zawsze możemy udać się do wielkopolskiego sanepidu.
10: Tak jest. Właśnie to jest instytucja, w której pracują osoby, które się specjalizują, które mają dyżury wykwalifikowanych grzyboznawców, organizują kursy, także jak najbardziej to jest właściwe miejsce.
7: Ja przypomnę, że znajduję się w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Rozmawiam z Tomaszem Maćkowiakiem z Regionalnej Dyrekcji Lasów. Było o grzybach, ale na te grzyby musimy się jakoś dostać i często jeździmy samochodami i tutaj też ważne wskazówki dla poznaniaków, dla Wielkopolan.
10: Tak, zgadza się. Tutaj apelujemy podczas tego sezonu grzybowego, by auto czy też pojazd silnikowy, bo to nie musi być samochód, to może być motocykl, quad, no, zostawić w miejscu do tego przeznaczonym, czyli na parkingu leśnym, miejscu postoju pojazdów. Takich miejsc jest wiele. Nie wjeżdżajmy do lasów. W zasadzie możemy tylko wjechać do lasu, jak widzimy znak droga udostępniona dla ruchu. To wtedy możemy jechać pojazdem, ale inaczej, jak takiego znaku nie ma, no to możemy być pewni, że to jest droga leśna, czyli nie możemy tam się poruszać takim środkiem lokomocji. No pamiętajmy też, by nie zastawiać szlabanów tych, które no, jeszcze są w lasach, na tych głównych drogach, ponieważ zdarzało nam się w ubiegłych latach, że nie mogły dojechać służby ratunkowe właśnie, ktoś potrzebował pomocy i karetka nie mogła dojechać, nasi strażnicy pomogli, no bo właśnie auto zastawiało szlaban, także to jest bardzo ważne, żeby nie zostawiać samochodów. Nasi strażnicy leśni właśnie w tym okresie teraz grzybobrania też są w lesie, są widoczni, w ogóle służba leśna i też zwracają na to uwagę, edukują, no właśnie w ten sposób, żeby był porządek w lesie, żeby też było bezpiecznie. Strażnicy leśni to też osoby i w ogóle służba leśna, która może nam pomóc w sytuacji, kiedy będziemy tego wymagali, bo pamiętajmy, że to są osoby przeszkolone, mają też torbę medyczną, chociażby R1 i w latach ubiegłych no, mieliśmy sytuację, gdzie osoby gdzieś zaginęły na grzybobraniu i też mamy specjalistyczny sprzęt, drony z termowizją. Udało się takiego starszego pana rok temu w nadleśnictwie przedborów uratować, który właśnie zabłądził. Także tutaj też warto pamiętać, by mieć zainstalowaną aplikację na telefonie MBDL, Mobilny Bank Danych o Lasach, bo tam mamy mapę i możemy się w tym lesie zlokalizować. Nie zgubimy się po prostu, także o to też apelujemy.
7: O to też apelujecie. A teraz może o świecie zwierząt. Jesteśmy na grzybach i pamiętajmy, że to my jesteśmy tam gośćmi, a w lesie są również zwierzęta. Co dzieje się w świecie zwierząt teraz, gdy nadchodzi jesień?
10: No teraz w świecie zwierząt następuje, jeśli chodzi o jelenie chociażby, to rykowisko już teraz rozpoczyna się. No i tutaj też ważny apel do właścicieli psów. Każdy z nas i leśników też ma psa. My jak widzimy, że ktoś w lesie z tym psem po prostu spaceruje, on biega beztrosko, to też apelujemy, mówimy, żeby pies chodził na smyczy, na otoku. Też ze względu na bezpieczeństwo psa, no bo teraz jak mamy tej zwierzyny w lesie więcej, to czasami no, zdarza się, że pies pogoni za taką zwierzyną albo gdzieś się zagubi. Dlatego mówimy i edukujemy, żeby pies też był gdzieś na jakiejś dłuższej smyczy, był bezpieczny. No ale tak, rzeczywiście jesień to jest czas bardzo ważny, czas, okres godów. No, jeleni chociażby, no one teraz właśnie mają ten okres zwany rykowiskiem, także będzie w lesie dosyć głośno wieczorami i poranki. To są te właśnie, to jest ten czas, kiedy możemy usłyszeć porykiwania byków i to jest szczególny czas właśnie w przyrodzie. I tutaj chciałbym jeszcze dodać o ważną rzecz, jeśli chodzi o grzybobranie i zwierzynę, to też nie wszędzie w lesie możemy zbierać grzyby. Trzeba pamiętać, że mamy rezerwaty, mamy ostoje zwierzyny, tam nie możemy wchodzić i po to są te miejsca tworzone, żeby tam przyroda, zwierzyna miała spokój, żebyśmy tam jej nie niepokoili. Także to jest ważny apel, żebyśmy też zwracali uwagę, by no nie wszędzie z tym koszykiem wędrować i też by nie niepokoić zwierzyny.
7: Powiedzieliśmy o grzybach, powiedzieliśmy o zwierzętach, jeszcze tutaj świat roślin. Jesień to czas zbiorów także różnych roślin, które są jadalne.
10: Tak, zgadza się. I tutaj też nasze arboretum leśne w Sycowie w okresie tym jesiennym, wrześniowym organizuje taką akcję dereniobrania. Możemy pojechać i narwać derenia własnoręcznie i po prostu po symbolicznej opłacie zabrać sobie do domu. Z derenia różne przetwory można robić, nalewki, także to jest też właśnie czas, kiedy w lesie dojrzewają i maliny, także możemy zbierać. No i jest wiele tych płodów runa. Trzeba pamiętać też o tym, że jak wędrujemy po lasach, warto zadbać o ubiór odpowiedni, no i cały czas pamiętajmy o kleszczach, które gdzieś na nas też czekają, więc musimy dobrze się ubrać, zastosować najlepiej te takie spraye, tak żeby odstraszały one takich pasażerów na gapę. No i właśnie dobry strój, długa nogawka, jeśli chodzi o spodnie, koszula z długim rękawem, nakrycie głowy. I możemy w sposób bezpieczny po tych lasach wędrować i sprawdzać co jakiś czas sobie właśnie te spodnie, czy gdzieś tam nie chodzą kleszcze. Po przyjściu do domu prysznic, obejrzenie się i wytrzepanie tych ubrań to są takie najlepsze zasady, które stosują leśnicy na co dzień i one rzeczywiście dają efekt.
1: I o tym pamiętajmy. Ja przypomnę, że dziś gościłem w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu przy ulicy Gajowej, a o tym wszystkim opowiadał
10: Tomasz Maćkowiak, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu.
1: Pięknie, dziękuję za rozmowę.
10: Dziękuję.
1: W magazynie teraz o najmniejszym użytku ekologicznym w Poznaniu. Tak, tak? Chodzi o traszki ratajskie.
11: Ono właśnie, to miejsce się taką specyficzną strukturą przestrzenną charakteryzuje, bo z jednej strony mamy właśnie to zagłębienie po tej Dolinie Piaśnicy. Tak naprawdę nic tam już z tej przepływającej rzeki nie widać, poza charakterystycznym ukształtowaniem terenu. Doktor inżynier Mikołaj Kaczmarski z Katedry Zoologii z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Mamy tam dwa sztuczne stawy wykopane na samym środku. To są sztuczne stawy wykopane podczas budowy ratajskich osiedli i dookoła park. Park, który z jednej strony jest ograniczony linią tramwajową, a z drugiej strony skarpą, na której znajduje się osiedle Tysiąclecia. Natomiast jeszcze od strony zachodniej jest taki obszar starej glinianki przy starej papierni i to spowoduje, że w tym takim właśnie zagłębieniu mamy bardzo różne wysokości terenu. Tam zbiera się dużo wody. Mikroklimat lokalny sprzyjał temu, żeby po prostu te zwierzęta mogły tam przetrwać. No i to, co obserwujemy, no to obserwujemy niesamowitą populację, jak chodzi o warunki miejskie. I to nie tylko populację traszki zwyczajnej, ale też badania, które tam prowadzimy, no pokazują różne inne ciekawe zjawiska. To tam wykryliśmy zdolność ropuch szarych do wchodzenia na stare wierzby, które na tym terenie znajdują się.
1: Pozwoli pan, to zapytam o liczbę. Wiadomo, ile traszek mamy w Poznaniu? Da się policzyć te płazy?
11: Jest to bardzo żmudne zadanie z tego powodu, że to są zwierzęta, tak jak ta nazwa wskazuje, traszka zwyczajna. Ta zwyczajność polega z jej pospolitości, więc to są zwierzęta, które w sprzyjających okolicznościach tworzą bardzo duże populacje. Są metody, które pozwalają określić, że ta traszka, którą spotykamy, to jest dokładnie ta traszka, którą, nie wiem, spotkaliśmy tydzień, dwa tygodnie czy rok wcześniej. Ich brzuszki mają bardzo takie charakterystyczne plamki. Ta plamistość brzuszna jest niczym nasz odcisk palca. Natomiast no, problem w tym, że każdą taką traszkę należy sfotografować. W oprogramowaniu za pomocą sieci neuronowych można porównywać te wzorki. Natomiast wiąże się to z bardzo dużym nakładem pracy. My podczas takich nocnych, wieczornych kontroli, te kontrole się tak naprawdę odbywają bardzo regularnie od wielu lat. Jesteśmy w stanie nawet spotkać 20, 30, 50 osobników, więc to jest niesamowita ilość materiału i no niestety metodycznie tak dużą populację bardzo trudno jest oszacować. Natomiast jeżeli chodzi o takie wartości względne, to przeprowadzaliśmy odłowy już z taką metodą nie bazującą na tym, żeby rozpoznać każdego osobnika, ale żeby po prostu określić liczbę traszek na jednostkę czasu użytą, wykorzystaną na badania. No i tutaj nasze wyniki no, przyrosły, nasze najśmielsze oczekiwania. W ciągu tam kilku dni prowadzonych badań odłowiliśmy ponad 1000 traszek dorosłych.
1: O płazach i nie tylko opowiadał doktor inżynier Mikołaj Kaczmarski, specjalista herpetolog z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
5: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Widziałeś, Ryśku? Nasi sąsiedzi poszli w melanż. Weźmy z nich przykład.
4: Też chcesz imprezować?
3: Jakie imprezować? Nowaccy poszli w melanż. To taki kolor, jeden z wielu, kostki brukowej z hurtowni materiałów budowlanych Wesołek.
5: Bierz dobry przykład, a kostkę brukową i płyty tarasowe od Wesołka. Postaw na materiały odporne na warunki atmosferyczne, łatwe do układania i pielęgnacji. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

Żegnajcie burze i z serc uniesienia. Czas wszystko odmienia. Kochanko, ma, żegnam cię wspomnienia.

0: Nowa powieść Radia Pogoda. Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
1: Prawie już nad ranem weszła hrabina. Była spłakana i poruszona niebywale. Guciu, a ty czemu markujesz? Czemuż nie śpisz? Zirytowałem się na Beatę i tak ot siedzę. Toż skandal, moja droga, co ona Kasi nagadała w jej domu. Wstyd, hańba, wstydziłem się za nią. Hrabina wzruszyła ramionami. Cóż, to nie znasz siostruni? Całe szczęście, że nie pozwoliliśmy jej przyjechać tu samej. Gadzina, pęcherze z jadem i złością musiały jej znowu nabrzmieć, więc tak gryzie. Ale biedna, biedna Kasia. Byłaś u niej? Chyba, że nie był Beaty. Czy ona naprawdę chce rozwodu? Kto? Wrzasnęła hrabina. No przecie Kasia, o nią pytam. Ani jej to w głowie powstało, to złote serce. Opowiedziała mnie wszystko. Była w Neapolu i trafiła na moment ich odjazdu do Afryki. Wyobraź sobie. Wiem, ale czemuż nie zawiadomiła nas albo Krystyna, że jedzie? Nie puścilibyśmy jej samej. Nie chciała go dyskredytować. Zażądała słowa od Kmietowicza, żeby także milczał. Liczyła na to, że Wara zatrzyma. Akurat łatwiej zatrzymać pędzącą lawę z wulkanu niż Wara, gdy mu zapachnie nowa spódniczka. Szkoda było fatygi i serca tej biednej kobiety. Najlepiej machnąć ręką i basta. Dobrze, ale Kasia chce go ratować. To na nic, to już straceniec. Poczekaj, Guciu, ty nie wiesz, że pochleby... Jak to nie wiem, że dogorywają? Mają one i tak diabelnie silny organizm, ale już klapa. War poradzi i z Kromiłowem bardzo prędko. Łyknie jak ostrygę i basta. Hrabia mlasnął językiem charakterystycznie i otarł usta jak smakosz po smakołyku. Ani się obejrzy, dodał strzepnąwszy palcami. Wszystko możliwe, bo i Kromiłów już tęgo obskubany. Po co mu Kasia na to pozwala? Wszakże majątek jej własny. Ona mówi, że gdyby były dzieci, miałaby rację bronić swej schedy. Ale tak jak jest, uważałaby sobie za egoizm i za brak etyki zamykać przed nim kasę kromiłowską. Ha, jeśli tak, tedy War sam ją zamknie, ale już na amen. Szczególnie jak się dobrały dwie zebrzydowskie. Jedna złożona z samego egoizmu, że już pominę inne godne składniki, druga pozbawiona go zupełnie. Ale słuchaj, Guciu, tu trzeba radzić. Ciekawym jak? Ściągnąć Wara bosakami z Afryki? Trochę za daleko. Pamiętasz Paryż i księżniczkę Olgę? Siedział tam prawie 3 lata, do czasu, aż ona wyszła za Arczyłacza Rawdżadze i wyjechała z nim do Rumunii, do jakiejś posiadłości jego nad Morzem Czarnym. Gdyby mieszkali w Paryżu, War zostałby na pewno, kandydując do trójkąta, pomimo niebezpiecznego Gruzina, z którym już miał zajście. Niewiele brakowało do pojedynku, jak wiesz. I gdyby nie Olga... A dajże mi spokój, co mnie obchodzą losy tej księżniczki? Mówmy o Warze. O nim właśnie mówię. Trzeba by się chyba postarać, aby ta margrabina Rimaldi, czy jak tam, puściła Wara w trąbę jak Olga. Potem wsadzić go w worek, aby w przejeździe nie ujrzał jakiej drugiej samiczki i tak przetransportować go do Kromiłowa. Innej rady nie widzę. Zmiłuj się, Auguście, czy temat nie jest dość poważny, by o nim poważnie rozmawiać? Hrabia rozłożył ramiona szeroko. Innej rady nie widzę, powtórzył z głęboką powagą. Mochyńska jątrzyła się, ale mąż jej splótł ręce na żołądku, zadarł głowę do góry i cicho gwizdał. W pewnej chwili rzekł sennym głosem. Wówczas z Paryża ściągnęło się Wara, stawiając Kasię na przynętę. Wabik był duży, no i przy tym pochleby po raz drugi robiły bokami, a Kmietowicz groził. Teraz Kasia jest już żoną, więc dla Wara smak nowości przestał istnieć. Pochleby po raz trzeci zdychają i już teraz zdechną, ale jest w zapasie Kromiłów. Dali Bóg, nieprędko ujrzymy Wara. Tymczasem jednak użyj, Oktawciu, swego wpływu, aby Beata jak najprędzej wyjechała stąd. Nie można narażać Kasi na towarzystwo tej jędzy i pustej tykwy zarazem. Ja chciałbym wniknąć trochę w interesy. Przyjedzie tu Kmietowicz, ale z tą wściekłą babą jednego dnia nie przebędę. Wyprawię ją jutro, raczej już dziś. Masz rację, że Kasi narażać nie można. Ona jest niepomiernie wytrącona z równowagi duchowej. To dzielna kobieta, ale przeżywa zbyt wiele. Czy ona kocha go jeszcze? Jest znudzona takim życiem, znękana i żywo dotknięta postępowaniem męża, lecz ona go chyba kocha jeszcze pomimo wszystko, ale już bez zaślepienia i zapału. Niech no on tylko przyjedzie, a zechce ją przejednać, to tym swoim czortowskim urokiem dokona tego bardzo prędko. Dałby Bóg, lękam się jednej ewentualności. To jest wpływów tego, kogo ona spotkała w Wenecji, kto podążył za nią incognito do Neapolu, widział także odjazd Vara, czuwał nad nią, ocalił ją od awantury, skłonił do powrotu i przywiózł do kraju. Na zdrowie, a toż kto taki? Jej kolega, z Politechniki i przyjaciel, architekt i rolnik, nazywa się Andrzej Dębosz. Dębosz? Oj, to coś pachnie jakby salą sejmową. Nieźle trafiasz, pochodzi z chłopów. Z chłopów? Czyli po prostu jest chłopem. Wykształcony, inteligent. Z tego, co Kasia mówiła, wnioskuję, że to człowiek silny duchem, energiczny. Jakiś werwidomb, czy wali góra. Nie żartuj, z tego, co słyszę, to człowiek przyszłości i mam wrażenie, że kocha się w Kasi, czy tak? Oczywiście, ale ona nie zdaje sobie z tego sprawy. Łączy ich szczera przyjaźń. Hrabia zrobił dowcipną minę. Przyjaźń to zaczarowany kwiat, który mężczyzna podaje kobiecie, lecz ten kwiat w jej ręku przeistacza się w słodki owoc miłości. Rzadki wypadek, by nie spożywali go razem. Ależ auguście! Hrabia mówił rozbawiony. Przyjaźń z miłością jednym dążą szlakiem, miłość pędzi naprzód, przyjaźń pełznie rakiem. Dajże spokój z tymi żartami, stary jesteś, a wiecznie błaznujesz, ofuknęła hrabina. Pozwól, Oktawciu, otóż właśnie, żem stary, znam życie. Ten Dębosz samo nazwisko stawia od razu człowieka vis-a-vis jakiegoś młota, kilofa, pługa czy lewicy poselskiej, ale ten Dębosz w zestawieniu z Warem w Afryce przy boku pani Rimaldi bardzo niepokoi. Otóż to. Zwłaszcza, że Kasia zawsze zdradzała i zdradza zamiłowania raczej czerwone, a przynajmniej bardzo demokratyczne. Bo jest mądra i postępowa. Nie obnosi swego nosa z paradą w nowoczesnym społeczeństwie. Chociaż jako z Zachojskich zebrzydowska miałaby do tego prawo zupełne. Ale Kasia posiada dar krytycznej obserwacji i widzi za dużo nosów zadartych, opryszczonych własną chwałą lub maniactwem swoich rodowodów przy twarzach ludzi najczęściej nijakich. Ona ceni człowieka, nie zaś jego rodowód i dlatego Dębosz przy Warze... Tak, masz słuszność, Guciu. Przyznałaś? To dobrze. Urok Wara był wielki, jak widzieliśmy. Ale krócej trwa urok niż wartość. Teraz zaś urok jego z Afryki nie przepłynie tak łatwo do Kromiłowa. Utopi się bestia wśród ziemnym. Więc dosięgać będzie Kasi tylko jego wartość, a to już diablo niebezpieczne. Gdzież mieszka ten Dębosz? Nie wiem, ale zlituj się, nie wypaplaj o nim nikomu. Jeszcze nie utraciłem zmysłów jak dotąd, oburzył się hrabia August, ale czas na spoczynek po tej batalii. War afrykański. Dalibóg niegodny tego, by mu poświęcać całą noc. Nie jestem zresztą margrabiną Rimaldi. Co prawda afrykański to za silne dla Vara, za szumne. Afrykański przyrosło tylko do Scypiona. War jest najwyżej, a będzie wkrótce na pewno War bez chaty, syn Beaty. No, basta tego owego. Dobranoc. Blady świt listopadowy wniknął do okna pokoju Kasi. Przy stoliku, zarzuconym rachunkami, siedziała bez ruchu, pogrążona w głębokiej zadumie. Na bibule przeleżał całą noc arkusz papieru, na którym czerniał nagłówek rozpoczętego listu. Drogi kolego. Więcej nic, ani litery. Lecz przyszła taka chwila, że Kasia wzięła arkusz do ręki i podarła go na strzępy.
0: Powieść Radia Pogoda. Magnesy serc Heleny Mniszkówny.

0: Powieść Radia Pogoda.
1: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
2: Wielki Brytan, zwany Burkiem, przebudził się, otworzył jedno oko senne i leniwe. Szarawy świt zaledwo na niebie, ale koguty po zagrodach pieją zawzięcie. Zimno psu na przyzbie domu, na starej płachcie, przy progu skulony cały drży. Czuwał w nocy, obiegał zagrodę z brzega w brzeg i chciałoby się wypocząć. Brytan jednym okiem już czuwa, drugie jeszcze śpi. Pies uważnie przypatruje się drzewom. Omaszcza je coraz bielszy brzask. Kogut niecnota drze się, jakby go kto ze skóry obdzierał, a posłuszne kokoszki już także pogdakują na grzędach. Nie ma co. Rad, nie rad, musi wstawać. Brytan przeciągnął się, jak należy, aż trzasnęły kości w stawach. Westchnął ciężko, machnął ogonem i wystawił kudłaty pysk, węsząc rzeźwość powietrza. Zima, mrozek nieduży, ale już skuł ziemię, pachnie śniegiem. Będzie ponowa, wyczuł Burek instynktem psim i nabrał otuchy. Poczuł głód, skrobnął w drzwi od sieni raz i drugi. Cisza. Aha, jeszcze śpią, no niech im tam. Dobrzy są, niech się ta wyśpią. Pies obiegł dom dokoła i nagle przystanął. Na progu od kuchni stała już gruba Franka ze szkopkami w ręku. Przeciągała się z lubością. W oborze chłopak wyrzucał spod krów dymiący oparem nawóz. Słychać było jego głos burkliwy. Stój te, widzita ją, będziemy tu ogonem we ślipia trzepać. Zatracona. Parobek, tęgi starszy chłop, zadawał paszę ranną. Pachniało słodkie siano. Krowy meczały do jadła. Burek, skonfundowany, chciał się chyłkiem

0: przesunąć do kuchni, ale Franka ujrzała go. A ty, śpiochu kudłaty, to tak ty budzisz, kiedy już my na nogach? A teraz do żarcia ci spieszno? Poczekaj trochę. Zbiegła na podwórze do chłopaka. Nie mogłeś to, Felek, raniej wstać, a gnój wybrać spod krów tylko teraz, kiedy trza doić? Już na niebie dzień, a on się jeszcze gmyra. Bierz skopek. Nie pyskuj, Franka, bom zły, za to patrzaj, oborak jej świetlica. Już ci, żeś się ta spóźniła, Franka, zawdy pierwsza do wszystkiego, odrzekł Parobek. No, zdążyta, co ta dla was sześć krów znaczy? Mucha. Poprawdzie to Franka sama powinna wydoić, bo to babska robota. Kiej wszyćkie 10 dojne, to jęsza sprawa, ale niech tam sobie jeszcze postoją. Mniej roboty, z samymi cielokami, potem bebraj się, a bebraj. Jaki ci wygodny, gdarał Parobek dalej. Równo duj, bo mleko strzyka na boki nie zguła. Wy, kadeju, wielce przemądrzały, rządcą was trza zwać. Ileże pan wam dufa, straśniej ta urośli od czasu, kiej nowe porządki tu nastały. U pana gospodarza tylo wy i wy. Widać, że mnie próżniak i że łeb a ręce ma mnie od przystroju ino, odrzekł kadej flegmatycznie, a Franka zaśmiała się piskliwie. Godaj, Felek, godaj, a tymczasem ja już drugi szkopek zlewam do bańki, a ty furt przy tym samym siedzisz. I będę siedział, dokąd ino zechce, a tobie nic do tego. Pewnie, że nic. Swoje trzy krowy wydoję i pójdę do świń. Z tobą kadej poredzi. A bo ja z nim. Słuchaj no, Felek, nie mędrkuj, bo ja jak dobry, to dobry, ale kiej się oześle, to ta zęby łacno porachować potrafię. A spróbuj ta, ino.
1: La Boga, pani gospodyni już wstali, pisnęła Franka.
0: Do obory weszła Dęboszowa. Kobieta starsza, średniego wzrostu, raczej drobna, żywa i czerstwa. Głowę miała owiniętą w wełnianą chustkę, na sobie tułubek watowany. Twarz jej bladawa miała wyraz pogodny, oczy jasne, wesołe i dobre.
1: Zwijata się dzieci? Bóg dopomagaj.
0: Bóg zapłać. Zwijają się teraz, bo zdziebko zaspali, jako że na zmianę jakowąś idzie, tłumaczył kadej, uchyliwszy grzecznie czapki. A no już, dzień duży, a roboty huk. Felek odwiezie mleko do mleczarni, a kadej niech obrządzi konie i po śniadaniu trza jechać na kolej po syna. Prawda, że to dziś już przyjadą, to i chwała Bogu. Cnij się bez niego, bo człowiek zawdy pewniejszy, kiedy znające oko patrzy. Pewno, pewno, ale was, kadeju, nie bardzo trza pilnować. Pomyślenie niezłe macie w głowie.
1: A mnie to pani gospodyni nic nie rzeknie? Przymiliła się Franka.
0: Wiadomo, żeś śwarna dziewka, ale idź no już do świń, maciory trza wypuścić, a w koryta narychtować. Felek, niech zaraz parnik rozpali.
1: A mliko? Spytał chłopak.
0: Powieziesz, ja parnika dojrzę. Przudzi, jeszcze zje ta śniadanie, już się waży.
1: To ja letę, zakrzyknął Felek, ale zatrzymała go Franka.
0: Pomóż mi bańki powytaczać, strasecznie ciężkie. Otwórz chlew i wypuść karmniki, ja biegnę po żarcie.
1: Już ci wszystko Felek, a Felek, a kiej kogo chwalą, to już aby nie jego. Nie pójdę, otwieraj sama.
0: Pani gospodyni, Felek się sprzeciwią, wrzasnęła dziewczyna.
1: Cichojta, bez krzyku. Każde niech swoje robi, a nie swarzy się, wołała gospodyni, otwierając kurnik.
0: Ej, Franka, ty się jeszcze w moje ręce popadniesz, warknął chłopak.
1: Owa, nie bojam się ciebie, kulfonie.
0: Gospodyni zamknęła się w kurniku, gdzie powstała wrzawa i zawzięte gdakanie. Coraz to otwierały się drzwiczki i jedna kura wypadała z nich, strzepując skrzydłami, nieco zawstydzona, ale i zadowolona z dzisiejszej swobody. I biegła co tchu w stronę chlewów, gdzie już poważnie chrząkały maciory i kręciły się różowe ciała pasionych na sprzedaż bekonów. Gdy wszystkie kury zostały przez gospodynię solidnie zrewidowane, całe stado z kogutami na czele rozprysło się po podwórzu różnobarwnymi plamami, od rudoczerwonych i czarnych do pstrych, siwych i białych. Ale wnet wołanie cip, cip, cip, cipuchny zgromadziło znowu całą tę rzeszę wokół gospodyni, rzucającej ziarno z fartucha na ubity tok podwórka. Z dachu spłynęły gołębie siwe,
1: z oczkami jak czerwone paciorki i nóż dziobać wespół zdrobiem. Wypadały z chlewka jak kluski duże, tłuste kaczki i kwacząc biegły koślawo na poranny żer najsmaczniejszy. Zagulgotały indory i trzęsąc czerwonymi nosami spieszyły opasłe, a chciwe, rozganiając kury i gołębie. Zaczęły się bójki, bo nasrożone koguty stanęły w obronie pokrzywdzonych kokoszek. Podniósł się wrzask, gdakanie i gniewne, oburkliwe przedrzeźnianie się indyków. Wtem hałas nowy, wypuszczono gęsi. Głośne jazgoty wzbiły się ponad cały zgiełk ptasi. Zawodzący gęk, syczenie gęsiorów i szum skrzydeł. Zabieliło się od tej nowej falangi skrzydlatej. Białopióry lud zdobywał swe prawa zaborczo, z tyranią i uporem. Gołębie, zbyt delikatne na te podniebne wrzaski białej zgrai, frunęły na dach domu i jeły cicho gruchać. A na podwórzu wrzało, kipiały namiętności, wyładowywały się energie, trzepotały skrzydła zdobywców najlepszych pozycji. Po pewnym czasie przycichło wszystko, tylko w sadzie piały koguty i cicho biedoliły gołębie. W kuchni Franka i Parobek z chłopakiem spożywali śniadanie. Obsiedli wszyscy stół, na którym dymiła się wielka misa za cierek na mleku. Z dużego bochna chleba gospodyni krajała potężne kromki, podając wszystkim i nie żałując. Zacierki dolewała każdemu do mniejszych misek, które mieli przed sobą. Słychać było siorbanie kadeja. Jadł rzetelnie, a wciąż patrzał, czyli w dużej misie nie widać dna, ale gospodyni była czujna, zaś osmolony sagan na płycie wzbudzał zupełne zaufanie. Czego i tak chlustacie to jadło w siebie, że aże się dom trzęsie od onego siorgania? Wie ta, że gospodyni przykazuje zawdy cicho jeść? Zaszeptała Franka do kadeja w chwili, gdy kobieta oddaliła się po nową porcję zacierek. Jakieś smakowite jadło, to mam się go wstydzić? Pan też nie lubi takiego jedzenia. Panie gospodarz na dwóch włókach, a ja jego parobek i tyla. Głupiś ta, samaś głupia, będzie ta ludziom od jadła widziwiać, wielka pani, ofuknął Felek.
2: Nowa powieść Radia Pogoda. Helena Mniszkówna, Magnesy Serc.

0: Opowieść Radia Pogoda.
1: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
2: Druga misa rozlana po miskach znikła tak samo prędko jak pierwsza, po czym odłożyli łyżki i podziękowali grzecznie gospodyni, ocierając usta syci i zadowoleni. No idź ta z Bogiem, każdy do swojego. Kadej, szykuj się do drogi, burkę i baranicę przyniesie Franka. Już ci co nową bryczką pojadę, prawda? Ano bryczką, bryczką, a weź najlepsze konie, a uprząż. Toć gniadymi klaczami pojadę, droga dobra, i no co one ścierwa, trocha się boją, kiej maszyna idzie niby te jałta. Samochody, poprawiła gospodyni. Dyć tak. To weźcie może siwki, bezpieczniej. I gdzie ta? Nasz pan lubi te gniadoszki, siwe wałachy, nie do naszej bryczki. Kadej wyszedł, a wkrótce rozległ się turkot i poza ogrodzenie sadu przemknęła porządna żółta bryczka na resorach, zaprzężona w parę rosłych i ładnych klaczy w chomontach. Oczy gospodyni rozjaśniły się na ten widok. Franka, zbiegaj po wodę do pompy, wstawię obiad, a ty zmyj statki i trza porządnie wyszykować świetlicę, alkierz i pokój dla syna. Jalkierz? To i młodszy przyjedzie? Gdzież teraz w zimie? Dopiero na święta zjedzie ze szkół. Ale nie wiesz to, że jak mój syn starszy w domu, to co i raz ktoś to wpadnie, a często i nocuje? To toć tak, wiadomo, ale dawno pan nie był doma. Ano, całe prawie 2 miesiące. Obiad to trzeba będzie fajny uważyć, a może skoczę do sklepu i herbaty przyniesę? Herbatę mamy, a mój syn na jedzenie nie łasy. Nie bardzo patrzy, co je, ale zawsze zrobię lepszy. Ruszaj, Franka, ruszaj, bo czas ino się mignie, trza spieszyć. Dziewczyna wybiegła z kuchni z wiadrami. Na podwórku rozległ się jej śpiew piskliwy, a z sadu odpowiadały jej gulgoty indycze. Z innych zagród słychać było głosy ludzkie, nawoływania lub donośne pianie kogutów. Dzwon kościelny rozległ się uroczyście w cichym, mroźnym powietrzu. Ten i ów zatrzymał się w swojej pracy, przeżegnał i dalej prowadził codzienny tok zajęć domowych. Tu i owdzie ozwały się turkoty młocki na kieracie konnym. Wieś żyła swoim cichym życiem zimowym. W zagrodzie dęboszów ruch panował większy niż gdzie indziej. W stajni Felek rznął sieczkę, gwiżdżąc na całe podwórze skoczne obertasy, a w domu gospodarzy dęboszowa z Franką porządkowały zawzięcie. Dom nowy, murowany, kryty blachą, zawierał sień sporą i jasną, ze schodami na górne facjatki i strych. Wprost wejścia była duża świetlica, podłużna, o 2 oknach, wychodzących na ogród. Drzwi umieszczone pomiędzy oknami prowadziły na ganek zwany letnim. Teraz były szczelnie zamknięte. W rogu świetlicy stał duży kominek, na środku stół pokryty wzorzystym kilimem, w śliczne desenie i barwy. Krzesła były solidne, ale niepretensjonalne. Stały tam ławy kryte kilimami, 2 skrzynie malowane, szafa oszklona, podwójna, zawierająca naczynia stołowe. Bliżej ściany, obok dużej ławy, stał 2 stół mniejszy, zwany pod obrazami, pokryty także kilimem ozdobniejszym. Leżało na nim 2 wydawnictw książkowych i gazety ludowe. W jednym rogu izby, na małym stoliku, błyszczał pękaty samowar miedziany. Na ścianach wisiały 2 obrazy Matki Boskiej Częstochowskiej i Pana Jezusa w porządnych ramach złoconych. Na czystej, malowanej podłodze barwiły się chodniki samodziałowe. Okna przysłaniały firanki. Na szerokich parapetach stało 2 doniczek kwiatów, wśród których królowały 2 kaktusy o obfitych gronach kwiatowych. Z świetlicy wiodły drzwi do alkierza, który był pokojem gościnnym. Z drugiej strony świetlicy były drzwi do kuchni, dużej, jasnej, zawierającej płytę kaflową i piec piekarniany. Osobne wejście z sionki prowadziło na podwórze gospodarcze, którego 4 bok dopełniały budynki, mieszczące stajnie, obore, kurniki i stodołę. Z kuchni wchodziło się do izby zwanej gospodarską, gdyż tam mieszkała dęboszowa, mając od szczytu dużą komorę. Z izby gospodarskiej było wejście do sieni, a stąd naprzeciw do pokoju, będącego zawsze w najwyższym staraniu u Dęboszowej i służby, gdyż był to pokój własny Andrzeja Dębosza, umeblowany także skromnie, ale oprócz łóżka, mający duże biurko, szafę z książkami, stół na rysunki, różne plany i nowe gazety. Był tu także kominek, dający zarazem ciepło małej alkowie, gdzie mieściła się wanna, umywalnia i szafa na ubranie. Z jednego okna tego pokoju widać było nieduży trawnik, oddzielony sztachetką od drogi wiodącej na podwórko i bramę, do której szło się ścieżką żwirową wprost z ganku wspartego na kamiennych schodach. Po bokach trawnika rosły krzewy bzów i jaśminów, przy bramce puszyste świerki. Ten sam trawnik, ozdobiony krzewami, zawracał przy prawym węgle domu i otaczał domostwo, rozszerzając się potem w ogród około morga ziemi, dającej pożywienie kilku gatunkom drzew owocowych starannie pielęgnowanych. W głębi ogrodu widniały ogromne lipy i czerwieniły się ule sporej pasieki. Drugie okno pokoju Dębosza pozwalało patrzeć swobodnie na drogę wiejską, odgrodzoną od domu sztachetkami i trawnikiem, na którym uwydatniały się miejsca przeznaczone na kwiaty letnie. Przy samych sztachetach rosły świerki. Z drugiej strony ganku, pod oknem Dęboszowej, duża stara lipa osłaniała dach opieką swych rozłożystych gałęzi. Dworek ten był już obmyślony i zbudowany przez Andrzeja Dębosza z uwzględnieniem potrzeb kulturalnych. Miał kanalizację, wentylatory i był dziwem nie tylko wsi Zagórzan, lecz i okolicznych wiosek. Dęboszowa matka kochała ten dworek, jako że pobudował go jej syn i przystrajała wnętrze domu ze szczególną troską o każdy drobiazg. Przyniosła teraz ze świetlicy do pokoju Andrzeja dwa kaktusy czerwone jak płomień i ustawiła je na biurku. Oczy jej padły na dużą fotografię, stojącą pośrodku biurka tuż pod oknem. Była to grupa koleżeńska studentów z architektury. Dęboszowa odszukała podobiznę syna. Stał w pierwszym rzędzie zaraz za krzesłem, na którym siedziała młodziutka, urodziwa panna. Andrzej, pochylony ku niej, coś do niej mówił. Ona go słuchała i tak uchwycił ich fotograf. Dęboszowa uśmiechnęła się mile. Wiedziała, że to jest panna Kasia Zachojska, bogata dziedziczka, i że Andrzej się z nią przyjaźnił. Opowiadał o niej dużo matce, a ona, choć prosta kobieta, lecz kochająca syna nad życie, odczuwała go i dopowiadała sobie resztę przemilczaną przez syna. Piękna panna, ale cóż ta z tego? Ino wielki pan spojrzał i zabrał kiej swoją. Wiadomo, swój dla swego. Taki pasuje, taki powinno być. Przykazanie to boskie, prawe, myślała kobieta, patrząc na fotografię. Wierzyła święcie w swoją teorię, ale pomimo tej wiary gorzko jej było, kiedy w grę wchodził jej syn. Pragnęła jego szczęścia, a nie mogła objąć wyobraźnią, jakie to szczęście być może. O założeniu rodziny jakoś nie myślał, był od tego bardzo daleki. Matka, widząc go ciągle czynnym w sferze spraw nie jego osobistych, nie odważała się zapytać właśnie o sprawy najosobistsze, tyczące się jego własnej przyszłości. Stosunek syna z matką był serdeczny, oparty na wzajemnym zaufaniu, lecz tu matka gubiła się nieco. On nie zwierzał jej żadnych projektów o ułożeniu własnego życia. Ona lękała się wtłaczać przemocą do tej zamkniętej dziedziny jego duszy, której nie otwierał przed nią. Skoro nie ma nigdy o tym mowy, widocznie myśl jego i serce są wolne. A jednak było coś, co nie pozwalało matce snuć przy nim swoich marzeń o jego szczęściu rodzinnym. Zapytywała nieraz siebie, co by to było takiego, i nie znajdując wyjaśnienia, tłumaczyła sobie, że właściwie nie było na razie osoby odpowiedniej dla niego na żonę ani w Zagórzanach, ani w bliższych wsiach. Było dużo dziewcząt pięknych, gospodarnych, zamożnych, ale Dęboszowa czuła, że te kwalifikacje były cokolwiek niewystarczające wobec wymagań Andrzeja. więc nadzieje swoje oparła na młodej nauczycielce szkoły powszechnej w Zagórzanach, która kochała się w Andrzeju i on ją widocznie lubił. Ta byłaby dla niego w sam raz, ale 2 lata już się znają i na nic się nie zanosi.
1: Powieść Radia Pogoda. Magnesy serc Heleny Mniszkówny.

to chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij.

Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.

0: się nie zaczęło.
1: Reklama.
2: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs! Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986.

0: Autopromocja.
1: Radio Pogoda, czyli
2: poranki, które zaczynamy z uśmiechem.
3: Po tańcówki pod chmurką i spotkania z ludźmi pełnymi pasji.
4: Wspomnienia, które bawią.
5: Popołudnia spędzane na rozmowie.
6: Dobre słowo i życzenia płynące prosto z serca.
7: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący. Twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie.
8: Już tu są.
0: Autopromocja.
9: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

Radio Pogoda 103,4 FM.

0: spokojnie.
1: Autopromocja.
2: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału w niedzielę od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja.

O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

Kiedy jadę samochodem, słucham Radia Pogoda i bardzo, bardzo Państwa zachęcam, żebyście robili to samo. Alicja Węgorzewska.

Fetki są wysokie, zgrabne, higieniczne, zdrowe, ale ponoć dosyć chłodne, bo polodowcowe. Trzeba przyznać, atrakcyjne, zwłaszcza szwedki młode. Ale jakbyś czuł się w domu,

Są Francuzki, które ponoć słyną w świecie z mody. Zdobią twarze w makijaże i pachnące wody. Lecz jak czułbyś się nad ranem idąc do roboty, gdybyś nagle poczuł w nozdrzach zapach firmy koty, albo zamiast po kowboić w

Od Rosjanki chciałem buzi, rzekła mi, nie nada. Bardzo miłe są Węgierki, ale nie pogadasz. Czeszka tylko mnie rozśmiesza, chociaż lubię Czechów. Gdybym wydał się za Czeszkę, umarłbym ze śmiechu.

Niemki czyste, oczywiste, dobre są na żonę. Miałbyś zawsze wysprzątane mieszkanie z balkonem. Lecz jak czułbyś się w tym domu czystym, oczywistym, gdyby w kuchni ktoś przy dziecku mówił po niemiecku.

0: Szanowni Państwo, nazywam się Piotr Bugartyk, autor z własnym krzesłem. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Pogody.
1: Na kominku ogień płonie, syczy sykiem smolnych szczap. Przy kominku grzeje dłonie, odrażający drap. Dobry Boże, trap się trap, odrażający drap.
2: Dłonio grzeje dubeltówkę, wezmę, wyjdę i bubu. Pozamieniam na gotówkę obywateli dwóch.
1: Weźmie, wyjdzie i buch, buch, obywateli dwóch?
2: Dwóch. W palenisku ich zakopiem, pójdę w kaczpie sączyć dzban.
1: Ułożyłeś sobie, chłopie, nie do przyjęcia plan. Tu dwa trupy, a tu dzban, nie do przyjęcia plan.
2: Proszę. Jak wysącie dzban, to jeszcze rym karczmarza dzbanem w łeb. Karczmarzą wązaś po pieście, łasą na pieściotlet.
1: Jego pusty

0: bo jak przysień.
1: Drabie nie tkwi w złych naweczkach i póki czas się zmieni.
0: I dynda, dynda, stryczka cię.
1: Więc póki czas się zmieni.
0: Chwileczkę.

Tak jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej

Cię zakochałem, choć o Tobie nie wiedziałem prawie nic. Nie wierzyłaś mi z początku, ale gdzieś około piątku wszystko było już w porządku, co tu kryć.